nie dają. Pokłóciłam się z całą rodziną. Wszyscy każą mi na niego wpłynąć, żebyś się odzwyczaił. Chciałabym wpłynąć

Dziękuję.

0: ciałem dreszczy.
1: Smutny deszczyk sobie lży.
0: Nie zrobię nic, a w stawach

0: bardzo radośnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Ewa Wachowicz.
1: Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurmina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. W czwartek zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
4: Dane Polaków nie krążą w internecie, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie, pasażerowie przejęli ster i wylądowali. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Michał Pierzchała, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nie mamy informacji, czy dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medyk.
5: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
4: Mówi minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwa podlaskie albo lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dzisiaj rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
6: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
4: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie źródła, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnili go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli też być inni piloci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają to służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
7: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie. No i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
4: Samolotem podróżowało około 170 osób. Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożającym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog Piotr Zagórski.
8: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu. Między innymi to, że bardzo mało się buduje.
4: Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat. Rząd reaguje, wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Podróż przez Trójmiasto już w sporym towarzystwie, ale bez większych problemów. Ruch odbywa się w miarę płynnie. Spowolnienie mamy na 91 od Łęgowa do ronda w kierunku Gdańska. Kierowcy ze Straszyna i Rotmanki też już chyba w drodze do pracy. Na Starogardzkiej i Objazdowej trzeba nieco przyhamować. Te największe korki dopiero przed nami.
1: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
9: Lato niby już się skończyło, ale pogoda za oknami daleka od jesiennych wzorców. Jest ciepło i pogodnie. Dziś na Pomorzu dobrej pogody ciąg dalszy. Na niebie niewiele chmur i będzie można złapać

wszystkiego najlepszego, niech się Państwu darzy jak najlepiej w okazji pierwszego dnia nowego miesiąca. Pierwszy dzień października, czwartek, to właśnie dzisiaj. 274 dzień roku, do końca roku 91 dni, 81 do końca jesieni. Słońce wstanie, dopiero o 6:37, zajdzie 14 minut po godzinie 18. Mnóstwo różnych świąt dzisiaj, ale przede wszystkim Dzień Muzyki, Dzień Polskiej Muzyki. No to pięknie Państwu gramy. Najpiękniejsze melodie jak zawsze. Hanna Banaszek, dzień dobry.

0: Radio Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

wieczory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż.

miła i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

Za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące.

0: Adio pomidory. Ale jeszcze są te moje ulubione, gruntowe, takie podługowate. Jeszcze są i to nawet po 4 złote u mnie w warzywniaczku. Także uważam, że tanio.
1: Ja wiem, że w naszej radiowej lodówce jest jeszcze 1,5 pomidora. Także to dzisiaj będzie być może pomysł na nasze radiowe śniadanie.
0: Ja przepraszam, ale kto nie zjada połówki pomidora?
1: Nie, bo wczoraj były 3.
0: Tak czy inaczej.
1: No i wczoraj z Zygmuntem 1,5 i na dzisiaj mamy 2,5.
0: Ja was, mężczyzn, nie zrozumiem. Michale, co w porannej prasie?
1: W Gazecie Wyborczej na 23 stronie, przyznam się, że bardzo ciekawy artykuł wciągnął mnie, przeczytałem cały. Chodzi o trenowanie jazdy rowerem w domu. Wiele osób ma takie rowerki treningowe.
0: Zamierzam sobie właśnie taki kupić.
1: Tak, ale nie byłem świadomy tego, że jest coś takiego jak ekolarstwo. Ekolarstwo jako dyscyplina sportowa profesjonalna. Są mistrzostwa świata w ekolarstwie. Pojawiły się pieniądze. Firma z Abu Zabi takie mistrzostwa organizuje, no więc pojawili się też zawodnicy. Doping w kapciach to tytuł tego artykułu. Kręcisz kilometry w swoim salonie, nagle do drzwi puka kontroler antydopingowy z igłą. Bo tak się właśnie może zdarzyć. To już przemysł, to jest dalej fragment artykułu. Internet, sztuczna inteligencja sprawiły, że nowoczesny trenażer zabiera cię w Alpy. Albo na trasy Tour de France. Można ścigać się samemu, można jechać w peletonie, małym, dużym, to może być nawet 1000 kolarzy. System dobiera na przykład to, że jadę za kimś, więc ustawia inaczej parametry. Tak. To wszystko jest naprawdę bardzo profesjonalnie przygotowane, no ale też znaleźli się oszuści i o tym jest ten artykuł właśnie. Nie dość, że właśnie są wspomagane farmakologicznie, nasza wytrzymałość, wtedy możemy szybciej jechać, a to wszystko jest rejestrowane na bieżąco. No, ale też na przykład najprostszy trik to fałszywe dane o sobie. Niższa waga i niższy wzrost. Mniejsza waga daje więcej watów na kilogram i to przekłada się na osiągnięcia. Co trzeba zrobić? Ważenie. To odbywa się na wideo, zdalnie. Ale wystarczy podeprzeć się gdzieś tam przy ścianie. I takich trików, takich właśnie oszustwach dzisiaj.
0: To śmieszne.
1: Bardzo ciekawy artykuł.
0: To śmieszne.
1: No, ale zawody są profesjonalne. Duże pieniądze po prostu za tym stoją. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W Fakcie na pierwszej stronie Arkadiusz Milik, piłkarz, o tym wczoraj mówiliśmy, został przyłapany przez policję na tym, jak przejeżdżał na podwójnej ciągłej.
0: I puszczony.
1: Go pouczyła, no ale teraz się zreflektowała policja i sprawa trafi do sądu. A dalej także w Fakcie na 7 stronie artykuł o kolejnej petycji w sprawie zlikwidowania groszówek. Chodzi o monety jednogroszowe i dwugroszowe. Mamy tego bardzo dużo w naszych portfelach. NBP dosyć sceptycznie do tego podchodzi, natomiast eksperci przekonują, że likwidacja groszówek może spowodować wzrost cen. Inflacja.
0: No zawsze będzie do góry.
1: No bo jak było 7,92.
0: Oczywiście.
1: No to będzie 7,95 zapewne. 3 grosze. Niby niewiele, ale w skali jednak całej gospodarki. No i właśnie, likwidować czy nie? Oto jest pytanie i o tym Fakcie dzisiaj.
0: Ja to słyszałam, że wyprodukowanie jednogroszówki jest dużo droższe
1: oczywiście
0: niż ta jednogroszówka. I to bardziej o to chodzi. Ale ceną w górę mówimy zdecydowane nie. Albert Hammond w Radiu Pogoda.

0: Nic, tylko się przytulić do podusi i spać dalej, co? Zdzisława Sośnicka, Kto się kocha w tobie, przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Czy będzie coś o miłości? O żalu będzie Wojciech Gąsowski z Tajfunami już za chwilę, a później Irena Jarocka-Stolat. Czekam na twój list. Państwo sobie kawkę zrobią i wrócą do najpiękniejszych melodii, a ja teraz jeszcze państwu powiem, bo to naprawdę cała długa lista. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, którego nie należy się bać. Naprawdę. Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia to jest bardzo ważny dzień. Bardzo państwu dziękujemy za opiekę, za wszystko. Dzisiaj także Dzień Osób Starszych, Dzień Ptaków, Dzień Muzyki, Dzień Polskiej Muzyki, a także jeszcze na koniec Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, no, które jak wiadomo są niezwykle ważne także. Państwo sobie wybierają, co świętują, a my gramy pod to na dzień dobry.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
5: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

0: Za 28 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. O czym Państwo posłuchają dzisiaj przez cały dzień w wiadomościach, powie Michał.
1: Wróci na pewno sprawa listu żelaznego w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS po 2 latach od ucieczki ma szansę powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy. Tyle, że prokuratura i minister sprawiedliwości przekonują, że sąd wczoraj wadliwie podjął decyzję o liście żelaznym. Będziemy to wyjaśniać i monitorować. Zmiany, mnóstwo zmian od początku października. Dzisiaj pierwszy właśnie dzień października. Rusza refundacja szczepień przeciw HPV dla osób w wieku od 18 do 26 lat tym razem. Mamy ważną zmianę dla przedsiębiorców, ponieważ e-doręczenia obowiązkowe są już dla wszystkich prowadzących firmę.
0: Wczoraj się system zawiesił.
1: Tak, oczywiście, no bo wiele osób na ostatnią chwilę też próbowało te skrzynki zakładać. No i były problemy, to prawda.
0: Podobno byli przedsiębiorcy, którzy o 2 w nocy ustawili sobie budzik, żeby się tam zapisać i nic z tego.
1: Oczywiście powiemy też o tym, że rusza nowy rok akademicki.
0: No
1: studenci
0: tak.
1: Wracają na uczelnie. To od dzisiaj. No niestety.
0: 22 444 4004. Chciałabym Państwa zapytać, czy Państwo pamiętają, jeśli Państwo studiowali początek tych swoich studiów, inaugurację roku akademickiego. A może ktoś do nas zatelefonuje. Tymczasem gramy. Demis Roussas.

0: Słyszeli Państwo te mewy na końcu tej najpiękniejszej melodii. Piotr Szczepanik. Państwo nadają z różnych miejsc na naszym pięknym świecie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu, Panie Michale. Pozdrowienia z Polanicy. Pozdrawia Jacek z Nowej Rudy.
0: Z Nowej Rudy i z Polanicy jednocześnie. To jest piękne, Panie Jacku. Sudety są najpiękniejsze, zwłaszcza o tej porze roku. Chociaż rudo to jeszcze nie jest. Trzeba będzie poczekać na polską złotą jesień w górach jeszcze z 2 tygodnie. No może drzewie gdzieś tam, gdzie nie, gdzie już są żółciutkie. Ależ panu zazdrościmy. A dzisiaj jeszcze moje koleżanki wyjeżdżają w Pieniny. We 3 będą wędrować przy pięknej pogodzie. Dziewczyny, bawcie się jak najlepiej. I państwo też oczywiście. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut będzie 7. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Janusz Gniatkowski z Janem Dankiem.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych promocji. A do tego waszą nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Drodzy klienci Lewia, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Seniorko, senior, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: Trwają ostatnie prace przy torowisku na podwalu przedmiejskim w Gdańsku, a także przy przebudowie znajdujących się na trasie przystanków. Od soboty, 3 października, ponownie będą tam kursować tramwaje, ale co ważne, na odcinku, na którym trwa rozbiórka tzw. mostu Gerbera, tramwaje będą jeździć wahadłowo.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
18: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: No i jak się Toma Jonesa zagra, to od razu dzień lepszy, co? I to w dodatku pierwszy dzień nowego miesiąca. Wszystkiego najlepszego na cały miesiąc Państwu życzę. To taka grecka tradycja, którą wiele lat temu pozwoliłam sobie przenieść na grunt polski. I chyba się sprawdza. Za 8 minut będzie godzina 7. Dzisiaj kilka ważnych dni w kalendarzu, między innymi Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dzwonią Państwo w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, pozdrawiam wszystkie osoby dojrzałe i życzę im przyjemnego dnia. Nie martwmy się wiekiem. Ważne, żeby mieć dobry humor. Miłego dnia wszystkim słuchaczom i oczywiście całej redakcji.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i dla Pani też wszystkiego dobrego. Święte słowa, droga Pani. Nie każdemu jest dane się zestarzeć. O tym rozmawiamy z słuchaczami podczas inauguracji wszelkich dni seniora, a w tym roku to się wydarzyło i we Wrocławiu, i w Warszawie. I właściwie za tę starość, tak wynika z rozmów z Państwem, to nie są moje słowa, to są słowa Państwa, że za tę starość to właściwie powinniśmy być wdzięczni, że mamy szansę tego doświadczyć, bo nie wszyscy tak mają. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Będziemy mówić o tych dzisiejszych szczególnych dniach po godzinie 7:00, a teraz najważniejsze wiadomości.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
12: Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tak zwany list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach teraz Błażej Kulesza.
13: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
14: To postanowienie zostanie zaskarżone.
13: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
14: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
13: List żelazny zawsze można cofnąć, przekonuje obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
15: Jeżeli osoba, wobec której taki list zostanie zastosowany, nie przestrzega jego warunków, no traci tak naprawdę możliwość skorzystania z tego dobrodziejstwa tej instytucji.
13: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
12: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list kończy i europejski nakaz aresztowania. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Wojciech Kowalik jest z nami. Powiedz, czy to wszystko wina drogich paliw?
16: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
17: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożej paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
16: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
12: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy. Podskoczyły także ceny energii. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii

0: Obecność ptaków, czy to w mieście, czy na wsi, sprawiają, że są one zarazem łatwo dostępne i interesujące. Osoby po udarze rozmawiają o tym, co widzą, zadają pytania i potem kontynuują rozmowy z rodzinami. Zdaniem naukowców o to w tej rehabilitacji chodzi, więc skoro przyroda może pomóc, to warto korzystać.
1: I warto o tym dzisiaj właśnie pomyśleć i mówić, bo dzisiaj, proszę Państwa, w kalendarzu Światowy Dzień Ptaków, między innymi.
2: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur w trzech setach, a Fręch również w trzech pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś Magdalinet zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk zły, że selekcjoner posadził go na ławce, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem. Wczoraj Jorge Jesus informował jednak, że panowie się dogadali, po czym Ronaldo opuścił zgrupowanie. Napisał, że wkrótce głosi powody swojej decyzji.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Trwa budowa ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku. Inwestycja była powodem zmian w organizacji ruchu na Alei Grunwaldzkiej między Bitwy Oliwskiej a Dickmana. Dziś wróciła tam stała organizacja ruchu. Do dyspozycji kierowców znowu są po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ale trzeba tam zwolnić do 30 km na godzinę.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
5: W całym regionie piękna polska jesień. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy około 20 stopni. Kilka stopni mniej będzie na Półwyspie Helskim. I tam dziś wiatr chwilami może być dokuczliwy. Noc pogodna, będzie rześko, by nie powiedzieć zimno. Miejscami temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Jutro nadal dużo pogodnego nieba i podobna temperatura jak dziś.
3: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
6: 7 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
1: Zygmunt Heizer.
6: Jasia Kruk. Witamy w czwartek, 1 października, a to dzisiaj pierwszy dzień zajęć dla studentów.
1: Właśnie.
6: Inauguracja roku akademickiego. Kochani studenci.
1: Kopniak.
6: Powodzenia.
1: W ten kopniak? Czy poklepanie po plecach? Czy, no nie wiem, czego się życzy studentom.
6: Niech to będzie dobry rok. No.
1: Niech się nie okaże, że w szkołach średnich niczego Państwa nie nauczyli i dopiero teraz się muszą Państwo uczyć. Mój teść tak mówi, no to. A z uczelnią
6: ściskamy
1: ma wiele
6: kciuki
1: wspólnego.
6: Za dobry rok studencki. Dziś mamy czwartek, 1 października, 274 dzień roku, 91 dni do końca roku, a do końca jesieni 81.
1: Proszę Państwa, czego się życzy studentom, zwłaszcza tym pierwszego roku? I czy pamiętają Państwo swoje pierwsze lata inauguracji studiów? 22 444 4004. Coś mi się wydaje, że o tym dzisiaj pogadamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: O, świętuje bardzo wiele osób, ale rozpoczniemy od solenizantów. Danuta, Julia, Jan, Remigiusz, Roman i Teresa. Składamy najlepsze życzenia i zaglądamy do kalendarza historycznego, czyli 1 października w minionych latach. Rok 1845. W Sianowie uruchomiono fabrykę zapałek.
2: A to było równo 40 lat po wynalezieniu przez francuskiego chemika pierwszych w świecie zapałek. Nie dość, że bardzo szybko wprowadziliśmy zapałki na polski rynek, to jeszcze stały się wyjątkowe. Także pod innym względem.
3: Tyle zabiegów po to, żeby te drewienka strawić w ogniu. Czy wiecie, ile przeciętny Polak zapala dziennie zapałek? Około 10. Nudziarz sprostuje, nie zapala, tylko zużywa, bo nie z każdej zapalki da się wykrzesać ogień.
4: Tak.
3: Może jako źródło ognia nasze zapalki nie są najlepsze, ale za to jako dzieła sztuki etykietki polskich zapalek to mini plakaty reklamowe i agitacyjne. Można na nich prześledzić historię.
0: Zbierało się naklejki, tak, na
2: A masz jeszcze do dzisiaj?
0: Nie.
2: A szkoda, bo nie, to dużo historia. Kosztuje, sprawdziłam. Naprawdę, nawet 500 zł za taką kolekcję można zgarnąć, w której
0: państwo,
2: jest około 25.
0: Takie zapałczane naklejki. Proszę się pochwalić.
2: A swoją drogą dzisiaj, to dobrze, że jest to, kto dziś świętuje w Radiu Pogoda, dlatego, że jakoś nie zapamiętałam, żeby sobie kupić zapałki i nie mam ani jednego pudełka w domu, a przecież to się może przydać.
0: Kolejne wydarzenie, rok 1962. Tego dnia zespół The Beach Boys wydaje swój pierwszy album.
2: Czyli Surfing Safari, a na nim oczywiście utwór Surfing, jedna z najulubieńszych piosenek Zygmunta, prawda?
0: Tak.
2: Ty w ogóle lubisz Beach Boysów, zdaje się, bardzo.
0: Jest w tym coś radosnego,
2: jest.
0: Takiego plażowego.
2: To prawda.
0: Jeszcze jedna data, rok 1982. Japońska firma Sony prezentuje światu pierwszy dostępny komercyjnie odtwarzacz CD.
2: 82 rok. No to był przełom w możliwościach słuchania najpiękniejszych melodii. Do teraz państwo z CD-ków korzystają, z płyt. No teraz to mają państwo radio Pogoda, w nim Bem i Kolorowe Lato już za moment, ale z płyt oczywiście też można korzystać. Czasem państwu takie płyty rozdajemy. Ale nie możemy jeszcze nie powiedzieć dziś o tym, że dziś jest Dzień Osób Starszych, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. No Dzień Ptaków to już był przed chwilą w wiadomościach. Międzynarodowy Dzień Muzyki i Polskiej Muzyki. Z tej okazji Radio Pogoda w godzinach 10-11 zagra tylko po polsku i tego będziemy słuchać. Zresztą mnóstwo polskich najpiękniejszych melodiach znajdą państwo u nas zawsze.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.23, dziś 1 października, inauguracja roku akademickiego. Studenci, powstań!

0: Śpiewałeś, jak byłeś na studiach?
1: A jak się nauczyłem, śpiewałem.
2: Ale że do dzisiaj pamiętasz, to też fascynujące. Pamiętacie swoje pierwsze razy?
1: Oczywiście, że tak. Pierwsze moje studia to była Akademia Wychowania Fizycznego. I tak się dorosło się poczułem. Kurczę, pomyślałem sobie, to już nie jest szkółka, to są studia, to jest poważna sprawa, ale generalnie było wesoło.
2: Ciekawe, czy dzisiaj jest tak samo.
0: U mnie też było wesoło, ale w tym sensie, że na studiach poznałem moją małżonkę.
2: Pozdrawiamy Kasię bardzo serdecznie. To fantastyczne. Ja od początku i się uczyłam, i pracowałam, więc życia studenckiego jako takiego nie posiadałam. A u Państwa jak to wyglądało? 22 444 40 04. Pamiętają Państwo ten początek na studia? Co Państwo wtedy czuli? Jak się Państwo wtedy miewali? Czy Państwo byli pełni obaw? No i czego by Państwo życzyli dzisiejszym pierwszoroczniakom?
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: ambicją jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda, 7.34. Dziś Gaudeamus Igitur zabrzmi na wszystkich uczelniach w Polsce.
1: Inauguracja roku akademickiego, zwłaszcza tym pierwszorocznym. Życzymy naprawdę powodzenia. A państwo wspominają państwa również początki studiów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Oczywiście, że pamiętam swój pierwszy dzień, pierwszy rok na studiach. Był to 1978 rok. Wrocław, wielkie miasto, zachwyt. Nie wiedziałam, co mnie czeka, ile musiałam nadrabiać zaległości ze szkoły średniej na pierwszym roku. Ale najważniejsze, że właśnie w październiku mieszkałam na stacji. W bloku nie dostałam akademika. I kiedy wybrano papieża, wszyscy, obcy sobie ludzie w zasadzie, czuliśmy jedność. Cały blok wystąpił z mieszkań i wszyscy się cieszyliśmy. To najbardziej pamiętam. Również tak zwaną imatrykulację. Serdeczności na dzisiejszy dzień i cały miesiąc.
1: Dziękujemy. To
0: tak,
1: interesujące.
0: Tak, wspomnienia wracają i wspomnienia takie, które na całe życie zostają.
1: Mm-hmm. Zwłaszcza te z pierwszych, ale późniejszy też lat studiów. Ja mówiłam, że często trzeba nadrabiać, bo się wychodzi ze szkoły średniej, zdobywa się punkty, bo teraz nie ma egzaminów na studia i wszyscy sobie myślą, zdobyłem te punkty, to będzie luzik. No, niekoniecznie właśnie tak, ale dobrze, nie chcemy straszyć. Pytamy państwa o wspomnienia z pierwszych lat studiów sprzed lat 22 444 4004. Jak się państwo wtedy czuli?

0: Ciola Clark w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 18 minut będzie godzina 8, inauguracja roku akademickiego, tym żyjemy dzisiaj, ale także Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. No i żyjemy też, proszę Państwa, wczorajszą premierą kinowej Lalki. Niektórzy z Państwa już byli, więc do tematu wrócimy jeszcze przed godziną 8 i proszę pamiętać, że w zaproszenia bilety podwójne do sieci kina Helios do zdobycia w Radiu Pogoda po godzinie 9. Proszę zaglądać na naszą stronę radiopogoda.pl, bo tam zapisują się Państwo do specjalnego konkursu Lalka w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. A tak już.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
11: Drogowskaz Radia Pogoda.
13: Ciasno na Słowackiego i Spacerowej w Gdańsku. Przytkana jest Świętokrzyska. Z dobrych informacji dla kierowców zakończyła się budowa obwodnicy Skurcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231. Nowa trasa ma zapewnić sprawny przejazd w kierunku węzła Kopytkowo na autostradzie A1 i odciążyć miasto Skurcz.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: taka wiosna, że patrzymy właśnie przez nasze nowe okno na ulicę, a ona taka bardziej złota.
1: Ale wiosna przyjdzie i będziemy to widzieć, obserwować przez to okno. Jeszcze trochę.
0: Dobrze, jeszcze pół roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 8. Mówiliśmy, że oprócz tego, co nas zajmuje dzisiaj, czyli między innymi inauguracja roku akademickiego, zajmuje nas też lalka, wersja kinowa. Od wczoraj właśnie w kinach. Ja nie wiem, jak państwo to robią, ale już państwo byli. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. Chciałam tylko powiedzieć, że wczoraj w ramach Kina Kobiet w Heliosie byłyśmy na filmie Lalka, na ekranizacji tej kinowej. Powiem tak, muzyka, aktorzy i tak dalej. No, film naprawdę, naprawdę super. Pomimo tego, że tam pominęli pewne rzeczy z fabuły, no ale to trudno umieścić to w takim, że tak powiem, około tam 2-3-godzinnym filmie. Natomiast obejrzałam po waszych rozmowach lalkę Netflixową i dla mnie to była totalna porażka. Natomiast ta kinowa wczoraj, ta nowa, bardzo piękna, polecam i na pewno się każdemu spodoba. Miłego wszystkim, pięknego dnia. Wiola Rudańska.
1: Bardzo dziękujemy za ten telefon. Jest pani pierwszą osobą, która obejrzała i wersję tę serialową, i wersję kinową. Oczywiście możemy się różnić w ocenie. Nam Zasią akurat ta wersja serialowa podobała się. Trochę sensacji. To jest oczywiście adaptacja. To bliższe książce jest tak, to co w kinach widzimy.
0: Ale przynajmniej pani obejrzała i może wyrobić sobie teraz własne zdanie. Bilety na lalkę kinową jeszcze dziś w Radiu Pogoda.

0: Co ja tam mówię, że serduszko puka, co tam śpiewa Maria Koterska, serce bije mocniej na myśl o tym, co wydarzy się po ósmej. Ale najpierw o tym, co o ósmej, czyli o wiadomościach, Michale.
1: O wiadomościach między innymi o systemie kaucyjnym są najnowsze dane. Idzie dobrze, to po pierwsze. Po drugie, rząd planuje zmiany, ma być wydłużony czas na skorzystanie na przykład z bonu kaucyjnego. Mowa też jest o tak zwanych małpkach. Szczegóły za chwilę.
2: Nareszcie. A ja zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagrody gwarantowane, smyczka i długopis. Do wygrania piękny granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, malowana lala. To nie wersja kinowa, tylko wersja muzyczna. Od Karin Stanek. Zaraz po godzinie 8, a teraz najważniejsze wiadomości.
2: Ceny paliw w górę. Zapytamy ekspertów, czy 10 zł jest możliwe na stacjach. Będziemy zachęcać do wykonywania spirometrii i w kilku słowach o nowościach w systemie kaucyjnym.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
1: Michał Pierzchała.
2: 9,14 to średnia cena oleju napędowego w Polsce. O złotówkę i grosz tańsza jest benzyna. Podrożał też znacznie autogaz. Ale to nie koniec podwyżek, nie ukrywają analitycy rynku paliw.
4: No niestety w najbliższym czasie oddechu, przynajmniej jeśli chodzi o ceny, mieć nie będziemy.
2: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Scenariusz 10 zł przy dystrybutorach?
4: Całą pewnością nie należy go zupełnie skreślać jako nieprawdopodobnego.
2: Jeszcze jest wiele niewiadomych, bo z Zatoki Perskiej płyną znowu sprzeczne informacje o przepływie cieśniną Ormus, a z Białego Domu też mamy sprzeczne komunikaty o proponowanym zakazie eksportu amerykańskiego diesla. Na zakaz naciska sam prezydent Trump, żeby obniżyć ceny lokalne, bo również w USA ceny na stacjach obecnie biją rekordy. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu, drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
5: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
2: Pilot pracował w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Kilka milionów Polaków choruje na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, z czego znaczna część nawet o tym nie wie. Najprostszym badaniem w diagnostyce chorób układu oddechowego jest spirometria. Wczoraj można ją było wykonać w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ-u z okazji Polskiego Dnia Spirometrii. Agnieszka Wynarska.
6: Badanie jest bezpłatne, bez skierowania i rejestracji.
7: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka.
6: A pali pan papierosy?
7: Paliłem przez 20 lat, a nie palę od 20. Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
8: Profilaktycznie po prostu jest okazja, fajny pomysł, można się przebadać.
6: Badanie trwa kilka minut, jest całkowicie bezbolesne. Jego wynik może być pierwszym sygnałem ostrzegawczym, zanim pojawią się poważne objawy, mówi Anita Balcer, która wykonywała spirometrię pacjentom z Bydgoszczy.
9: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc oraz rozpoznać na przykład astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
6: Od października nałogowi palacze będą też mogli wykonać profilaktyczną tomografię komputerową płuc w ramach diagnostyki onkologicznej.
2: 5 miliardów opakowań udało się zebrać w ciągu roku działania systemu kaucyjnego. To wyliczenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach systemu kaucyjnego w Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań. Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tzw. małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się tym zająć w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
1: Bardzo na to czekamy.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: W piątek rozpoczyna się modernizacja przejazdu drogowo-torowego przy Alei Grunwaldzkiej i Zwycięstwa w Gdańsku. Prace potrwają do 17 października. Będą prowadzone głównie w ciągu dnia przy zachowaniu wahadłowego ruchu tramwajów. Przejazd drogowo-torowy będzie całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
10: Niektórzy poczuli lato, można spotkać sporo ludzi w t-shirtach z krótkimi rękawami, a nawet w krótkich spodenkach. A jeśli ktoś wybiera się na nocny

0: Był o 6.37, zachód będzie o 18.14, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 55 minut.
1: Ale jesteśmy już po przesileniu jesiennym, tak, czyli jest. Noc jest dłuższa od dnia.
0: I mogę tylko dodać, że jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin 10 minut.
1: No właśnie, bardzo dziękujemy.
0: Ale mu było.
1: Ale dzisiaj jest ten szczególny dzień, kiedy czujemy się w prawie jak najbardziej na zaprezentowanie przynajmniej na razie fragmentu tej piosenki.
2: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal.
1: W całości nieco później na antenie Radia Pogoda. Asiu,
0: no ale czasy się zmieniły. O tej porze mówiliśmy adio pomidory, a teraz pomidory przez cały rok.
1: To prawda. Ale teraz są jeszcze te takie dobre. One jeszcze są.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Jest z nami od samego rana pani Emilia. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
2: Kłaniamy się pani Emilio. Pani w drodze w tej chwili?
3: Tak, w drodze do pracy.
0: I rozumiem, że zatrzymała się pani na chwilę?
3: Tak, od razu, no, bo stresior mnie zaraz tutaj wziął, także już...
0: Będzie dobrze, pani Emilio.
2: Na dobry początek, głasku i mamy... I mamy dla pani... No, i mamy dla pani prezent, to smyczka i długopis Radia Pogoda. Mamy też granatowy kubeczek, piękny, no ale na ten to musi sobie już pani wygrać, czyli podać nam w 30 sekund 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę zadaną już za moment przez Zygmunta.
0: A, jest to litera A.
2: Jak Asia.
3: Asia, o.
2: No jak?
3: Dobrze, bardzo dobrze. Literka jest fajna.
0: Panie Emilio, wszystko jasne, zaczynamy?
3: Wszystko jasne, zaczynamy.
0: Uwaga, czas, start. Państwo.
3: Australia.
0: Owoc.
3: Ananas.
0: Mebel.
3: Dalej.
0: Ubranie.
3: Apaszka.
0: Zespół muzyczny.
3: Abba.
0: Mebel, taki rozkładany.
2: Kanapa tak rozkładana. Amerykanka się to nazywa.
3: Amerykanka, no.
0: Było blisko.
3: No ale będziemy próbować.
0: Dobra.
3: A ten mebel to faktycznie, no kurczę.
2: No jest taki, nie?
3: Teraz
2: inaczej się trochę określa, ale nazwa jest taka dość popularna. Pani Emilio, wysyłamy drobne prezenty i uściski serdeczne dla pani. Wszystkiego dobrego na cały dzień i na cały miesiąc.
3: Dziękuję też. Wszystkiego dobrego dla was.
2: Bardzo dziękujemy. No i miłego dnia w pracy oczywiście. Proszę państwa, zapraszamy na jutro do Szybkiej Piątki.
1: Szybka Piątka w Radiu Pogoda.
4: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Truba duży w pogodnym poranku Radia Pogoda, 20 minut po godzinie 8. Dzwonią Państwo jeszcze w sprawie naszej zabawy. Dzień dobry.
1: Pozdrawiam, czytała słuchaczka.
0: Pozdrawiam.
1: Czy abażur na lampie w szybkiej piątce też mógłby być?
0: Ale w ramach mebla, moim zdaniem nie.
2: Nie, słuchaj, nie. Zaraz. A taki solidny abażur i sobie siadamy na nim. Przepraszam, w formie takiego sobie siedzenia. To co, być mebel, czy nie może być?
3: Ja mam wrażenie, że jakbyś usiadł na abażurze, to by z niego niewiele zostało i też by meblem nie był. Chyba, żeby wtedy taki zgnieciony trafił do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jako mebel.
2: A widzisz? A jednak.
0: Nie mieszajcie słuchaczom. Nie, szanowna pani. Serdecznie pozdrawiamy.
3: A tak na środku salonu?
2: No.
4: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
6: Stokrotka.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: Muzyka i głos AI.
10: Co

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Została ostatnia reklama.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Pogoda, poranek w Radiu Pogoda, 8:31. Wśród wielu świąt, wielu dni, dziś jest również Dzień Osób Starszych.
1: I wcześniej rano zatelefonowała jedna z naszych słuchaczek i powiedziała, że nieważne w jakim jesteśmy wieku, ważny jest nastrój, jaki odczuwamy wewnętrznie i w taki sposób możemy być zawsze młodzi. No, w takich sprawach telefonują Państwo do nas, bo to nie jest takie wszystko oczywiste, jakby się wydawało. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, wrócę do Dnia Osób Starszych. To jest takie pojęcie bardzo, bardzo dziwne, bo właśnie nie wiadomo od kiedy można kogoś nazywać osobą starszą. Niby powiedzmy wiek 65+, to już jest taki wiek senioralny, no ale nie w dzisiejszych czasach. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, Antonino.
1: Pani Antonino, ma pani rację. Rzeczywiście, nie w dzisiejszych czasach.
0: Tak, to się wszystko zmienia i przesuwa i bardzo dobrze. Ważne, żeby dobrze się czuć i być zdrowym.
1: To prawda, proszę Państwa, i dlatego trzeba pracować na to swoje zdrowie, czyli dobrze jeść, dużo wody pić i dużo na przykład chodzić. Z najpiękniejszymi melodiami też dużo się ruszać i to jest możliwe. Już teraz proszę bardzo Irena Santor na prawo most, na lewo most. Za chwilę Louis Armstrong. A Państwo czują się jak osoby starsze?

0: jaki piękny świat. I musimy Państwu powiedzieć, że odkrywamy na nowo tę najpiękniejszą melodię, bo kiedy jej słuchaliśmy, mieliśmy okazję patrzeć za okno, na słoneczną ulicę, taką jesienną.
1: Tak, tak, od paru dni mamy takie możliwości, bo mamy nowe studio.
0: A Państwo mają nowe pomysły na dzisiejszą szybką piątkę jeszcze.
2: Dzień dobry, a ja lubię jeść żur, słuchając Abby. Pozdrawiam Heniu.
0: To a propos tego abażuru. Panie Heniu, dziękujemy. No doceniamy poczucie humoru.
1: To jest tak w sumie abbażur.
0: Trochę tak. Za 23 minuty 9. Dziękujemy. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Została ostatnia reklama.
18: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź. Reklama.
19: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Sznur samochodów utrzymuje się na Słowackiego przed Potokową i Ciasno na Adamowicza i dalej na Bulońskiej do Rakoczego. Przytyka się jeszcze Armii Krajowej w kierunku centrum. Równoległa Kartuska też zapchana po stoicie na trakcie Świętego Wojciecha przed węzłem Okopowa. Zator na Staropolskiej w Kowalach.
17: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
19: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.

Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlap, plum, plum, to mi chlap, klap, klap. To mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dziś pierwszy dzień października, początek roku akademickiego.
1: Na wszystkich uczelniach w Polsce zabrzmi dzisiaj Gaudeamus Igitur, albo już zabrzmiało, bo jest 8:48. Pozdrawiamy panie z dziekanatu. Nie chciałam być złośliwa, naprawdę. Państwo wspominają także swoje lata studenckie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, moje ulubione Radio Pogoda. Mówi Marysia z Gdańska. Ja odnośnie inauguracji nowego roku akademickiego chciałam podziękować naszemu staroście, który już zorganizował kilkadziesiąt zjazdów naszego roku, a nasz rok obchodził 55-lecie. Kończenia studiów. I tak nie śpiewamy, co prawda, Gaudeamus Igitur, ale jest wesoło i przyjemnie.
1: No domyślam się. Bardzo serdecznie dziękujemy. Widzicie, młodzieniaszki? Tak się buduje wspomnienia na studiach właśnie, z których się korzysta później 55 lat.
0: My się bardzo często spotykamy w naszym roczniku studenckim, a w przyszłym roku stuknie nam 50 od ukończenia studiów.
1: Wow. To no. Będzie impreza i będzie śpiewany. Niekoniecznie Gaudeamus Igitur, ale podejrzewam, że dosyć długo. Dostaliśmy jeszcze korespondencję od pana Witolda, który powiedział, że prosto z ogniska przyszedł na inaugurację roku akademickiego na pierwszym roku studiów i nawet wykładowca zastanawiał się, czy coś się nie pali, tak śmierdziało. No, odważne. To Kutunio.

0: marzymy już o wiadomościach, bo za 4:30.
1: Naprawdę? Mhm. No to jestem.
2: No proszę bardzo, Michał Pierzchała.
1: W wiadomościach za chwilę powiem Państwu o tym, że mija pierwszy miesiąc obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych w całej Polsce. No i po tym miesiącu już pierwsze wnioski są, szczegóły właśnie za chwilę u nas.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj 1 października, także dzień inauguracji uczelni wyższych i o tych uczelniach wyższych. Ilu studentów będziemy mieć w tym roku? Jakie jest największe obłożenie? Jakich kierunków? O tym wszystkim Państwu powiemy po 9:00. No i oczywiście zapraszamy do naszej zabawy z lalką związanej. Państwo piszą na stronie www.radiopogoda.pl o tym, za co Państwo szanują powieść Lalka, a my tę powieść rozdajemy. Można także zdobyć bilety do kina na najnowszą ekranizację.
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getty Cend Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getty Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Reklama. Na uczelnie wyższe wrócimy dzięki Państwu po godzinie 9. Będzie też zaproszenie na dzisiejszy wieczór, a teraz najważniejsze wiadomości.
11: Służby potwierdzają przesyłkę w komisariacie na Podkarpaciu bez środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Szklane opakowania będą włączone do systemu kaucyjnego. Mija miesiąc obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Michał Pierzchała.
11: Przeprowadzone oględziny przesyłki kurierskiej, która dotarła do komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu, całkowicie wykluczyły obecność substancji biologicznych, chemicznych oraz radiologicznych, poinformowały służby żandarmerii. Wczoraj po otwarciu paczki dwóch żołnierzy oraz jedna osoba cywilna zgłosili podrażnienia skóry, w związku z czym trafili na kontrolę do szpitala. O szczegółach reporter Radia Pogoda Marcin Starzec.
13: Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic poważnego się nie stało. Zarówno żandarmi, jak i mężczyzna, który wtedy był na komisariacie, zostali wypisani ze szpitala i nie stwierdzono śladów zatrucia. Po otwarciu przesyłki, którą, jak twierdzi żandarmeria, nadano z nieznanego kierunku, konieczna była ewakuacja całego komisariatu, czyli ponad 130 żandarmów wojskowych i cywili. Na miejscu przez kilka godzin pracowały jednostki ratownictwa chemicznego. Okoliczności tego incydentu wyjaśnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
11: Szklane opakowania będą włączone do systemu kaucyjnego. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładne założenia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby tak zwane małpki były objęte kaucją. Jakie dokładnie pojemności będzie można zwracać do butelkomatów, tego resort na razie nie zdradza. Projekt odpowiedniej ustawy jest już przygotowany, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
14: Na ten moment nie zauważyłam nikogo, kto by blokował ten pomysł na poziomie rządu. Pani minister chyba także
15: tak,
14: nie.
15: Również. Widzimy poparcie zarówno społeczne, jak i polityczne. Natomiast też chciałabym wyjaśnić, że od początku my mówiliśmy, że przygotujemy projekt ustawy we wrześniu. I tak też zrobiliśmy.
11: Dodaje wiceminister Anita Sowińska. Małpki mogą być w systemie dopiero za 2 lata. Mija pierwszy miesiąc obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych w całej Polsce. Niektóre placówki wyprzedziły przepisy i zakaz wprowadziły nawet kilka lat temu. Między innymi zespół szkolno-przedszkolny numer 18 w Poznaniu, w którym dzieci zostawiają telefony w swoich szkolnych szafkach. Uczniowie przez to chętniej ze sobą rozmawiają. Poprawiła im się też koncentracja na zajęciach, mówi szkolna psycholog Alicja Przybylak. Przyznaje jednak, że zdarzyły się nieliczne przypadki uczniów, którzy mieli nawet syndrom odstawienny.
16: To nie jest tylko kwestia, myślę, dostępu do telefonów, ale ogólnie do ekranów. Faktycznie zdarzają się takie jednostkowe przypadki, że gdzieś uczeń na tyle, powiedzmy, jest uzależniony od mediów, że na przykład odmawia przychodzenia do szkoły.
11: Szkoła w takiej sytuacji wspiera uczniów i ich rodziców, wskazując, gdzie należy się zwrócić o odpowiednią pomoc. Nocne marki częściej wypadają z rynku pracy. Fińscy naukowcy tego dowiedli i potwierdzili związek między późną porą chodzenia spać, a gorszym stanem zdrowia i tym samym koniecznością wcześniejszego przejścia na rentę czy emeryturę.
10: Fińscy naukowcy do tego dowiedli. Ja o tym mówię już od dawna. Kto wcześniej wstaje, ten lepiej i dłużej żyje.
17: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 6 minut po 9. Witamy Państwa w czwartek, 1 października. Mamy 274 dzień roku, a imieniny obchodzą Danuta, Julia, Jan, Remigiusz, Roman i Teresa.
2: Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, także wszystkim osobom starszym, albo takim, które może starsze się czują, ale właściwie to... Dzisiaj to nie wiadomo, jak powiedziała jedna z naszych słuchaczek. Dziś także Światowy Dzień Ptaków, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Dzień Muzyki i polskiej muzyki, dlatego za godzinkę to będzie ta godzinka tylko z polską muzyką, taka specjalna na antenie Radia Pogoda, a teraz po zagranicznemu, ale fajnie, wesoło zagramy.

0: Dziękujemy.
1: My też dziękujemy. 12 po 9.
2: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
3: I tak jest właśnie, rozdajemy Państwu powieść w nowym, pięknym, naprawdę wspaniałym wydaniu, a także zaproszenia do sieci kina Helios na tą najnowszą ekranizację Lalki. A komu rozdajemy? Pani Grażynie. Dzień dobry, Pani Grażyno.
4: Dzień dobry.
3: Kłaniamy się. Nam też jest bardzo miło i zachwyciło nas to, co Pani napisała w swoim zgłoszeniu na stronie www.radiopogoda.pl. Pozwoli Pani, że zacytuję. Lalkę czytałam bardzo dawno w szkole jako lekturę. Wówczas całym sercem byłam za Izabelą. Wokulski wydawał mi się stary, bardzo nudny i narzucający się ze swoim uczuciem. Po długim czasie, gdy przybyło mi lat, wróciłam do powieści i wówczas pan Stanisław wydawał się człowiekiem zrównoważonym, zakochanym w jednym kobiecie, gotowym na wszystko w imię tej miłości. Moja sympatia odwróciła się od Izabeli, skierowała ku Wokulskiemu. Ogólnie zaskoczyło mnie, jak można odbierać jedną powieść na różnych etapach swojego życia. Ciekawa jestem własnych odczuć, gdybym kolejny raz sięgnęła po książkę. Pani Grażyno, sięgnie Pani kolejny raz po tę powieść, bo dajemy ją Pani w prezencie.
1: Ale jak to się zmienia rzeczywiście, to chyba też poprzez pryzmat swojego życia patrzymy na lektury.
4: Dokładnie, gdzieś doświadczeń, tak. Własnych, jakichś takich odczuć, także to już zupełnie inaczej. Akurat w tej książce, bo
1: ale to z wieloma tak bywa. Z wieloma tak bywa, Pani Grażyno. Pani Grażyno, przepiękną książkę już Pani ma. Teraz pora powalczyć o bilety na film Lalka do obejrzenia w wybranym kinie sieci Helios.
3: Pani, przepraszam, skąd jest?
4: Bydgoszczy.
3: I jest tam kino Helios.
4: Oczywiście.
1: Pani Grażyno, no to teraz pytanie, jeśli odpowiedź będzie dobra, no to bilety należą do Pani.
4: Mam nadzieję.
1: A pytanie brzmi tak. Kim był Ignacy Rzecki dla Stanisława Wokulskiego?
4: O, przyjacielem.
1: A przy okazji najlepszy. Zawodowo?
4: No, zawodowo był subiektem.
1: Tak,
3: pracownikiem po prostu.
1: Subiektem i przyjacielem. Jest.
3: Zdobywa Pani komplet nagród. Bardzo fajnie. Kogo Pani zabierze do kina?
4: No, chyba córkę.
3: O, świetnie. Jak Panie pójdą, to później proszę do nas zatelefonować i zdać relację, czy się podobało, czy nie. No, ale książkę wysyłamy Pani pocztą, naprawdę jest przepiękna. Dziękujemy, że Pani zechciała się bawić z Radiem Pogoda.
4: Dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Pozdrawiamy również. Jeszcze jutro taka zabawa w Radiu Pogoda. Proszę pisać do nas na stronie www.radiopogoda.pl w specjalnym formularzu, co Państwa w lalce ujęło na tyle, że chcą Państwo wziąć udział w tym konkursie.
2: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
6: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
7: Za panią, bynajmniej za panią.
6: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
7: Przez panią, bynajmniej przez panią.
6: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Wszystko

Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, która jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi.

0: żal.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:22. Już teraz zapraszamy Państwa na godzinę 18.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. To ja może dzisiaj po prostu powiem, że moim gościem będzie Sławomir Holand i oddaję teraz głos.
3: No tak, ja jestem w dużym kłopocie, bo nie lubię być zaskakiwany. Ja nie robię improwizacji. Są tacy koledzy aktorzy, co improwizują i robią tutaj stand-upy, które też muszą być przygotowane, ale jednak tam jest większa doza improwizacji. Proszę Państwa, jest mi miło, że zostałem zaproszony przez Tamarę Pawlik-Lipską do tej naszej rozmowy i wierzę w to, że będzie duża grupa słuchaczy, która będzie chciała tej rozmowy wysłuchać. Zapraszam serdecznie.
2: Dzisiaj po 18:00. Zapraszamy.
4: No ale oczywiście, że będzie nawet bardzo duża grupa. Jeśli są Państwo miłośnikami Ojca Mateusza, takiego serialu, oczywiście, że tak, czy M jak Miłość, ale także nowego Znachora, to doskonale Państwo wiedzą, kim jest pan Sławomir Holand i go bardzo lubią. Rozmowa po 18:00.
5: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem. A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.33, dziś początek inauguracja roku akademickiego, no to porozmawiajmy sobie trochę o wyższych uczelniach, o kierunkach na tych wyższych uczelniach. Która uczelnia przyjęła najwięcej studentów? To są dane z ubiegłego roku, z tego roku jeszcze nie ma, ale to mniej więcej jest tak samo od wielu lat. Wśród uczelni publicznych najwięcej nowych studentów przyjął Uniwersytet Warszawski. Prawie 10 tysięcy nowych studentów w Uniwersytecie Warszawskim.
1: Bardzo dużo.
0: Tak. Dalej jest Uniwersytet Jagielloński. Tutaj ponad 8,5 tysiąca studentów. I kolejno trzy uniwersytety, które są zbliżone, jeśli chodzi o ilość nowych studentów. To jest Uniwersytet Wrocławski, Poznański, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Łódzki.
1: Który rośnie w siłę.
0: Tak, to prawda, to prawda. Te dane oczywiście zmieniają się z roku na rok, chociaż czołówka jest mniej więcej taka sama.
1: Tak jest. A co ludzie chcą najchętniej studiować? Na pewno znają Państwo odpowiedź na to pytanie i jest to medycyna. I tak, i nie. Proszę sobie wyobrazić, że najwięcej osób, bo ponad 22 na jedno miejsce, było w ubiegłym roku na orientalistykę i japonistykę.
0: Największa konkurencja, tak? W dostaniu się na ten kierunek.
1: Dokładnie tak. Na medycynę 18 osób na jedno miejsce i to jest taki standard. Ludzie chcą studiować także biznes, a także nowe technologie w biznesie. Ponad 16 osób na jedno miejsce. I co mnie trochę zaskoczyło, bardzo dużo ludzi w naszym kraju, maturzystów, chce zostać reżyserem. Ponad 16 osób na jedno miejsce.
0: Bo reżyserem jest być fajnie.
1: Reżyserem własnego życia chyba. Tak czy inaczej, proszę Państwa, młodzi studenci pierwszego, czy też z tych danych drugiego roku, ze wszystkich sił Wam życzymy, żebyście te studia skończyli i żebyście po tych studiach znaleźli satysfakcjonującą Was pracę, zgodną właśnie z wykształceniem, bo to jest bardzo ważne.
0: Pierwszy rok jest trudny, a potem będzie już z górki.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No, jest 9:41, więc wstawaj, szkoda dnia, jak najbardziej uprawniona piosenka, bo to już naprawdę...
1: No, niektórzy wstali już, myślę.
0: My, tak. Na przykład, tak. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no i inauguracja uczelni wyższych.
1: Chcesz to połączyć, rozumiem.
0: Czy w ogóle można to połączyć? Oczywiście nasi słuchacze potrafią wszystko i to jest bardzo wdzięczne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna. No, 1 października, inauguracja roku akademickiego, to jest też świetna okazja do tego, żeby pozdrowić wszystkich słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, a jest ich w Polsce kilkaset tysięcy, w różnych formach, w różnych miejscach, ale oni też rozpoczynają swój nowy rok akademicki. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i zachęcam do tego, żeby wstąpili do uniwersytetów trzeciego wieku.
1: Jak widzisz? I mówiliśmy o największych uczelniach w Polsce, a o tej zapomnieliśmy.
0: A to jest największa
1: uczelnia w Polsce.
0: Mamy zresztą jej przedstawicieli wśród słuchaczek i słuchaczy Radia Pogoda. Wiemy o tym doskonale. Bardzo serdecznie dziękujemy, że Państwo są. No i ci studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku to są tacy szczególni studenci, że oni już nie muszą, oni chcą. I to jest prawdziwe zdobywanie wiedzy. Naprawdę serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy. Za 17 minut będzie 10:00. Za chwilę między innymi Seweryn Krajewski. Przemija uroda w nas. Dodam od siebie. I co z tego? Radio Pogoda.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk. I kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Oj tam, przemija uroda, no bez przesady.
1: Najlepszy komentarz, Zygmuncie, oj tam.
0: Pogodny poranek za 8 minut, godzina 10. Piotr Sporakowski.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze. Dzisiaj tak sobie wspominaliśmy inaugurację studiów.
2: Tak.
0: Pamiętasz?
2: A ile mamy czasu?
0: Czyli pamiętam.
2: Tak. Pamiętam, jakoś mi się wbiło w pamięć, ponieważ władze mojej uczelni zechciały, żebym ja wystąpił w ramach uroczystego ślubowania. I to był tak, jeszcze czasy w poczcie, ale żebym tam wyciągnął rączkę i ślubował.
1: Aha.
2: No i było nas kilkanaście osób i była taka kwestia i służyć wiedzą socjalistycznej ojczyźnie. I wszyscy, bez mawiania się, jak jeden mąż, powiedzieli i służyć wiedzą ojczyźnie. Zapadła sekunda ciszy, po czym prowadzący pociągnął uroczystość dalej.
0: Nie zauważając tego drobnego szczegółu.
2: Zauważając.
1: No, powiem ci, że...
0: Proszę Państwa, pewnie i w Twojej audycji będą wspomnienia tych inauguracji akademickich.
2: Także zapraszam.
1: No jest kilka tematów dzisiaj do omówienia. Na pewno proszę zostać z Piotrem Sworakowskim po 10 w Radiu Pogoda. My dziękujemy i do jutra. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
4: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2+1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
0: Została ostatnia reklama.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Uniwersytet Gdański ma nowe centrum sportowe. Do dyspozycji użytkowników jest duża hala, 4 salki treningowe, siłownia, sauna oraz gabinety lekarskie i fizykoterapii. Budowa kosztowała prawie 70 milionów złotych. Nawiązując do rozwoju programu sportowego, uniwersytet uruchomił również nowy kierunek studiów – prawo w sporcie. Absolwenci mają zdobyć umiejętności m.in. w zakresie analizy kontraktów zawodniczych, organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony wizerunku oraz marketingu. Eksploatacja bezzałogowych morskich systemów uzbrojenia to z kolei nowa propozycja Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wczoraj uczelnia rozpoczęła nowy rok akademicki.
13: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia.
12: Naukę na pierwszym roku studiów w gdyńskiej uczelni podjęło 1450 nowych studentów i podchorążych. Teraz to wszystko. Za godzinę powiemy o zmianach na drogach w Gdańsku i w Sopocie.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Pogoda w Gdańsku.
12: Lato niby już się skończyło, ale pogoda za oknami daleka od jesiennych wzorców. Jest ciepło i pogodnie. Dziś na Pomorzu dobrej pogody ciąg dalszy. Na niebie niewiele chmur i będzie można złapać trochę jesiennej opalenizny, a przy okazji uzupełnić niedobory witaminy D. Dziś w Trójmieście około 20 stopni, wiatr powieje umiarkowanie. W pasie nadmorskim 17 stopni i tam chwilami silniejszy, porywisty wiatr.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
14: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Piotr Sworakowski. Dzień dobry. Wśród wielu świąt, które przypadają 1 października, jest kilka takich, których częścią wspólną jest Radio Pogoda. O tym, co dzisiaj można świętować za chwilkę, teraz tylko o Dniu Muzyki Polskiej, czyli o dorocznej akcji radiowej 1 października, kiedy wiele stacji radiowych między 10 a 11 emituje wyłącznie polskie piosenki. Radio Pogoda również. Na naszej antenie polska muzyka stanowi wyraźną większość nadawanych piosenek i dlatego do 11 zagramy Państwu wyłącznie najpiękniejsze melodie po polsku i ani jednej w języku obcym. A potem przeważnie po polsku jak co dzień.

Są dzisiaj też inne święta ważne dla różnych grup społecznych, że się tak oficjalnie wyrażę. To może ja wymienię, a państwo zadzwonią do Radia Pogoda i powiedzą, które z tych świąt są dla państwa ważne i z jakiego powodu. Prawie wszystkie są międzynarodowe i tak, dziś świętujemy Dzień Kawy, Dzień Muzyki, Dzień Osób Starszych, Policyjny Dzień Odblasków, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Dzień Ptaków, Dzień Wegetarianizmu, a do tego jeszcze mamy początek nowego miesiąca i początek roku akademickiego. Które z tych świąt najbardziej przypadają państwu do gustu i dlaczego? Proszę dać znać dzwoniąc pod numer 22 444 4004. Dla Radia Pogoda muzyka jest ważna, zwłaszcza polska, bo ona się wiąże ze wspomnieniami, które budzi u słuchaczy, które te piosenki budzą u słuchaczy, dlatego chyba najczęściej słychać na naszej antenie najpiękniejsze melodie po polsku. Na przykład teraz słychać Zielone Wzgórza nad Soliną Wojciecha Gąsowskiego.

0: Cezary Fabiński w Radiu Pogoda. Już wczoraj Państwu o tym mówiłem, ale uważam, że warto to powtórzyć, bo to ważne dla tych z Państwa, którzy słuchają Radia Pogoda wieczorami. Od dzisiaj o 22:00 Wojciech Masiak będzie czytać na antenie Radia Pogoda nową powieść. Wczoraj skończyliśmy słuchać Magnesów Serc Heleny Mniszkówny, ale gdyby Państwo chcieli sobie posłuchać tej powieści, to bez kłopotu znajdą ją Państwo w archiwum audycji na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Można kliknąć i posłuchać wszystkiego, co wcześniej było słychać w ciągu kilku ostatnich tygodni na naszej antenie między 22 a 23. Od dziś będziemy słuchać fragmentów kolejnej powieści Heleny Mniszkówny, także proszę sobie wieczorem zaparzyć gorącą herbatę, podgrzać mleko albo inny ulubiony wieczorny napój i od 22 słuchać, jak Wojciech Masiak czyta na antenie Radia Pogoda powieść Ordynat Michorowski.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
3: Stokrotka.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O! Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu?
0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
2: Została ostatnia reklama.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.

0: Maryla Rodowicz i Sing Sing z 76 roku. Zapytałem Państwa dzisiaj o to, które święto spośród wielu, jakie dziś przypadają, jest Państwu najbliższe, mówiąc najogólniej. No i oczywiście jednym z takich świąt jest Dzień Osób Starszych. Halo?
1: Witam serdecznie, moje drogie radio. Odnośnie Dnia Osób Starszych chciałem powiedzieć tak. Ja mam 71 lat, ale się w ogóle nie czuję starszy. A to tylko dlatego, że mój tata jeszcze żyje i ma 99. Już nie skończy 100. Mam nadzieję, że dożyje. Dziękuję. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Proszę serdecznie pozdrowić tatę i zamiast się martwić, proszę mu po prostu zacząć szykować wielką styczniową fetę z okazji 100 lat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A propos Dnia Seniora. Kilka tygodni temu skończyłem 85 lat, a wcześniej tak napisałem o sobie. Jeszcze nigdy nie miałem lat tyle, więc uczę się tego z niemałym trudem. A skoro już na pewno nie będzie ich mniej, to bardzo nieśmiało proszę, chociaż o jeszcze trochę. Pozdrawiam, Aleksander z Krakowa.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Aleksandrze, i bardzo dziękuję za ładny wierszyk, czyli Dzień Osób Starszych. A może któryś inny jeszcze? No, do wyboru są Dzień Kawy, Muzyki, Ptaków, Dzień Odblasków, Wegetarianizmu, a może Pracownika Ochrony Zdrowia? No i czekam też na państwa historie związane z początkiem roku akademickiego.

Dawno nie słyszeliśmy tej jej piosenki Haliny Konickiej. Troszkę mi ta czumbalalajka brzmi jak dżambalaja, ale to nie to samo. Czumbalalajka to fragment muzyczny grany na bałałajce, jak wynika z tekstu piosenki, a dżambalaja to danie z mięsa, ryżu i różnych innych dodatków, ale wydawało mi się, że jest jakieś podobieństwo w brzmieniu tych słów. Do 11 w Radiu Pogoda gramy wyłącznie po polsku, dołączając się do ogólnopolskich obchodów radiowych Dnia Polskiej Muzyki. Lada minuta usłyszymy parostatek Krzysztofa Krawczyka, potem nie liczę godzin i lat Andrzeja Rybińskiego, no i wreszcie pytanie Teresy Tutinas, jak cię miły zatrzymać?

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Oela. Ej ja.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2+1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Karuzela Marii Koterbskiej rozkręci się na dobre za parę minut w Radiu Pogoda, a potem usłyszymy Kennego Rogersa opowiadającego o Lucille. To za parę minut, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
4: Wiadomości z Gdańska.
9: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jutro rozpoczyna się modernizacja przejazdu drogowo-torowego przy Alei Grunwaldzkiej i Zwycięstwa w Gdańsku. Prace potrwają do 17 października, mówi Anna Bobrowska z Gdańskiego Zarządu Dróg.
10: Istniejące tam obecnie płyty gumowe zostaną zastąpione nowoczesnymi płytami prefabrykowanymi.
9: Prace będą prowadzone przy zachowaniu wahadłowego ruchu tramwajów. Przejazd drogowo-torowy będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Zmiany też w centrum Sopotu. Od dziś w kwartale ulic Płaskiego, Bema Fischera i fragmencie ulicy Sobieskiego nie obowiązuje już strefa ograniczonego dostępu. Jest tam strefa płatnego parkowania. Od dziś opłaty będą tam pobierane codziennie w godzinach od 9 do 20. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, a wraz z nim rozpoczynają się Gdańskie Dni Seniora. To kilkadziesiąt wydarzeń dedykowanych osobom 60+. Będą to spacery, warsztaty, koncerty oraz coroczne targi pracy i aktywności seniora. Targi odbędą się 8 października w hali Amber Expo. Wrak brytyjskiego bombowca znaleziony na dnie Zatoki Gdańskiej. Szczegóły za godzinę.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
9: W całym regionie piękna polska jesień. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy około 20 stopni. Kilka stopni mniej będzie na Półwyspie Helskim. I tam dziś wiatr chwilami może być dokuczliwy. Noc pogodna, będzie rześko, by nie powiedzieć zimno. Miejscami temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Jutro nadal dużo pogodnego nieba i podobna temperatura jak dziś.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
8: Dzień polskiej muzyki trwa, choć główna część jego obchodów miała miejsce między 10 a 11, tylko że w Radiu Pogoda doceniamy i gramy polską muzykę niezależnie od tego, jakie święto mamy w kalendarzu. I to będzie dobrze słychać w kolejnych minutach, kwadransach, godzinach i tak dalej. Dobrze będzie też słychać wspomnienia z roku 1992 w cyklu Pogodne Lata za około pół godziny, a wcześniej w Radiu Pogoda zajmą nas okazje, które warto dziś świętować. Dzień dobry.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Akurat Dnia Zakochanych dziś nie obchodzimy, ale wśród wielu świąt przypadających 1 października są i Dzień Osób Starszych, i Dzień Ptaków, Dzień Wegetarian i nawet Dzień Odblasków. Ale to nie wszystkie, więc zapytałem, które święta są Państwu najbliższe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym się wypowiedzieć odnośnie świąt, tak, które dzisiaj obchodzimy. Dla mnie ważne są bez wątpienia wszystkie. Na przykład dużej żerowerem, więc uważam, że Dzień Odblasków to okoliczność, na którą zbyt mało osób zwraca uwagę, a fakt, jest to niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa,
0: to
1: zwłaszcza
0: prawda
1: teraz, kiedy dzień jest coraz krótszy. Osobom starszym się

0: jeszcze nie czuję, ale takich mam wiele w otoczeniu. Między innymi moja mama, która słucha radia tam, gdzie nie ma zasięgu fal radiowych, więc słucha go po prostu na odbiorniku internetowym. Serdecznie polecam wszystkim Państwu. No i bardzo cenię sobie Dzień Wegetarian, Dzień Muzyki. To są moje takie osobiste, preferowane święta. Serdecznie pozdrawiam z Poznania, Ewa.
1: No to wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Wegetarian i Dnia Muzyki, Pani Ewo, skoro to ważne święta. I proszę pozdrowić mamę, słuchającą nas przez internet. A co Państwo dzisiaj świętują? Któryś z tych dni, które wymieniła nasza słuchaczka? Czy Dzień Kawy, Ptaków, Osób Starszych, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia? A może początek roku akademickiego?

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może panna nią będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpoczywa.

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż.
1: Ja się boję sama spać to piosenka, którą Jerzy Petersburski i Andrzej Włast napisali przed dokładnie 100 laty do rewii tylko dla dorosłych z 1926 roku. Pierwszą wykonawczynią była Zula Pogorzelska, natomiast my słuchaliśmy nagrania Jolanty Zykun z lat 80. Za chwilkę przypomnimy sobie jeden z przebojów Connie Francis, a po najpiękniejszej melodii Anny Jantar sięgnę po wspomnienia sprzed prawie ćwierć wieku. Nie, jakie prawie? Sprzed ponad ćwierć wieku.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1992. W styczniu bardzo prestiżowe czasopismo Nature opublikowało artykuł Polaka Aleksandra Wolszczana i Kanadyjczyka Dale'a Frayla o odkryciu pierwszych planet poza Układem Słonecznym. Dzięki temu odkryciu Aleksander Wolszczan został też pierwszym laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przyznawanej odtąd od 1992 roku rokrocznie. W czerwcu uruchomiono pierwszą sieć telefonii komórkowej w Polsce, a w lipcu i sierpniu w Barcelonie rozegrano letnie Igrzyska Olimpijskie. Złote medale na tych igrzyskach zdobyli dla Polski Waldemar Legień w judo, Arkadiusz Skrzypaszek indywidualnie w pięcioboju nowoczesnym oraz nasza drużyna pięcioboistów. 2 października w telewizji miał premierę nowy teleturniej Koło Fortuny.
2: Przed nami kolejny wspólny wieczór. Magda Masny i Wojciech Janowski witają wszystkich serdecznie.
3: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu.
4: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Magda. Dziękuję, bo ważna informacja. Informacja o głównej nagrodzie, którą przekaże nam Tadeusz.
1: Z tym, że nie teraz, bo to już było bardzo dawno temu. W 1992 roku ukazał się też m.in. album Marka Grechuty Piosenki dla dzieci i rodziców, zawierający tę piękną piosenkę.
5: Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza tym szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, bo ja do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Salenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Summer in the City to największy, choć nie jedyny przebój amerykańskiej grupy Love and Spoonful. Ukazał się w roku 66, a więc 60 lat temu. Lada minuta w Radiu Pogoda pojawią się przeboje zespołu Happy End i Kabaretu Starszych Panów, bo chyba tak można powiedzieć o piosenkach Jak się masz kochanie i Na ryby.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Na ryby w kaszciuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starka, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
1: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupio.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwyby.
0: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
0: A.
2: Radio Pogoda.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Koncertowe wsparcie. Wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do stu.
13: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik. Reklama.
15: Na początek pogodnego popołudnia w Radiu Pogoda będziemy mieć dla Państwa kwiaty we włosach od czerwonych gitar. Chodzi oczywiście o piosenkę. A potem zespół Pod Budą poprosi, żeby im do Krakowa stolicy nie przenosić. Wszystko usłyszymy zaraz po tych wiadomościach.
16: Wiadomości z Gdańska.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Na zabytkowym budynku dawnej menonickiej świątyni przy ulicy Menonitów 2 na Biskupiej Górce w Gdańsku zawisła wiecha. Po zakończeniu modernizacji historyczny obiekt stanie się Centrum Muzyki, Edukacji i Kultury. Jego gospodarzem będzie kapela Gedanensis. Zakończenie prac planowane jest pod koniec przyszłego roku. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni wczoraj rozpoczęła nowy rok akademicki, mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak.
18: Co roku mamy coraz więcej chętnych i w tym roku też mamy taki rekord. W sumie mamy 1450 studentów na pierwszym roku. Z tego mamy 169 podchorążych, czyli studentów wojskowych.
17: W trakcie rekrutacji na kierunki wojskowe największym zainteresowaniem cieszyły się logistyka, systemy informatyczne w bezpieczeństwie oraz nawigacja. Nurkowie z grupy Baltic Tech zidentyfikowali na dnie Zatoki Gdańskiej wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Samolot spoczywa na głębokości 11 metrów pomiędzy wejściem do portu w Gdyni, a torpedownią w Babich Dołach.
16: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
19: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
16: Pogoda w Gdańsku.
17: Niektórzy poczuli lato, można spotkać sporo ludzi w t-shirtach z krótkimi rękawami, a nawet w krótkich spodenkach. A jeśli ktoś wybiera się na nocny spacer, warto zarzucić na ramiona coś cieplejszego, bo temperatura może spaść poniżej 10 stopni. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 17 stopni nad morzem do 20 stopni w Trójmieście. Czwartek na Pomorzu będzie pogodny i suchy. Ciśnienie jest wysokie.
16: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
19: Spon- Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.

0: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają już popołudniowo. Przed nami przeboje czerwonych gitar grupy Pod Budą i Mireille Mathieu. Dzisiaj między innymi przypada Dzień Osób Starszych, ale także Dzień Ptaków, Dzień Muzyki, Dzień Wegetarian, między innymi. A do tego jeszcze 1 października to początek roku akademickiego. Dlatego zapytałem, czy któreś z tych świąt jest Państwu jakoś szczególnie bliskie i z jakiego powodu. Wygląda na to, że niekoniecznie, ale gdyby Państwo chcieli odpowiedzieć na moje pytanie, to zapraszam do telefonu. Mam też inną propozycję, o której za chwilkę.

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

Iga i Mathieu w Radiu Pogoda. Mam tu teraz taką historię ze Stanów Zjednoczonych o tym, jak to pewien pan poprosił żonę, żeby przy okazji robienia zakupów wypełniła mu kupon loterii. No wiadomo, zdarza się też wygrana i o nich piszą często w gazetach, ale chodzi mi raczej o sposób, który ten pan zastosował. W loterii chodziło o wpisanie 5 cyfr na kuponie i wrzucenie tego kuponu do puli. Żona zrobiła, o co mąż

poprosił, wpisała cyfry kodu pocztowego męża z miejsca, w którym on przed laty mieszkał. I kiedy przyszło do sprawdzenia wyników losowania, okazało się, że los przyniósł 50 tysięcy dolarów wygranej. Można za te pieniądze przeżyć spokojnie rok i dłużej. Także kody pocztowe miewają ukrytą moc. Oprócz ułatwień w dostarczaniu poczty mogą być kluczami do wygranej na loterii. I bardzo jestem ciekaw, czy Państwu także zdarzyło się skorzystać ze swojego kodu pocztowego przy wypełnianiu kuponu jakiejś loterii. No i z jakim wynikiem? A może mają Państwo inne sposoby wypełniania losów Totka czy innych loterii? Krótko mówiąc, chodzi o to, czy korzystają Państwo z jakiegoś systemu grając na takich loteriach, czy ten system to chybił trafił. No bo jeżeli o mnie chodzi, to za każdym razem to system nazywa się chybił. A ten z kodem pocztowym wydaje się sprawdzony. Może warto go jakoś zaadaptować do naszych warunków.

0: Józef Ledecki i Luxemburg Combo w Radiu Pogoda. Dzisiaj mamy czwartek, więc jeszcze jutro w szybkiej piątce do wygrania będzie zestaw smyczka i długopis Radia Pogoda, to nagrody gwarantowane, oraz nasz granatowy kubeczek, który Asia z Zygmuntem przyznają, jeśli prawidłowo poda się 5 odpowiedzi na tę samą literę w różnych kategoriach. Dzisiaj ta sztuka niestety nie udała się, chociaż pani Emilia szła jak burza. No ale niestety mebel na literę A zawalił sprawę. Jutro państwo już wiedzą, że litery A nie będzie, natomiast nagrody, owszem, będą do wygrania chwilkę po 8. Asia i Zygmunt dokładnie powiedzą, o której trzeba dzwonić w tej sprawie.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
9: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
0: szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: Goniąc po kormorany, to była piosenka dla stałej słuchaczki Kotki, która lubi się zasłuchiwać w piosenki Piotra Szczepanika. O tym była mowa wczoraj. Teraz wracam do dzisiejszych świąt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Telefonuję z troską, czy po przeprowadzce do nowego, przestronnego studia nie nabawił pan się agorafobii. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No tak, święta będą kiedy indziej, to znaczy będą po 13, a teraz odpowiedź, czy nie nabawiłem się agorafobii? Absolutnie, wręcz przeciwnie. Zyskałem poczucie swobody, bo w nowym studiu mamy więcej miejsca i ciągle nas to cieszy. Mamy też piękne barwy i pięknie udekorowane ono jest. Ja tutaj mógłbym właściwie zamieszkać. Gdyby nie to, że przeszkadzałbym wtedy innym prezenterom Radia Pogoda i w ogóle wszystkim, którzy dbają o to, żeby emisja szła bez kłopotu. Także odpowiedź brzmi, agorafobii to można się było nabawić w tamtym studiu, to znaczy wychodząc z niego. Teraz można co najwyżej zakrzyknąć z radości. Anna Jurksztowicz teraz na dobre i na złe, czyli tak jak będziemy razem z tym studiem funkcjonować w Radiu Pogoda.

0: Tony Orlando i Dawn w Radiu Pogoda namawiali do obowiązania wstążkami dębów, żółtymi wstążkami, co miało być symbolem wierności kiedyś. Za chwilkę o wytrwałości będzie mowa w utworze Przyjdzie na to czas Violetty Villas. Natomiast Barbara Rylska zaśpiewa potem, przypomni właściwie piosenkę Ta mała jest wstawiona, którą Artur Gold i Andrzej Włast napisali w 1926 roku, dokładnie 100 lat temu.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Muzyka i głos AI.
2: Co

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Poetry in Motion Johnny'ego Tillotsona i Beatlemania Story Ireny Jarockiej. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda za kilka minut, bo teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości.
8: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
8: Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami prokuratury krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
10: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
8: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej, przyznał się śledczym do podobnego ataku w Lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań, po tym jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
11: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
12: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat na to przyzwyczajony jestem.
13: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
11: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
14: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo, natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
11: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
8: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy. Pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
15: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
8: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję selekcjonera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.
9: Pogoda.
8: Jesień nadal jest dla nas łaskawa. Dziś w całym kraju słonecznie i ciepło. Od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu, 21 na Śląsku, do 22 w Wielkopolsce i 25 w Lubuskiem.
9: Zaprasza Piotr Sforakowski.
7: Dzień dobry. Po najważniejszych wiadomościach możemy się zająć naszymi sprawami, czyli świętami, których dziś w kalendarzu sporo, ale nie wszystkie nam pasują. Okazuje się, że wśród słuchaczy Radia Pogoda są tacy, którzy mają swoje systemy gry na loteriach i to też Państwo usłyszą w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Ale zaczynamy od najpiękniejszych melodii Johnny'ego Tillotsona i Ireny Jarockiej.

0: Irena Jarocka i Beatlemania Story w Radio Pogoda. Wracam teraz do dzisiejszych świąt, które nietypowe są tylko z nazwy, ale dotyczą świata, w którym żyjemy. Dzień kawy, dzień ptaków, muzyki przecież i jeszcze początek roku akademickiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie redaktorze, mnie dotyczą dwa święta, z którymi jestem emocjonalnie związana. To znaczy 1 października, bo jako studentka i później nauczyciel akademicki przez wiele dziesiątków lat obchodziłam to święto. No, tak. Wspominam po prostu tę swoją młodość. Drugie święto wegetarian, bo sama jestem wegetarianką. A z trzecim tak się zastanawiałam, czy mnie dotyczy, czy powinnam obchodzić, czy nie. Ale swoje 81 odwróciłam na 18. No i właściwie taka sytuacja już mnie nie dotyczy. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam 18 w takim razie. Ze wszystkich okazji, o których pani mówiła, życzę wszelkiej pomyślności. A gdyby nie to, że Dzień Nauczyciela jest obchodzony kiedy indziej, już niedługo zresztą, to 1 października byłby jego idealną datą.

0: Podaruj mi trochę słońca, prosił cały zespół Bem i Bem. Za chwilkę posłuchamy w Radiu Pogoda przebojów Dionne Warwick i Skaldów, a teraz tylko przypomnienie, że jeszcze jutro można zdobyć zaproszenia na tę nową ekranizację lalki Bolesława Prusa oraz książkę w specjalnym wydaniu z okazji premiery tego filmu. Jutro o 9 z minutami Asia i Zygmunt, poranni prowadzący, wybiorą jedno zgłoszenie spośród tych, które Państwo napiszą w specjalnym formularzu. Bardzo łatwo go znaleźć na naszej stronie radiopogoda.pl. Zadzwonią do Państwa i zadadzą jedno pytanie. I prawidłowa odpowiedź przyniesie Państwu komplet nagród, ale jeśli nie uda się dobrze odpowiedzieć na pytanie, to i tak uczestnik bądź uczestniczka tej zabawy dostanie zaproszenie dla dwóch osób do kina na lalkę w nowej wersji z Kamilą Urzędowską, Markiem Kondratem, Marcinem Dorocińskim i całą plejadą znanych polskich aktorów.
1: Radio Pogoda.

0: się frajdy.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Reklama.

0: Mniej więcej przed godziną mówiłem Państwu o systemie gry na loterii, o którym dotąd nie słyszałem. Inna sprawa, że nie interesuje mnie to specjalnie mocno. Tylko tyle, o ile jest obecne w serwisach informacyjnych. Ale system wydał mi się niecodzienny, dlatego o nim opowiedziałem i zapytałem, czy Państwo też mają swój system gry na loterii czy w Totka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzwonię z Krakowa. A propos skreślania liczb w Totka, ja biorę kupon z poprzedniego losowania, czyli liczby, które padły w poprzednim losowaniu, i albo skreślam następne z tych liczb, albo poprzedzające. Więc taką metodę, tak zwane śladami wilka. Rzadko się udaje coś wygrać, ale prędzej się udaje, chybił trafił, no, ale polecam się. Może to jest też metoda, oby ktoś wygrał tą metodą. Do usłyszenia, pozdrawiam z Krakowa.
0: Pozdrawiam również panie Andrzeju. No tak, rzeczywiście system nie wygląda na zbyt efektywny, ale przynajmniej ładnie się nazywa. Śladami wilka? Pewnie, że tak.
2: Cichnie gwar, wieczór już, wyszedł mrok z kamiennych bram, w sercach znowu ożył lamp sewilskich kastanietów rytm.

0: Jose Feliciano w Radiu Pogoda i Que Sara. Jeśli Państwo lubią wygrywać nagrody w Radiu Pogoda, to okazja pojawi się po 16:00. W zabawie daję słowo. W zamian za 5 dobrych skojarzeń z podanym słowem można wygrać termos Radia Pogoda. Natomiast za sam udział w tej zabawie na antenie Radia Pogoda czeka na Państwa książka Sławomira Gortycha Świętokarkonoszy. A to słowo, do którego trzeba będzie szybko podać swoje skojarzenia, podpowie Państwu po 16:00 Wojtek Babiarczyk, z którym spędzą Państwo dzisiejsze pogodne popołudnie. Wojtek pojawi się na moim miejscu niedługo, bo o 14:00, a ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10:00 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2+1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Została ostatnia reklama.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Reklama. Najpiękniejsze melodie towarzyszą Państwu w czwartkowe popołudnie, już za moment 2+1, a także Halina Frąckowiak. Na razie 14 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
9: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
9: Miriam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. 2 wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
11: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
9: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej, poinformowała o niej agencja RIA Novosti. Przesmyk suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
12: Przesmyk suwalski jest testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność. mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
9: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów i metra w Kijowie, to po ataku rosyjskich dronów. Dwa bezzałogowce uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej, także dziś, dron uderzył m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki musiało zejść do schronu. Nikt nie ucierpiał. Rzeszów obniża ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
13: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
9: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kołeczak-Krawiec i dodaje, że zainteresowanie rośnie.
13: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
9: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.
10: Pogoda.
9: Na pogodę nie możemy dziś narzekać. W całym kraju dużo słońca, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 22 w Wielkopolsce, do 25 w Lubuskiem.
8: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Idealny czas, drodzy Państwo, na to, żeby rozpocząć drugą część tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco Państwa zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. W tej godzinie będziemy delektować się polską muzyką, bo dziś pierwszy dzień października, a na dobry początek Cliff Richard.

Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii w radiu. Pogoda. Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd. Artystka kiedyś wyznała w jednym z wywiadów, że ma swój sekretny psychologiczny nawyk. Każdego dnia rano, kiedy staje przed lustrem, mówi do siebie: nie bój się żyć. To już prawie 12 minut po godzinie 14 w to czwartkowe popołudnie. Towarzyszą Państwu te najpiękniejsze melodie, a skoro dziś pierwszy dzień października, to także Dzień Polskiej Muzyki, dlatego z wielką przyjemnością gramy Państwu te najpiękniejsze polskie melodie. To teraz pora na zespół, który pod koniec lat 70. i na początku lat 80. podbił japoński rynek muzyczny. Nawet nagrał dwie piosenki specjalnie dla japońskich fanów. A przed Państwem już teraz w Radiu Pogoda 2+1.

0: Trudno od razu Państwu oderwać się od takich najpiękniejszych melodii, które przez całą dobę gra Państwu Radio Pogoda. 19 minut po godzinie 14. Jeśli nie mają Państwo planów na dzisiejszy wieczór, to już za moment będę miał dla Państwa pewną propozycję i to nie do odrzucenia.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.

w Dniu Polskiej Muzyki. Takie dźwięki to sama przyjemność. Słuchajcie, w to czwartkowe popołudnie to Truba Duży. No i słynny krajobraz 68 roku. Na zegarach punktualnie 14:30, a dziś po godzinie 18:00 gorąco Państwa zapraszam na Aleję Sław. Gospodynią tego programu jak zawsze jest Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj spotkanie z niezwykłym aktorem, artystą, którego znacie Państwo doskonale, choćby z takich popularnych seriali jak Ojciec Mateusz czy M jak Miłość, a zagrał w naprawdę setkach filmów, między innymi w Cwale, Rozmowach kontrolowanych, Panny i Wdowy. A tym aktorem jest Sławomir Holland. Dzisiaj na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam o 18:00 do Radia Pogoda. A już teraz jeden z moich ulubionych polskich duetów, Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski.

strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale z tym

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego grzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

Nie ma jak pomidorowa, nie ma jak schabowy. Umamy Wojciech Młynarski. Najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie 15. Za mniej więcej godzinę w tym studiu pojawią się dwie urocze panie. To będzie Krystyna Giżowska i Monika Tarka. No i będziemy wspominać te najpiękniejsze momenty, najpiękniejsze chwile powstawania takich oto piosenek, jak choćby ta. Nie było ciebie tyle lat. Krystyna Giżowska zagości w studiu Radia Pogoda już za mniej więcej godzinę. Proszę być zatem koniecznie z nami, a jeszcze przed 15 Julio Iglesias, a także Ryszard Rynkowski.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
19: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
12: Anna Jantar, a także Tom Jones, te gwiazdy już za moment zaśpiewają w Radiu Pogoda. A na razie 15 na zegarach, pora na wiadomości.
13: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
13: Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
14: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
13: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelanie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. A jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
15: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
13: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych, oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
16: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
13: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
17: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
13: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
9: Co jest grane w Gdańsku?
18: Iwona Wyciślok, zapraszam. Święto muzyki dawnej w Gdańsku. Rozpoczęła się jesienna odsłona festiwalu Organy Plus Plus. Festiwal potrwa do 4 października. Koncerty odbywają się w gdańskich kościołach i w dworze Artusa. Nowy spektakl przygotował dla swoich widzów Teatr Muzyczny w Gdyni. To Moby Dick w adaptacji i reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Będzie to musicalowa interpretacja klasycznej historii o obsesji i starciu człowieka z naturą, o niebezpiecznej podróży w głąb oceanu. Premiera na nowej scenie już jutro. Prace jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców współczesnych do zobaczenia w Pruszczu Gdańskim. Jutro w domu Widemana odbędzie się wernisaż wystawy Rafał Olbiński, 3 odsłony, malarstwo, rzeźba, poezja. To pierwsza od lat tak szeroka i kompleksowa prezentacja dorobku tego artysty na Pomorzu. Wystawa będzie czynna do końca października.
9: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Pogoda.
13: Do końca dnia w całym kraju sporo słońca i błękitnego nieba i ciepło na termometrach, maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 21 na Śląsku, 22 w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
12: To już 5 minut po godzinie 15. Z wielką radością i z wielką przyjemnością zaczynam razem z Państwem kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. Skoro od samego rana w Radiu Pogoda świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, to takimi dźwiękami zaczynamy. Anna Jantali, słynna Jambalaya.

Tak, drodzy Państwo, brzmią te najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut spotkamy się z Krystyną Giżowską. To będą kolejne niezwykłe muzyczne wspomnienia. Bardzo jestem ciekaw, bo dzisiaj będzie piosenka z 82 roku z pewnym zwierzakiem. Ale więcej nie będę Państwu zdradzał. Gorąco zapraszam o 15.30. A w Radiu Pogoda powracamy do tych cudownych polskich dźwięków. Dziś pierwszy dzień października, zatem święto polskiej muzyki, czerwone gitary.

0: słynna Małgośka Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w latach 70. i 80. była wielka rywalizacja pomiędzy Marylą Rodowicz i Urszulą Sipińską. No i na pewnym festiwalu w Opolu doszło do słynnego incydentu za kulisami. Piosenkarki zaczęły się, drodzy państwo, okładać kapeluszami i rzucać w siebie truskawkami, co wtedy przeszło do historii jako jeden z największych skandali polskiej estrady i polskiej muzyki. To już prawie 20 minut po godzinie 15. Tu Radio Pogoda w czwartkowe popołudnie, a już za kilka minut spotkamy się z Krystyną Giżowską. Proszę zatem koniecznie zostać bardzo blisko radia.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed Tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
11: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: miejsce na prońko i deszcz wcisnę. I sprawdziłem, drodzy Państwo, piękna, słoneczna pogoda w tej urokliwej wsi, w miejscowości Cisna, na termometrach 20 stopni. A u nas na zegarach 15:30, idealny czas, żeby w studiu pojawiła się Monika Tarka i Krystyna Giżowska.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: W Radiu Pogoda oczywiście Krystyna Giżowska, a jak widzę, Krysiu, tytuł tej piosenki, którą na dzisiaj przygotowałaś, to muszę się ciebie zapytać, tak jak Beata Tyszkiewicz w filmie, czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska? Bo utwór nazywa się tak, Pani z pieskiem.
3: Tak, w ogóle tytuł dziwny. Najpierw miał się nazywać Wspomnij choć raz, ale podobno tytuł był już zarezerwowany w Zaiksie. No i wpadli na taki pomysł, bo teledysk powstał do tej piosenki, gdzie ja mam takiego harta afgańskiego i jestem taka w stylu lat 20, bo w ogóle cały ta piosenka jest w tym stylu. I mówią, no to będzie pani z pieskiem. I tak w ogóle ni w 5, ni w 9, bo nie bardzo pasuje.
2: Ale kiedyś te harty były bardzo modne, tak, prawda? Dużo widać Afgan, było na osiedlach, piękne, tak, dostojne.
3: A w ogóle to jedna z pierwszych piosenek moich nagranych, nagranych i w ogóle w telewizyjnie zrobionych teledysków również, którą bardzo często puszczano w koncertach życzeń, telewizyjnych koncertach życzeń. I ja byłam wtedy taka dumna.
2: Z tym teledyskiem właśnie.
3: Tak, z tym teledyskiem właśnie, Pani z pieskiem.
2: Tak.
3: Ja byłam taka dumna, że ojej, puszczają mnie tak często w koncertach życzeń, ja jestem już ojej. A w ogóle to jest jedna z piosenek nagranych, to była sesja nagrań, piosenek z Asocjacją Haga w stylu lat 20. W
2: ogóle to było już po tym, jak Andrzej Rosiewicz się z nimi rozstał i wtedy ty zajęłaś jakby jego miejsce.
3: Zaproponowała nam telewizja, chciała zrobić program taki w stylu lat 20. Wysłano to potem na taki program do Paryża, chyba Róże Montreux się to nazywało, gdzie rywalizowała z innymi telewizjami o jakieś programy rozrywkowe. I chyba nawet coś otrzymała. Naprawdę był to cały program utrzymany w stylu lat 20. I to jedna z tych piosenek. A dlaczego ją chciałam Państwu przedstawić? No bo czułam się wtedy taka ważna. Puszczano mnie w telewizji, a ja młoda, początkująca jeszcze.
2: No to jest taki przyjemny moment w życiu zawodowym. Tak. To się do tego wraca rzeczywiście.
3: Tak. Dlatego właśnie prosiłam.
2: Ale ty jesteś psiara czy kociara?
3: Zawsze w domu był pies i kot. Ostatni nasz pies, no niestety odszedł, bardzo chory był, ale został mi właśnie kot, który już ma 17 lat, kotka.
2: Ale na razie słuchamy Pani z pieskiem, tak. Krystyna Giżowska. Dziękuję, Krysiu, i do usłyszenia jutro.
3: Dziękuję.

0: W latach 70. bardziej Australia oszalała na punkcie ich muzyki niż Szwecja. No ale zanim stali się Abbą, drodzy Państwo, rozważane były także takie tytuły jak Alibaba czy Fab. To Abba i słynne SOS w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie. To już prawie za 19 minut. Będzie 16, a skoro dziś Dzień Polskiej Muzyki, to jeszcze przed czwartą Janusz Laskowski, Maria Koterbska, a także Danuta Lin.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2+1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radio Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Nie, jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radio Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak? To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment zapraszam Państwa na spacer dziką plażą. W towarzystwie Stana Borysa pojawi się także Piotr Szczepanik. A na razie 16 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
13: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Miriam Lipińska. Wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
14: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
13: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
15: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
13: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, m.in. w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. czystka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
0: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
16: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
17: To jak pan oszczędza, że co, już nie idzie po hot doga?
18: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, parówa.
17: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
18: Oj, to nie jeden.
13: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
19: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
13: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
9: Co jest grane w Gdańsku?
20: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zbliża się mecz stulecia miasta Gdyni, w którym Arka Gdynia zmierzy się z drużyną z Göteborga. Będzie mnóstwo atrakcji nie tylko w czasie meczu, ale i przed meczem. Od godziny 16 na parkingu przy stadionie odbędzie się wielki festyn sportowy. Będą dmuchańce i smakołyki, pojawią się nawet alpaki. Jeszcze przez miesiąc, do 1 listopada, w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku można zobaczyć czwartą i ostatnią odsłonę cyklu 8,5 tygodnia z rycinami i rysunkami Chodowieckiego. Wystawa pokazuje szerokie horyzonty artysty, jego liczne kontakty z wybitnymi osobowościami tamtego czasu. I jeszcze coś dla miłośników podróży. Od jutra do 4 października Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbędzie się 14. edycja festiwalu Przygody Vanoga. Wśród gości wybitni sportowcy, himalaiści, podróżnicy. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty i prelekcje.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
13: Popołudnie słoneczne i ciepłe w całym kraju, na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i Włódzkiem, 21 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem. Słoneczny i ciepły będzie także weekend.
12: To już prawie 5 minut po godzinie 16. Zaczynamy, drodzy Państwo, wspólnie kolejną godzinę czwartkowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Łapiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie na pewno emocji nie zabraknie, bo zaczniemy Państwa ulubioną popołudniową zabawę, czyli daję słowo, będę miał dla Państwa jedno słowo, Państwo do niego muszą dodać 5 skojarzeń. Szczegóły naszej zabawy już za kilka minut, a na dobre początek Piotr Szczepanik i żółte kalendarze.

Masz to magiczne dźwięki, chyba się Państwo ze mną zgodzą. Marek Grechuta w radiu, pogoda, najpiękniejsze melodie 1 października w Dniu Polskiej Muzyki. To już prawie 12 minut po godzinie 16. Już za kilka minut zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę, czyli daję słowo, ja mówię Państwu jedno słowo. No a Państwo w ciągu 15 sekund muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Nagroda gwarantowana to dziś książka Święto Kalkonoszy Sławka Gortychy, no a nagroda główna to termos Radia Pogoda. Już teraz mogą Państwo zgłaszać się do naszej zabawy 22 444 40 04 22 444 40 04.

0: Stan Borys i spacer dziką plażą. Tak się zastanawiałem, czy są jeszcze takie dzikie plaże gdzieś nad polskim morzem. A propos polskiego morza, to tak okiem kamery internetowej, drodzy Państwo, spoglądam teraz na plażę Świnoujściu. Przebija się słońce, a na termometrach 22 stopnie. No, zazdroszczę tym wszystkim, którzy mogą wypoczywać nad Bałtykiem. To już prawie 19 minut po godzinie 16. Razem z Państwem cały czas w to czwartkowe popołudnie Radio Pogoda, w którym już za kilka minut zaczniemy Państwa ulubioną zabawę. Daję słowo, jeszcze mają Państwo szansę, żeby się zgłosić do niej. 22 444 40 04. No a teraz w to czwartkowe popołudnie odwiedzamy stolicę razem z Czesławem Niemanem.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na...

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
17: Została ostatnia reklama.
18: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
0: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Czwartkowe popołudnie w większości regionów jest słoneczne. Złota polska jesień, można powiedzieć, rozgościła się i zostanie z nami na dłużej. Dziś chmury mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Uważajcie na mgły, zwłaszcza wieczorem i nad ranem, bo te mogą pojawić się praktycznie wszędzie, a zwolnić trzeba na S6 między węzłami Koleczkowo, Luizno w pobliżu Szemudu, województwo pomorskie. Doszło tam do kolizji samochodu osobowego. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
21: Sponsor.
1: sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.
1: Reklama.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co Ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Późne czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment włoski duet Albano i Romina Power. Pojawi się także śpiewająca aktorka, to będzie Barbara Kraftówna. Teraz w Radiu Pogoda 17 na zegarach, pora na wiadomości.
13: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mencena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
15: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
13: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mencena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
16: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowane na przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
13: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
17: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
13: Od słów Mencena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
18: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i myślę, stan naturalny i oczywisty.
13: Niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się Sejmowa Komisja Etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
19: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
13: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef Sanepidu Paweł Grzesiowski.
1: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemicznych. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
13: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę. Wskazało je zaledwie 3% pytanych.
14: Pogoda.
13: Wieczór i noc pogodne, na południu miejscami mgły o poranku. Jutro pięknej pogody ciąg dalszy, na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 w Wielkopolsce, do 23 na Śląsku i w całym kraju znów słonecznie.
12: Cztery minuty po godzinie 17, jak mogli Państwo usłyszeć w naszych wiadomościach, pogoda z każdym dniem coraz to piękniejsza. Krótko mówiąc, jesień na początku nas bardzo rozpieszcza i mam nadzieję, że tak będzie aż do końca listopada. Trzymajmy się tego. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa i wspólnie zaczynamy tą ostatnią godzinę czwartkowego popołudnia. To na dobry początek mam coś dla Państwa, co Państwa wzmocni i sprawi, że w żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni już teraz.

Mniejsze melodie, 11 minut po godzinie 17. To teraz artystka, której wróżono karierę pianistki. Ostatecznie to estrada, kabaret oraz występy sprawiły, że pokochała jednak scenę, pokochała widownię, no i pokochała śpiew. Przed Państwem już teraz Barbara Dunin.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: Już o pierwszych godzin dnia na słowo wierzę.
1: Cudowna polska aktorka, która nie tylko dawała sobie radę na dużym ekranie, ale także na scenie. Barbara Kraftówna wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że zawsze lubi użyć na scenie swojej maski zamiast pokazać to, co ma prywatnie. Barbara Kraftówna w Radiu Pogoda. Na zegarach 17 minut po godzinie 17, a już niebawem, drodzy Państwo, ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem koniecznie być z nami.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Proszę.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Są takie piosenki, które, przyznam się Państwu szczerze, mogą jak dla mnie się nigdy nie kończyć i myślę sobie, że ta piosenka Drupiego do takich należy. Punktualnie na zegarach 17:30.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Państwo mogą się zgłaszać przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo po prostu wystarczy do nas zadzwonić pod 22 444 4004, a po drugiej stronie telefonu powinna być pani Maria z Przemyśla. Dzień dobry, pani Mario.
2: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, jest pani. Bardzo się cieszymy, że może być pani razem z nami w to późne już czwartkowe popołudnie. Napisała pani bardzo ładnie, zgłaszając się do naszego klubu. Cieszę się, gdy świeci słońce, gdy deszcz bębni o dach mojego mieszkania na najwyższym piętrze, a w tym pogodnym nastroju umacniają mnie piękne melodie z ukochanego Radia Pogoda, bo to melodie z mojego dzieciństwa. Wszystko się zgadza zapewne.
2: Wszystko się zgadza.
0: Cieszę się bardzo. Z tego co wiem, to jest pani również pogodną osobą, pisząc do nas.
2: Tak mi się wydaje.
0: A jaki ma pani przepis na to, żeby każdego dnia budzić się z uśmiechem na ustach?
2: Taki prosty, najprostszy sposób to jest sam fakt, że się budzę, że nic mi akurat danego dnia na przykład nie boli, a jak boli, to znaczy, że żyję.
0: Rozumiem.
2: Uśmiecham się i wstaję. I zawsze prawą nogą się staram bębnić sąsiadce w dół.
0: Rozumiem. Dobrze, pani Mario, w takim razie bardzo jest nam miło wręczyć pani naszą ekskluzywną legitymację Klubu Pogodnych Ludzi, no i życzyć panu, pani cudownego wieczoru z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pani zrobić taki miły prezent już prawie na koniec tego czwartkowego popołudnia. A ja państwa zachęcam do tego, żeby dołączyć do naszego klubu. Raz jeszcze przypomnę, przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do nas po prostu pod 22 444 4004. A w Radiu Pogoda teraz pod budą.

wielkim przytupem, drodzy Państwo, kończymy tak naprawdę to czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w radiu Pogoda Niebiesko-Czarni. Ada Rusowicz, hej, dziewczyno, hej. Za 22 minuty będzie 18, po godzinie 18, jak co dzień, rusza Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska gorąco Państwa zaprasza. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie z aktorem Sławomirem Holandem. Znają go Państwo doskonale, zresztą jego głos po godzinie 18 się pojawi i będzie już wszystko jasne. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru Państwu życzę.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Została ostatnia reklama.
19: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed Tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
20: Reklama.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Rozpieszcza nas ta jesienna aura. Dzisiejsze popołudnie upłynęło i dalej pływa w całej Polsce pod znakiem słońca i braku deszczu. Niedługo to piękne słońce zajdzie, ale czeka nas bezchmurna noc. No, może gdzieś kapryśne chmury pojawią się na zachodzie Polski. Uwaga, kierowcy jadący w stronę Krakowa. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego na trasie numer 74 z dwoma samochodami osobowymi. Całkowicie zablokowana jest droga w obu kierunkach.

0: to promocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Jeśli chcesz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Została ostatnia reklama.
6: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Reklama.
8: Jest 18:00. Czas w radiu Pogoda na wiadomości i prognozę pogody.
9: Nowa opinia w sprawie zabójcy z Jarosławia. Nadal nie można go przesłuchać. Zatruta przesyłka czy zbieg okoliczności? Śledczy badają incydent w żandarmerii. Coraz mniej polskiego miodu. Na półkach go pewnie nie zabraknie, ale będzie droższy.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nowa opinia biegłych w sprawie Ichora M., mężczyzny aresztowanego po zabójstwie księdza w opactwie w Jarosławiu. Wynika z niej, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
10: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
9: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
11: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
12: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z całej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
11: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
13: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
11: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
9: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
14: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
9: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i mecz z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
7: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
3: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkty z Bośnią i Hercegowiną. Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6-3-6 i odpadła z turnieju tenisowego w Pekinie. To czwarte kolejne zawody, które Polka kończy na pierwszej rundzie.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Pogoda.
9: Jutro pogoda nadal ma dopisywać. W przeważającej części kraju słonecznie albo wręcz bezchmurnie. Temperatura od 20 do 23 stopni. Tylko w górach trochę chłodniej, 17-19. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas wysokie.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Dzień dobry Państwu. Skoro na zegarach minęła 18, to chyba oznacza, że czas zacząć Aleję Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj przy tym drugim magicznym mikrofonie będzie wyjątkowy gość, aktor Sławomir Holand. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę już dosłownie za kilka chwil.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, ale dzisiaj przy tym drugim, ważniejszym mikrofonie ze mną aktor Sławomir Holand. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że widzimy się, zdradzimy trochę naszym słuchaczom ponownie, bo już kiedyś mieliśmy możliwość rozmawiania. Szykuje się pewna premiera w Twoim wykonaniu, o której za chwilę, ale zechciałabym zacząć od takiego wątku, bo przygotowując się do naszej rozmowy, zaczęłam się zastanawiać, czy ty jesteś bardziej aktorem komediowym czy dramatycznym, czy w ogóle nie kategoryzujesz siebie?
1: Dobrze, odpowiem najuczciwie jak umiem, ale najpierw, bo jak usłyszałem, że anonsujesz mnie w swoim programie, ale ja Sław, i to ja mam pewien problem ze swoją rozpoznawalnością i z tym, czy ja jestem sławny, czy nie jestem. Bo ja myślę, że jestem w umiarkowany sposób rozpoznawalnym aktorem.
0: Okej, czy tak po środku, tak, opcja pośrednia.
1: Tak, bo nie jestem związany, no na pewno nie, no dobrze, to już tak powiem, bo przecież są moi koledzy, którzy też poza tym, że są aktorami, to w taki może trochę nawet celebrycki sposób dbają o swój PR, prawda? No, mam nadzieję, że mogę tak ogólnie powiedzieć, nikt się nie poczuje dotknięty, bo przecież są tacy aktorzy, tacy tak dbają o PR, albo nie dbają i tak dalej. Ja jestem ciągle zdziwiony, że rzeczywiście bywa tak, że czasami ktoś mnie rozpoznaje na ulicy, nawet ostatnio trochę, nawet częściej niż kiedyś. I mnie to zawsze zaskakuje. Ja nie jestem na to przygotowany, więc jak...
0: Naprawdę,
1: więc jak jestem w programie Aleja Sław, to sobie myślę, kurczę... Ja tak jestem średnio chyba sławny.
0: To ja na przykład o tobie mam absolutnie zupełnie inne wyobrażenie, no bo nawet liczba produkcji, w których zagrałeś.
1: To prawda, jak sobie zaczynam uświadamiać, że wziąłem udział w ponad 150 filmach i serialach, to prawda.
0: No właśnie.
1: Że mam 50 czy więcej ról teatralnych. Mówię o takich poważnych zadaniach w dorobku, że pracowałem z moim zdaniem z wyśmienitymi reżyserami. Że pracowałem, byłem aktorem u pana Gustawa Holubka. Nawet tam, no, żeby nie jego stan zdrowia, to były deklaracje jakieś takie jeszcze poważnych i ról i współpracy. Współpracowałem z maestro Pendereckim przez 10 lat, będąc jego, no można powiedzieć, że w tamtym momencie jedynym narratorem, jedynym głosem, który on chciał, żebym był. Więc jak sobie tak sięgnę i wstecz, przez wiele, wiele lat inwestował we mnie, dzisiaj może już nie tak rozpoznawalny dyrektor, ale byłem aktorem, nie człowiekiem, bo nigdy nie byłem niczyim człowiekiem żadnego dyrektora, ale byłem aktorem przez wiele, wiele lat Bogdana Augustyniaka, który przez kilka lat, i tam się poznaliśmy, był dyrektorem teatrzy w Kielcach, ale potem przez parę lat był dyrektorem teatru na Woli w Warszawie, a w międzyczasie reżyserował spektakle telewizyjne jeszcze przedtem, więc to była znana postać w świecie teatru. No, ale odpowiem na twoje pytanie, bo tak trochę dywagację lekką zrobiłem na temat tego, czy jestem mało rozpoznawalny, średnio rozpoznawalny, czy bardzo rozpoznawalny. No ja nie mogę się, mimo że jestem 40 lat w zawodzie, przyzwyczaić do tego, że bywam rozpoznawalny. I zawsze mnie to zaskakuje i to nie jest kokieteria.
0: Do rozmowy o zaskoczeniach i nie tylko wrócimy za kilka chwil. Moimi Państwa gościem w Alei Sław jest dzisiaj aktor Sławomir Holand.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

My na parterku, babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest naprawdę bardzo ciekawe, bo nawet to, o czym teraz wszystkim powiedziałeś, no to jednak sprawia, tak, że tak. Jesteś osobą rozpoznawalną, jesteś osobą tak, w rozumiem. Moim odczuciu sławną, choć może tego słowa możesz nie lubić.
2: Tak, nie, rozumiem, to trochę się z tym kłócę, dlatego że widocznie tak jest, że ja na co dzień o tym nie myślę, więc mnie to ciągle zaskakuje. To może to z tego powodu.
1: Okej.
2: Okay. Tak mi się wydaje.
1: To wracając w takim razie...
2: Czy ja jestem aktorem komediowym, dramatycznym. To znowu tak powiem, może tak... trochę tak, ale to żartem odpowiadam. Mam w swoim dorobku zawodowym i role, tak bym powiedział, skrajnie dramatyczne i takie trochę groteskowe, ale też i komediowe. I tutaj może nie będę zbyt skromny, tak jak próbuję, nie wiem, przekonać publiczność teraz w tej naszej rozmowie, że jednak jestem chyba trochę skromny. Jeden z dyrektorów powiedział mi wiele lat temu: Panie Sławku, ja dzisiaj znam pana tam wartość, ale wie pan, gdybym nie wiedział właśnie, co pan umie, no to tam, bo dla mnie to pan jest, wie pan, za grzeczny.
1: Okej.
2: No tak, ale no, to zostawmy, wracamy do tego, czy jestem komediowy, czy ja jestem dramatyczny. Wydaje mi się, że potrafiłbym się znaleźć w takim repertuarze i już się znajdowałem wielokrotnie. I w tym drugim, czyli tym poważnym repertuarze. I w komediowym, i w poważnym. Na pewno nie jestem aktorem uniwersalnym, bo nie śpiewam.
1: Ale nigdy nie ciągnęło cię do śpiewania?
2: Nie, bo miałem strach jakiś, że ja detonuję i że no, musiałem w szkole teatralnej mieć i piosenkę, i jakoś zaliczałem te piosenki.
1: Czyli
2: nie czułem się w tej formie.
1: Trafisz.
2: Tak, ale muszę na to do tego się bardzo przyłożyć i wykonać dużo pracy. I można powiedzieć, że ten taki obszar no, sztuki też teatralnej czy aktorskiej, piosenka, no nie jest mi bliska. Ja oczywiście słyszę, jak ktoś fałszuje, ale sam mam, całe życie mam duży opór przed śpiewaniem. Myślę, że im jestem starszy, tym mniejszy, ale już nie będę próbował.
1: Czy w piosence aktorskiej nie zobaczymy cię na scenie?
2: Prawdopodobnie nie, bo ja już dzisiaj nie powiem na pewno nie, bo może się zdarzyć, że nagle, nie wiem, jakaś piosenka, gdzie trochę parlando, trochę by tam trzeba potrafiać te nuty, może się zdarzyć w moim życiu, ja nie wiem. Bo to też nie jest żadna kokieteria, jeśli powiem, że ja nie wiem, co mnie w życiu jeszcze może czekać, więc nie będę się odżegnywał. Do dzisiaj nie chciałem śpiewać. I na razie nie przewiduję, żebym chciał. Ale dobrze się mieszczę w komediach, jeżeli już tak mam jeszcze raz wrócić do twojego pytania. Umiem się znaleźć w repertuarze komediowym i umiem się znaleźć w repertuarze dramatycznym. Tak mi się wydaje. No ale nie jestem uniwersalnym aktorem.
1: Tu na razie stawiamy przecinek. Wracamy po krótkiej przerwie. Sławomir Holland jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Została ostatnia reklama.
16: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
17: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekend.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Pogoda nastraja już raczej na wieczór z kubkiem herbaty, bo noc zapowiada się całkiem chłodno. Na przykład w Bieszczadach temperatura może spaść nawet do minus 1 stopnia w nocy, a też mogą pojawić się gdzieniegdzie mgły na południu Polski. Kierowcy, hamujemy na S2 między węzłami Opacz a Aleją Krakowską w Warszawie. Zderzył się samochód osobowy z busem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty masz jakąś taką rolę, do której najbardziej się przywiązałeś? Na przykład, no bo też grywałeś i lekarzy, i szlachciców. I no generalnie to można by bardzo długo wymieniać, kogo grałeś. Pewnie krócej byłoby nawet, gdybym powiedziała, kogo nie grałeś. Ale z drugiej strony myślę sobie, czy to jest tak, że na przykład masz coś takiego, że tak, uwielbiam siebie w roli lekarza?
2: Nie, nawet myślę, że to jest jakiś rodzaj już obciążenia.
1: Aha.
2: Bo chętnie bym nie był ciągle, gdybym mógł wybierać, wpasowywany w tak zwane, nazwijmy to uniformy albo mundury, czy to lekarz, czy to no, niech będzie dobrze, ksiądz też.
1: Też uniform?
2: Tak, no tak wszędzie, jakoś tak się to dzieje. A ja oczywiście mam tęsknotę, żeby w teatrze to grałem, a szczególnie w filmie zagrać normalnego człowieka, niekoniecznie czy lekarza tam, czy policjanta, czy jakiegoś rosyjskiego żołnierza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony to jest chyba takie jakieś, może to za duże słowo, ale taka przylepiona trochę łatka i ja bym wolał, żeby ona została trochę tak poluzowana, odlepiona. Ale ja rozumiem, bo oczywiście jak patrzyłaś w cały ten mój dorobek, to aż się rzuca w oko, że może być, że jest to spektrum takie szersze, ale jednak większość jest tych ról, tak nazwijmy je, mundurowych.
1: A jak myślisz, skąd się to bierze? Czy to jest tak, nie że wiem. Nie wiem, ktoś z twórców jednego, nazwijmy to, produktu, tak to,
2: tak.
1: Produkcji, myśli sobie, o, tutaj był fajnym lekarzem, to i u mnie będzie lekarzem?
2: Niestety myślę, że tak.
1: Okej.
2: Okay. To teraz może znowu, ja nie umiem zabiegać o dobre relacje z producentami, reżyserami obsady. Tak. Ja myślę, że w ogóle większość ludzi raczej idzie na łatwiznę, prawda? To znaczy, jak się do czegoś przyzwyczaja, to potem na ile się da, to korzysta z tych nawyków i nie otwiera się na inne myślenie na przykład, prawda? I mi się wydaje, że ta ułomność, ona również być może dotyczy i mnie. Ja to nazywam ułomnością, ale też nie będę mówił, że ja jestem tutaj zupełnie idealny w tym, bo być może sam kieruję się jakimiś takimi przyzwyczajeniami, bo to tak trzeba powiedzieć. Mhm. Że ktoś mi się z czymś kojarzy i ja już potem też tak będę go postrzegał. Ja myślę, że to jest bardzo ograniczające i wolałbym tak nie patrzeć na ludzi i świat. Mhm. Ale chyba to jest niebezpieczeństwo w tym naszym zawodzie, że ludzie się przyzwyczajają.
1: A o tych przyzwyczajeniach i niebezpieczeństwie mówił Sławomir Holand, który jest dzisiaj gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wrócimy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny.
5: Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Została ostatnia reklama.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
13: Zbliża się 19. Czas zatem na wiadomości i prognozę pogody.
14: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze więcej za wszystkie paliwa. Benzyna w tym tygodniu podrożała średnio o 14 groszy za litr, olej napędowy o 11 groszy. Sytuację pogorszyły zapowiedzi wstrzymania eksportu oleju napędowego przez Stany Zjednoczone, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
15: To może przeszkodzić i stanąć znowu na drodze obniżek cen paliw na stacjach.
14: Bo jak podkreślają eksperci, sytuacja na rynku paliw jest nadal wyjątkowo niestabilna, a wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich, które produkują uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, powiedział komisarz Unii do spraw obronności Andrius Kubilius. To komentarz do rosyjskich gróźb i działań hybrydowych. Ostatnio Rosja groziła Europie użyciem pełnego arsenału, jeśli NATO uderzyłoby w Królewiec. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wzbudził kontrowersje, zdaniem niektórych powiela stereotypy dotyczące kobiet. Skomentował w internecie.

0: informację o zatrudnieniu przez policję nowych funkcjonariuszek. Napisał, cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Zostało to powszechnie odebrane jako ironia. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że nowych policjantów obowiązują te same wymogi, niezależnie od płci.
1: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze, to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
0: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. 46-latek podejrzany o próbę wysadzenia firmy w Elblągu usłyszał zarzuty. Według śledczych zostawił przy przyłączu gazowym pojemniki z łatwopalną cieczą i prowizoryczne urządzenie, które mogło doprowadzić do wybuchu. Jak podawała policja, mężczyzna jest byłym pracownikiem firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Mieszkańcy Bielska Białej dostali pierwszą w mieście tężnię solankową. Obiekt powstał na osiedlu karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne do kilku dni nad morzem, pod warunkiem jednak, że jest dobrze konserwowana. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje, bo mówi, że chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się śpieszą i czasem popełniają błędy.
2: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd. Drugą setkę by się chciało.
0: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58. zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xin Yu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę Pannę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastrzębską.
3: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
4: Pogoda.
0: Przed nami kolejny bardzo przyjemny dzień. Słońca nie zabraknie, a na przeważającym obszarze kraju temperatura sięgnie, gdzieś około 22 stopni. Dopiero wieczorem na zachodnich krańcach Polski może pojawić się słaby deszcz. Wiatr nie będzie dokuczać, raczej słaby.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Przypominam Państwu, że program, którego słuchacie, nazywa się Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w naszym studiu gości aktor Sławomir Holand. Znają go Państwo. Nie tylko z filmów, nie tylko z seriali, ale także ze wspaniałych monodramów. To właśnie one są bardzo dużą częścią pracy zawodowej mojego dzisiejszego gościa. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na dalszą część rozmowy za kilka chwil.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w naszym studiu gości Sławomir Holand. Chwilę temu zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to widzowie lubią przyzwyczaić się do postaci odgrywanej przez aktora.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Miałem taką przygodę w takim serialu, w którym grałem. Nie wiem, czy jeszcze dalej będzie ta postać kontynuowana, czy nie. Grałem księdza proboszcza. Jedna z koleżanek aktorek siedziała w kościele, tam w tych ławach, i tak patrzyła na nasze próby i w chwili przerwy mówi do mnie: słuchaj Sławek, to lepiej już tego księdza proboszcza nie mogli wykastingować. No tak, z jednej strony to jest super miłe, prawda? No, że w tym, nie wiem, też przedziale takim tych ról mundurowych jakoś się tak odnajduję, że jestem wiarygodny. No to miłe, ale myślę, że stać mnie na granie nie tylko właśnie lekarzy, księży, adwokatów albo nie wiem, prokuratorów. To takie wszystko zadaniowe, takie można powiedzieć prawie mundurowe. No prokurator chodzi najczęściej w cywilu, ale jest to taka też umiejscowiony w takim dosyć wąskim gronie zawodowym, prawda? Taka, że to nie jest normalny ojciec, prawda, rodziny i ma jakieś tam trudne sytuacje w tej rodzinie, to jest raczej już też... Ja bym do mundurowych ról przypisał też taki prokurator.
1: No ale to są też takie...
2: Sędzia, prokurator.
1: To są też takie godne role, które grasz. No na przykład minister zdrowia w Nowym Znachorze.
2: No dobra, tak, dobrze.
1: To też taka funkcja, no, tak, wiesz.
2: Godna, ale też nie ukrywajmy, Tamara, to są zadania, ja je sobie bardzo cenię. Ale jednak w skali, jak tak człowiek szerzej spojrzy, to jeśli idzie o seriale i filmy, nawet jeżeli miałem przez długie lata współpracę z jednym z tytułów seriali 23 lata i jestem kojarzony bardzo często z tym tytułem, chociaż już 2 lata tam nie pracuję albo już więcej. Albo w innym serialu, gdzie grałem lekarza też i do tej pory gram tego lekarza. To są rzucające się w oczy role, ale raczej pomocnicze. Ja to tak postrzegam. No, w teatrze grałem ewidentnie. Mam duży dorobek główny.

0: części biorę też na siebie. Nawet bym powiedział, że duży procent biorę na karp mojej nieumiejętności funkcjonowania w zawodzie, w grupie, nieporadności pewnej, nieumiejętności, tak to trzeba nazwać. Dzisiaj to widzę, no jednak jestem w zawodzie 40 parę lat. Myślę, że gdybym umiał wcześniej pewne rzeczy widzieć i w taki, bym powiedział, nawet też godny sposób w tym się odnajdywać, to prawdopodobnie, to nie mam pewności, ale prawdopodobnie ta sytuacja wyglądałaby, jeśli tam chodzi o Aleję Sław, jeszcze trochę lepiej.
1: Ale to też jest dla mnie wręcz zaskakujące, co mówisz, no bo wiesz, no niewiele osób może powiedzieć o tym, że grało w Liście Schindlera, grało w Domu, no, grało w wielu produkcjach, które są absolutnie uważane za kultowe i docenione filmowo. No tobie się to udało jednak.
0: Tak, ale jednak też, tak jak wspomniałem, na początku tej teraz tutaj tej naszej teraz w tym aspekcie tej rozmowy ja sobie trochę nie radziłem z sytuacjami takimi życiowymi. Niestety utrudniałem sobie pracę w zawodzie. Ja publicznie nie robię jakby takich wyznań specjalnie, bo widzę, że dzisiaj każdy robi takie wyznania. Ledwo coś tam uporządkuje sobie jakąś sferę życia, już zaraz świat o tym słyszy. W tym roku będzie 35 lat, jak ja nie piję alkoholu, ale przez całe życie moje zawodowe, z wielu powodów, moim zdaniem zasadnych, nie budowałem swojego PR-u na tym. Kiedyś w środowisku moim zawodowym to było przyzwolenie na tego typu funkcjonowanie, ale nawet jeżeli jest przyzwolenie, to to przeszkadza funkcjonować w zawodzie. Już nie mówię o tym, że człowiek realnie tak naprawdę nie ma kontaktu z samym sobą, bo zawsze jest jakiś czynnik, który to stymuluje, prawda? Ale i w relacjach międzyludzkich, dobre w pozorom też nie pomaga. Ani nie pomaga budować relacji, ani nie pomaga budować jakichś prawdziwych relacji. No więc kilka lat pracowałem trochę też na to, żeby sobie nie pomagać.
1: Okej.
0: Myślę, że to jest ważny aspekt. Myślę, że to jest ważny aspekt mojego życia i też trzeba wziąć za to odpowiedzialność.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Została ostatnia reklama.
14: Mamo! Co się robi, żeby nie było markotnie? Jak jest się robi, żeby nie było markotnie? Jak jest jesień?
15: Je się łakocie. Z delikatesów centrum.
16: Do środy bombonierka Toffee Fee. 6,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: ich znam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Skoro rozmawiamy trochę też o życiu aktora, pomyślałam sobie też, że z jednej strony to jest imponujące, żeby zagrać w tylu różnych produkcjach. Natomiast pomyślałam sobie o innej rzeczy. Czy ciebie to nie stresowało w życiu, że nie masz, nazwijmy to, ciepłej posadki, etatu, tu przychodzę, 8:16, wychodzę, dziękuję, do widzenia.
3: Właśnie kłopot polega na tym, że stresować mnie to nie stresowało, bo ja zakochałem się w swoim zawodzie. Ale tak jak wspomniałem chwilę temu, szkoła teatralna nie uczy radzenia sobie w życiu zawodowym. Przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem w szkole teatralnej, nikt nie przygotowywał do trudności, które mogą nas w zawodzie spotykać. Też nikt nas nie przygotowywał do tego, że mogą być różne sytuacje, prawda? Już nie będę tego rozbudowywał, ale ja mam takie przemyślenia, ale oparte na obserwacji mojego środowiska zawodowego. Gdzieś już to kiedyś mówiłem, nieczęsto to w rozmowach czy w wywiadach powtarzam, ale mnie się wydaje, że do zawodu aktora pretendują często młodzi ludzie z pewnymi deficytami emocjonalnymi. I oczywiście właśnie podświadomie szukamy różnych innych żyć, żeby nie do końca jakby wzrastać w swoim własnym. No nie wiem, czy ja to precyzyjnie mówię.
2: Żeby trochę odsunąć, zagłuszyć swoje prawdziwe emocje, a poczuć się kimś innym.
3: Tak, swoje zresztą nieporadności, jakieś takie życiowo, emocjonalno, nie wiem, psychologiczne. No my oczywiście jesteśmy bardzo wrażliwym środowiskiem, ale myślę, że nadreprezentujemy nadmiar naszego ego. Bo ja rozumiem, że w moim zawodzie bez trochę przerostu ego trudno funkcjonować.
2: Zakładam, że tak jest, choć tak, nie jestem
3: aktorką. Tak mi się wydaje, ale im dłużej jestem jednak ja w zawodzie, to nie pomaga oczywiście dalej mi teraz w zawodzie. Ja myślę o sobie, że jestem zupełnie normalnym człowiekiem. To znaczy, wydaje mi się, że ja się w świecie codziennym nie kreuję. A jednak obserwowałem i w młodości, a i teraz obserwuję, że moje środowisko jednak w znacznym procencie nie funkcjonuje w takiej zgodzie z sobą, tylko raczej kreuje swój wizerunek w jakiejś grupie, w jakimś właśnie trochę szerszym środowisku artystycznym. Kreujemy się. Mnie się to nie do końca podoba, bo ja wolałbym próbować kreować postać, którą gram, ale nie siebie w życiu jednak kreować. To znaczy pokazywać się nieprawdziwym. No wolę się pokazywać prawdziwym. Ja jednak uważam, że w tym jest wartość. No w takiej jakiejś pozie wymyślonej to może być ciekawe nawet. To może być bardzo, bardzo ciekawe jako jakieś zjawisko. Ale tam za wiele prawdy nie ma wtedy, prawda? Ja jednak wolę, żeby była.
2: Ale to chyba też jest bardzo cienka granica pomiędzy tym, że jest się tutaj w postaci, a za chwilę trzeba być sobą. No i może czasem chyba łatwiej nawet dalej być w jakiejś postaci, niekoniecznie tej odgrywanej w filmie, serialu czy na scenie, ale po prostu nadal nie pokazać siebie.
3: No to bardzo tak.
2: Nie zbierze się wtedy tak zwanych bęcków, jak coś się wydarzy.
3: Ale się też zbierze inne. A poza tym brak kontaktu z samym sobą, za to też się zapłaci prędzej czy później jakąś karę. No, może nie będę używa słowa kara czy nagroda, ale każdy wybór mój niesie za sobą jakieś konsekwencje. To wolę jednak się komunikować z ludźmi w jakimś takim, no to oczywiście, że to jest pojemne słowo i każdy pewnie być może inaczej by je rozumiał, ale w jakiejś prawdzie, no po prostu. Nie lubię na co dzień, jak się koledzy wygłupiają. Dzisiaj media są takie, że im głupiej, tym lepiej często, naprawdę. Takie są programy też, już nie chcę ich kierunkować tak, żeby mówić te tytuły tych programów, ale naprawdę ja wyrzuciłem telewizory, nie mam telewizora w domu.
2: Mam jednak nadzieję, że państwo zostaną przy radioodbiornikach. Trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda, a gościem w nim jest aktor Sławomir Holand. Wracamy za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM.
1: Moim gościem jest dziś Walaisław Sławomir Holand. Rozmawialiśmy chwilę temu o tym, że aktor wyrzucił telewizor ze swojego domu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie oglądasz potem efektów swojej pracy?
2: Czasami jak bardzo chcę, to obejrzę na VOD, na telefonie czy to na tablecie, ale nie oglądam. Bo i tak większość informacji do mnie dociera albo z opóźnieniem, albo nawet na bieżąco. Mam Facebooka i to jest jedyne, co tam mam z tych społecznościowych. I coraz mniej szanuję ten rodzaj komunikacji, bo coraz trudniej tam normalnie jest rozmawiać, naprawdę. Ale mówię teraz, nie chcę mówić o tych mediach elektronicznych, tylko o programach telewizyjnych. W związku z tym, że tych programów i stacji jest tyle i zabiega się o akceptację widza, to niestety nie podnosi się tej poprzeczki tak nawet o ten milimetr wyżej, tylko raczej się ją obniża. Bo niestety oczekiwania publiczności często są takie, że ja się mam bawić, śmiać i tyle. A my nie kształtujemy świadomie, żeby poczucie humoru czy poziom inteligencji tego widza wzrastał. Nie jesteśmy tym zainteresowani. Nie mówię ja, tylko mówimy o szerokim, moim zdaniem, problemie w mediach.
1: Nazwijmy go trendem trochę.
2: Tak, trendem. I widzę, jak nawet niektórzy moi koledzy, też aktorzy, prowadzą programy. No ma być, ciągle ma być, powiem tak brzydko, nie lubię tego, zajebiście śmiesznie, przepraszam.
1: Będziemy pikać.
2: Przecież ja nie, jak sama wiesz, rzadko używam to, ale to specjalnie to powiedziałem, bo kiedyś to słowo było też niebywale modne i w każdej prawie wypowiedzi takiej z jakiejś gali, z czegoś, to już też się pojawiały takie. Ja za tą nową mową językową wcale nie przepadam. Ale jeżeli... Więc jak uznasz, to wypikasz. A jak... Mnie się to nie podoba po prostu, że ma być... Zawsze ma być rozrywka.
1: No to tak, skoro nie ma być rozrywki, to może zacznę taki, że tak ujmę, poważniejszy temat. No bo premiera się szykuje. Twoja.
2: Tak, to nie wiem kiedy, ale tak, może powiem.
1: Nie wiem kiedy, ale powiem.
2: Tak, powiem, bo...
1: Pomyślałam, że to jest jednak trudny tytuł. Mówimy tutaj o obronie Sokratesa.
2: Tak, Platona, bardzo trudny.
1: Wiem, że nic nie wiem.
2: I dlatego, mam bardzo poważny kłopot, bo już jestem na takim etapie przygotowań, że wiem, że jak mi tylko zdrowie pozwoli, to ja zrealizuję ten spektakl. Ale oczywiście... pozwolę sobie już powiedzieć, z kim współpracuję i myślę, że to się nie zmieni, bo to nie będzie monodram, bo tam wpisane w obronę Sokratesa wpisany jest dialog z jeszcze jedną postacią. Postać się nazywa Meletos. Patrzyłem w internecie wcześniej, czy ktoś robił tę obronę Sokratesa, a jeśli robił, to mniej więcej jak tam. Dużo nie grzebałem, żeby wszystkiego się dowiedzieć, ale zorientowałem się, że twórcy tego tytułu eliminowali ten dialog z Meletosem i robili z tego typowy monodram.
1: Tak, to jest chyba przede wszystkim postrzegane jako właśnie monodram.
2: Jako monodram, ale tam realnie jest spisany dialog. Jest taka jedna scena dialogowa właśnie z tym Meletosem i ja, nie po to, żeby powiedzieć, że ja tu lepiej albo... Ale powiem, ja na to patrzę inaczej. Dla mnie ta scena dialogowa z Meletosem jest bardzo potrzebna. I nie tylko merytorycznie, czyli że tam jest ważny problem poruszany, ale właśnie chociażby, żebym nie był ciągle kojarzony z tym, że ja robię monodramy, to już tak prosto trochę i żartem odpowiadając,
1: ale lubisz.
2: Ale to nie jest monodram.
1: Do tego wątku za chwilę wrócimy. Sławomir Holand jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Walaisław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Gościem Alaisław jest dzisiaj Sławomir Holand. Rozmawialiśmy przed przerwą o premierze spektaklu, która zresztą już niebawem, w którym to bierze udział Sławomir Holand, ale będzie to spektakl, nie monodram, w których zresztą bardzo dobrze czuje się Sławomir Holand. Posłuchajcie Państwo trochę więcej na temat tego planowanego przedstawienia, bo to będzie Obrona Sokratesa, autorstwa Platona.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I jeszcze taką konstrukcję zrobiliśmy, że ten meletos, czyli bardzo się też cieszę i mam nadzieję, że to nie nastąpi żadna zmiana do premiery. Te role zgodził się zagrać mój młodszy trochę kolega, z którym gram w jednym spektaklu w Czułych Słówkach w Ochteatrze, Karol Lelek. I zdecydował się pomóc mi, już robił ze mną jeden tytuł, bardzo mi też bliski człowiek i ufam jemu, Jacek Bursztynowicz, aktor, reżyser. I robił ze mną taki kabaretowy spektakl oparty na tekstach 20-lecia międzywojennego, wcześniej Nic nowego pod słońcem. I tutaj scenografię będzie prawdopodobnie robił też już mój sprawdzony kolega, który robił scenografię do dwóch moich spektakli. Do Jak to było naprawdę, według Antoniego Słonimskiego, i do Polski. Abrahama Suckevera. Ale muszę jeszcze ważną rzecz powiedzieć. I będziemy chcieli muzycznie ten spektakl również tak zaopatrzyć, ale tę muzykę będziemy sami ją, znaczy bardziej Karol będzie to wykonywał, ale mam nadzieję, że te nasze wybory, jakiego rodzaju to będzie muzyka, bo to nie będzie muzyka napisana przez kompozytora, to my ją wpleciemy jako taki aspekt emocjonalny, który tam się ma pojawiać. Ale nie chcę wszystkiego jeszcze zdradzać, że te instrumenty, albo instrumenciki, albo para instrumenty, które tam zafunkcjonują, będą bardzo ładnie współgrać z myślą tego spektaklu, którą będziemy chcieli jednak mimo wszystko przekazać. Pewien kłopot mam, bo czuję, że się rozgadałem, ale chcę to powiedzieć. To jest mi bardzo bliski tekst, ale nie był mi tak bliski. Parę lat temu, jeszcze kilka lat przed śmiercią, byłem zakolegowany czy zaprzyjaźniony z Pawłem Śpiewakiem. On chodził na moje spektakle. I któregoś dnia mówi do mnie tak: słuchaj Sławek, ty grasz na monodramy, słuchaj, może zrobiłbyś coś z dialogów Platona. Tak bez jakiegoś entuzjazmu, bo usłyszałem to, co Paweł do mnie mówił. Ale że ja jestem taki, że jak ktoś mi mówi, to ja to sprawdzę. No i wziąłem dialogi Platona. Nie powiem, żebym przeczytał od deski do deski, ale tak czytałem tam fragmenty i czytałem też fragmenty Obrony Sokratesa. Ja produkując samemu te spektakle, no nie za bardzo mogę wyprodukować wieloobsadowy spektakl, no chociażby dlatego, że ja nigdy nie staram się o granty, bo nie umiem tego robić, nie mam, nie wiem, nie chcę już tak jakoś brzydko, żeby to zabrzmiało, bo tam różnie z tymi grantami, jak świat mówi, że to różnie wygląda, ale nie dostaję grantów na zrealizowanie moich spektakli, ale też prawda jest taka, że już nie staram się dostawać.
3: Nie można umieć w życiu wszystkiego. Oczywiście.
2: Ale tak przewertowałem w zasadzie te dialogi Platona, tam uczciwie mówiąc nie przeczytałem tak dokładnie całej książki, bo ja czytałem wcześniej te dialogi. Jakoś nie odpowiadały mi do końca. Właśnie coś mi tam przeszkadzało. Minęło kilka lat przez te kilka lat miałem różnego rodzaju doświadczenia osobiste i zawodowe. I proszę sobie wyobrazić, że któregoś dnia znowu w tyle głowy pojawił się ten Paweł Śpiewak i ten Platon. Wziąłem jeszcze raz dialogi Platona, tam przeczytałem jeszcze raz Obronę Sokratesa i nie uwierzysz. Tak jak wówczas zupełnie mnie ten tekst nie wciągnął. Wiedziałem, o czym on jest, ale nie czułem, że chciałbym to grać i robić. Tak teraz jestem głęboko przekonany i poruszony, że to jest niebywale wartościowy tekst. I ja wiem, o czym ten Sokrates piórem Platona chce powiedzieć. I może to zabrzmi też trochę, no może megalomańsko, ale ta postać Sokratesa jest mi bardzo bliska. Bo ja sobie uświadomiłem, że tak miło mi, jak mówisz, że mam jakiś spory dorobek i że miałem szansę pracować z wybitnymi nazwiskami. Ja to potwierdzam, to wszystko prawda. Ale jak właśnie patrzę wstecz na to swoje życie od samego początku, od szkoły teatralnej w zasadzie, to ja ciągle byłem takim, no dzisiaj używam tego pojęcia dzięki jednej pani też redaktor, dzisiaj też mojej znajomej, która, jak powiedziałem, że jestem takim outsiderem, to powiedziała do mnie: nie, nie, panie Sławku, pan nie jest outsiderem, pan jest takim aktorem osobnym.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy
2: i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Dzień dobry Państwu, Tamara Pawlik-Lipska i Aleja Sław, Radia Pogoda kłaniają się ponownie po krótkiej przerwie. Dzisiaj w moim studiu aktor Sławomir Holand. Rozmawiamy o wielu rzeczach, między innymi o nowym monodramie, który szykuje Sławomir Holand. Zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy za dosłownie moment.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

pada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cotach ulewa zimny pot. Brrr. Ada, to nie wypada. Cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się.
0: Eskapady zdzikie i ty wiecie, co ty robisz sobie wszystkim.
1: Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery. Jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal!
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
3: Aktor osobny, jak samo sobie mówi, można by powiedzieć trochę outsider, jak Państwo słyszeli tuż przed godziną 20. Sławomir Holland jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.
4: Całe swoje życie dorosłe, mimo że znam tysiące osób, mam kilkoro przyjaciół i w środowisku zawodowym również, którzy mi pomagają i wspierają w kryzysach i różne, no naprawdę nie jest tak, że jestem opuszczony i nie mam przyjaciół. Ale jak tak szerzej na to spojrzę, to ja w zawodzie całe życie byłem absolutnie osobny. Nawet jak miałem dyrektora, który we mnie inwestował, prawda, to wspomniałem o panu Bogdanie Augustyniaku, czy wspomniałem o dyrektorze Cholubku. Ja nigdy nie byłem ani człowiekiem dyrektora Cholubka, ani człowiekiem Bogdana Augustyniaka. I nawet jak mając kolegów w tych teatrach, no mimo wszystko ciągle byłem osobny. Ja tak siebie postrzegam. A dzisiaj wyraźnie jestem osobny. Tak naprawdę, no i ten Sokrates, przecież on też musiał się mierzyć z niezrozumieniem, z krytyką. No ta śmierć jest jednak tragiczna, prawda? No jest mi tak bliski, on tam mówi o prawdzie. A myśmy też o tym dwa słowa dzisiaj rozmawiali. On tam mówi o relacjach młody-stary, o innych wartościach, o tym, jakie ma pragnienie, żeby traktowali jego synów, kiedy może już go nie będzie, i tak dalej. Tak naprawdę to jest nieprawdopodobnie głęboki tekst, ale jak na początku zapytałaś, pytając o obronę Sokratesa, czy to jest trudne, powiedziałem bardzo trudne, bo my to robimy w tłumaczeniu Witwickiego. I ta składnia tego tekstu to nie jest dla ludzi.
3: To nie była dobra reklama.
4: Nie, ale to chcę tylko powiedzieć o skali trudności w nauczeniu się tekstu. Bo ja mam nadzieję, to też trochę nieskromnie zabrzmie, że jeśli będę wiedział, o czym mówię, to mimo trudności tej składni ja to tak poprowadzę, żeby widz wiedział, o czym ja mówię. Nie konkretnie o jakiejś konkretnej sytuacji, ale intelektualnie, żeby mógł za mną podążyć. I żeby nie miał problemu.
3: To dlaczego akurat właśnie to tłumaczenie?
4: A bo ja też jestem trochę już takim dziadersem i uważam, że klasyka nie potrzebuje specjalnie jakichś współcześnień. Chociaż nic nie mam przeciwko temu. Jest nowe tłumaczenie Platona, jednego z europosłów obecnych. Ale ja wolę klasyczne to tłumaczenie, które jest trudniejsze do mówienia zdecydowanie. Ale to tak jak nagrywałem kiedyś książkę, nie wiem, czy to wypada mówić tytuł i autora, czyli Lenin Osendowskiego. I ja nagrywałem w oryginalnej redakcji. I też ten język nie jest dzisiejszy. Ale ja myślę, że to jest wielki walor, że nie jest dzisiejszy, a nie, że to się robi ramota, bo dzisiaj tak nikt nie mówi. No, współczesnym językiem, codziennym językiem możemy sobie na co dzień opowiadać, ale jeżeli mówimy o literaturze, która się mieści już w ramach klasyka albo współczesna literatura, to ja nie będę klasyki uwspółcześniał. Znaczy, czasami pewnie mogę, ale jeśli idzie o tego rodzaju literaturę, to jest za szkodą dla tej literatury. Ja tak uważam. Dlatego teraz właśnie, też między innymi dlatego Witwicki.
3: No tak, ale jeżeli ta składnia jest właśnie no, z takiej ludzkiej perspektywy trudna.
4: Tak.
3: Też rozumiem, że jest bardzo trudna do zapamiętania
4: aktorsko. No właśnie po tym mówi, to powiedzenie nie dla ludzi, to właśnie pod tym kątem tego sformułowania użyłem.
3: Ale to są jakieś sposoby, żeby to zapamiętać?
4: Nie, po prostu chyba tak jak przy każdym spektaklu, albo przy każdym moim monodramie, zanim opanowałem tekst, a ja nie umiem pracować nie umiejąc tekstu. Mhm. Znaczy to, jak pracuję się uczę, to też jest praca przecież. Ale muszę mieć jakiś taki już szerszy materiał, żeby zacząć trochę precyzyjniej kierunkować emocje, myśli, no, wybierać interpretacje, prawda? Mhm. No, takiej skali trudności, decydując się na ten tekst, nie przewidywałem. I teraz biorę może też na karb to, że no dobrze, to ostatni monodram zrobiłeś 2 lata temu, jesteś 2 lata starszy, no to może trzeba tak pomyśleć, że to może z tego powodu jest trudniej. Nie, nie z tego powodu. Widzę, że właśnie ta składnia, taka trochę, no po prostu trudna, nie ułatwia nauczenia się tej myśli na pamięć, prawda? Nie ułatwia, ale...
3: Nie płynie.
4: Nie płynie, ale teraz jeszcze powiem tak. No oczywiście mógłbym i ten tekst próbować uwspółcześnić w jakichś tam elementach, drobiazgach. No to nie byłaby jakaś taka silna ingerencja w ten tekst, ale mam taką ambicję, żeby jednak nie ułatwiać sobie. Kiedyś była taka teoria i nawet nauczyciele zawodu mówili często, że aktor nie powinien sobie ułatwiać, tylko jednak sobie utrudniać.
3: A to po to, żeby?
4: No, między innymi po to, żeby właśnie wszystko nie było takie za proste i za wprost, bo być może zadając sobie trudniejsze pytania i utrudniając sobie, jest znowu szansa, że... A może wtedy właśnie trafię na właściwy kierunek, jak tę rolę poprowadzić. A tak na pierwsza intuicja bywa często bardzo trafna, ale nie zawsze. Mhm. Więc warto sobie czasami coś utrudnić. I myślę, że ten rodzaj trudności będę bardzo cierpiał, bo już cierpię bardzo. I jeszcze jest tak, że ja grywam bez suflera. Mhm. No więc już się boję, co się stanie, jak stanę. No, ale do tej pory przy żadnym moim tytule, a mam ich 5, nie, mimo bywało, że coś tam się zadziało, ale jakoś się udawało ratować, lepiej albo gorzej. Najczęściej się udawało tak ratować, że widz tego nie zobaczył, nie zorientował się. I myślę, że to też jest taka trudność, która z wiekiem może się coraz bardziej nasilać.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Ale czy zdarzyło ci się na przykład tak ratować tekst, no bo tak jak mówisz, tutaj jest ta składnia, ten cały rytm zupełnie inny i tak dalej. No i wiadomo, może się zdarzyć, że no jednak czarna dziura następuje. No ale czy wtedy używasz takiej składni stylizowanej na tę oryginalną?
2: Tak, no też tak, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na twoje pytanie, mimo że miałem już 2 czy 3 takie sytuacje, nawet mrożące krew w żyłach, powiedział, dla aktora na scenie. No to było... Zdarzyło mi się tak, nawet zdarzyło mi się na premierze. No to w ogóle było bardzo dla mnie trudne. Publiczność to świetnie przyjęła, bo widz lubi takie niespodzianki. I jeszcze jak widzi, że aktor się męczy i musi coś na bieżąco zareagować, to widz jest przychylny, bo u niego rośnie adrenalina. Coś się wydarzyło niespodziewanego. Tak.
1: Trzyma kciuki, żeby się pozbierał ten aktor.
2: Tak. To było bardzo też miłe. Zresztą jak uratowałem sytuację, to brawa dostałem nie dlatego, że tak świetnie zagrałem, tylko że uratowałem sytuację. Idziemy dalej, ale... No na tym ten zawód polega, bo w kinie, jak się pomylę na planie, no to stop kamera, próbujemy jeszcze raz, prawda? Na teatr trochę rządzi się innymi prawami. I no tu jest dużo większe ryzyko, ale za to jest też, można powiedzieć, jeden z elementów, który ten teatr powoduje ciekawym, prawda? To nigdy widz nie wie, co na tej scenie się może wydarzyć. Mało tego, kolega, z którym gram, też może nie wiedzieć, no ale ja mam kilka monodramów. Nie mam kolegi, który mi pomoże, podrzuci tekst, bo mamy dialogową scenę, prawda?
1: No a skąd u ciebie to właśnie zamiłowanie do tych monodramów? Z tego bycia aktorem osobnym?
2: Nie. To znaczy, to też się tak zadziało, tak? Bo ja, nie robiąc jeszcze monodramów, też się czułem osobny w tym zawodzie trochę. Ale życie w zasadzie pomaga nam podejmować jakieś decyzje. Dlatego jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, że nie śpiewam, ale też się nie będę zarzekał, że nigdy nie zaśpiewam jakiejś melodii, tak tutaj też się tak zadziało. Ja musiałem się rozstać w zasadzie z zespołem Teatru Ateneum i z byłą panią dyrektor, kiedyś byłą panią minister. I jak coś mam jakieś z kobietami, jakieś coś nie tam.
1: Nie po drodze.
2: W każdym razie, ja już wtedy wiedziałem, że jak się rozstawaliśmy, że nikt nie będzie decydował o tym, jak ja będę funkcjonował zawodowo, oczywiście w pewnym zakresie. W tym, w którym mogę ja o tym decydować, to ja będę decydował, do kiedy będę miał jakby ochotę ten zawód wykonywać. Oczywiście środowisko może mnie wypchnąć na różnych tam, z różnych powodów. Mogę być sekowany z różnych powodów. No, przecież to nie jest tajemnicą. Mamy różne środowiska, dosyć trudne nasze te środowiska są. Więc może być tak, że nagle nie będę obsadzany ani w serialach, ani w filmach, ani coś, bo jakaś, nie wiem, pójdzie poczta pantoflowa, którym powiedzą, tego nie obsadzamy.
1: No i, wilczy bilet.
2: Tak, wilczy bilet. I, no i to ja tego nie przebiję, prawda? Ale jednak w pewnym zakresie mogę decydować ja, czy będę ten zawód wykonywał. A jeszcze uważam, że w związku z tym uświadomiłem sobie, że ode mnie zależy moja dyspozycja zawodowa, że ja nie mogę czekać,

0: na to, żeby właśnie znowu jakiś tam serial się do mnie odezwał, czy jakiś film kinowy, czy jakaś propozycja poprowadzenia jakiejś, czy warsztatu, bo ja też warsztaty prowadzę z komunikacji werbalnej i niewerbalnej rzadko teraz, ale kiedyś dużo, dużo częściej. Więc tak, powiedziałem sobie, muszę coś zrobić, co by ode mnie zależało. To trochę taki tekst, parafrazując Wyspiańskiego, tak? Ale tak, to był w zasadzie przyczynek do tego. Jak się rozstawałem z Teatrem Ateneum, to powiedziałem, że ja coś zrobię. I nie myślałem, że będę kojarzony z moją taką, no, kierunkiem tego działania, że to będą monodramy. W ogóle tego nie planowałem. Myślałem, że zrobię jeden spektakl. I zresztą nie taki miał być tytuł przy tym spektaklu, bo tam był taki pierwszy tytuł mój po Ateneum. To było Nic nowego pod słońcem, właśnie przy życzliwym spojrzeniu i życzliwym oku Jacka Bursztynowicza. Jacek mi dał, a miałem zupełnie inny tytuł robić. Chciałem robić Kwiaty polskie Tuwima. Zresztą kiedyś później wróciłem już do tych kwiatów, też próbując robić, nie zrobiłem tych kwiatów z kim innym. Nie zrobiliśmy tych kwiatów. Widocznie nie jest mi dane zrobić Kwiaty polskie. Jak ja Jackowi powiedziałem, że może zrobimy Kwiaty polskie, i on słusznie do mnie mówi: Sławek, ale kto dzisiaj będzie chodził na Kwiaty polskie? Zróbmy jakąś rozrywkę. A ja mówię: Jacek, ale ja nie mam pomysłu, żeby ta rozrywka była na poziomie, to ja nie wiem. No bo z tą rozrywką dzisiaj różnie jest. No. A on mówi: no ale wiesz, no można zrobić twórców dwudziestolecia międzywojennego. No i strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście nie mogłem powiedzieć, że to że to poziom literacki słaby.
1: Argument no, wypadł.
0: Wypadł, tak. Więc i tak się stało. I to był mój pierwszy ten monodrom, właśnie dlatego, że ta warstwa literacka przynajmniej mnie satysfakcjonowała. Ja mogłem zagrać lepiej, gorzej, zresztą bardzo się bałem. To była pierwsza moja samodzielna taka, gdzie ja na scenie jestem prawie półtorej godziny. Byłem tak przerażony, jak pierwszy pokaz zrobiłem dla tam 15 czy 20 kolegów. Źle zrobiłem, że środowiska, bo przecież koledzy nie wybaczają. Ja się tak bałem, że ze strachu, że się pomylę, to tak goniłem tym tekstem, że skróciłem ten spektakl o 20 minut.
1: Wow, to ale już rzeczywiście.
0: To była torpeda.
1: My naszego dzisiejszego spotkania nie skracamy. Wracamy dosłownie za chwilę, a gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Sławomir Holand.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: ciuteczki.
1: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Reklama.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja rozumiem twój strach, ponieważ pomyślałam sobie właśnie o tym, dlatego zapytałam, że co cię podkusiło, no bo to jest najgorzej przed własnym środowiskiem wystąpić z czymś, bo też robiąc różne dziennikarskie rzeczy, nie wyobrażam sobie, że siedzą naprzeciwko moi koledzy dziennikarze, bo już ja widzę te loże szyderców.
2: Nie będę,
1: z całą sympatią do
2: tak,
1: wszystkich.
2: Tak, nie będę już tutaj wywoływał nazwiska bardzo też zaprzyjaźnionej mi osoby. Dzisiaj ono jest gorące, ale ta osoba siedziała w pierwszym rzędzie, a reszta tam kolegów różnie, tam nie tylko są byli aktorzy, ale z tak szeroko pojętego środowiska, powiedzmy, a ta osoba siedziała w pierwszym rzędzie. Ja też nie lubię, jak w pierwszym rzędzie siadają znajomi, ale tam byli wszyscy, te 15 osób, to wszyscy byli znajomi. I widziałem, jak ona przerażona patrzy i po cichu tak mówi do mnie: wolniej. Wolniej, a ja nie byłem w stanie zrobić tego wolniej ze strachu. Po prostu się bałem, że stanę.
1: No to też jest...
2: Bardzo to ciekawe, mogę to opowiadać, nie wiem, jak będę miał, a miałem taką propozycję, chociaż nie uważam, że jestem taki atrakcyjny Kazimierz, ale miałem. Miałem propozycję jakiejś tam rozmowy, żeby to się w formie książki ukazało, ale nie podjąłem tej rękawicy. Ale jeśli w ogóle będę kiedykolwiek jakieś wspomnienia pisał, czy ktoś mnie namówi jednak, żebym uwierzył w to, że mam coś ciekawego do przekazania światu, bo ja nie jestem przekonany, to ten epizod na pewno się znajdzie.
1: Cała książka będzie nosiła tytuł Wolniej.
2: Wolniej.
1: Ale dla mnie to też jest bardzo ciekawe, no bo przecież, że tak ujmę, byłeś już w dojrzałym wieku.
2: Tak.
1: Nie byłeś takim młokosem dopiero po szkole, tak?
2: Nie, oczywiście, ale...
1: I jednak stres...
2: Tak,
1: wziął górę.
2: Tak, wziął, dlatego że ciągle, i to był mój też kolejny błąd, skala jakby tego problemu, czyli że ja jestem, że ja mówię sam godzinę z kawałkiem, czy półtorej godziny, i że ja mam tym przez ten czas zainteresować publiczność, mimo że podświadomie czułem, że mam możliwości, że w zasadzie nie powinienem się aż tak bać. Ale to nawiązuje do tego też między innymi, że nie mam suflera, nie mam pomocy. Ta świadomość, że nikt mi nie pomoże, powodowała to, bo ja dzisiaj pracuję i się konfrontuję z tą rzeczywistością i nie mam takiego przyspieszenia już, jakby już tak żartem mówiąc, ale tak, to było poważne dla mnie, ciekawe doświadczenie. Ten lęk, że stanę w połowie i nic więcej nie powiem, wziął górę, tak. No i doświadczenie tutaj, czy zawodowe, w tym momencie okazało się, no nie było pomocne, prawda? No to, ale, no i to było to kilkanaście lat temu było, tak. Bardzo to ciekawe, dla mnie samego ciekawe.
1: No ale to chyba jednak, nie wiem, ten lęk ci się spodobał, czy jednak go przezwyciężyłeś, że jednak powstały kolejne monodramy?
2: Tak, powstały, nie, dlatego nie lęk, właśnie wręcz odwrotnie, to znaczy taka potrzeba dzielenia się według mnie jednak ważnymi tematami, bo nawet jeśli zagrałem komedię, a zagrałem taką komedię pod tytułem Gram, ale już jestem za stary chyba na to. Życie jadzie według mnie, które miał być taki podtytuł, ja ciągle o tym mówię, jak mnie ktoś o to pyta, czyli zabawna historia o tym, jak miłość zmienia wszystko, nawet mężczyznę. Podtytułu w programie nie ma, ale to nawet grając ten tak komediowy monodram, to ja jednak z tym, co tam jest, się identyfikuję. I miałem każdy tekst, który powstawał, on mnie czymś innym, ale dotknął. I ja miałem, no nie wiem jak to powiedzieć, zew krwi jakiś taki, że ja muszę to zrobić. Także, jak kończyłem szkołę teatralną, to ja też byłem tremiarzem bardzo silnym. Dzisiaj umiem opanowywać to, poza tym przypadkiem, o którym wspomniałem, to raczej mam taką... tremę, która pomaga, a nie...
1: Mobilizującą.
2: Mobilizującą. Ale jak wchodziłem w zawód, to tak nie było. Jeszcze też trochę sobie nie pomagałem na innym polu, o którym tu też wspomniałem. Więc tak nie było, a grałem tytułową rolę, grałem Henryka w ślubie. No to Henryk w ślubie Gombrowicza, to nie schodzi 3 godziny ze sceny. A tam się monolog zaczynał, kurtyna szła w górę, ja na scenie sam i publiczność. No to nogi mi tak latały i głos, myślałem, że też, że jakieś nieszczęście za chwilę się stanie. Ale już potem poszło, to pękło i poszło dalej. No dzisiaj oczywiście nie mam tak paraliżującej premii. Absolutnie, ale mam ją nadal. Zawsze pierwsza premiera, coś jest dla mnie trudnym momentem. Są tacy aktorzy i ja do nich należę. Uwielbiam zrealizować spektakl, ale nie lubię premier.
1: Jakby ci tu powiedzieć, słuchaj, być może to zmieni twoje życie, ale to jednak chyba premiera jest potrzebna.
2: No jest,
1: do
2: jest,
1: tego, żeby był w ogóle spektakl na scenie.
2: Bez niej ja nie rusz. Także, a wracając jeszcze właśnie do ostatniego tytułu, który próbujemy zrealizować, czy nawet przypomnieć ten tytuł publiczności, bo ja dzisiaj myślę, że to nie jest... Dzisiaj niewiele osób zna Obronę Sekretarza Platona. Niewiele.
1: No ale też pomyślałam właśnie, że to jest rzeczywiście klasyczny tekst, absolutnie, mocny tekst. Taki, prawdę mówiąc, chyba trochę już niepopularny.
2: Niepopularny, ale niebywale... niebywale bym powiedział... aktualny. Tylko oczywiście kwestia jest tego, czy traktujemy ten tekst historycznie. A oczywiście ja nie będę robił takich... staramy się nie robić tego w takim... Zobaczymy, jak to będzie finalnie, ale na razie rozmawiamy, żeby jednak to nie było tak typowo tu Grecja, tu jakaś tunika, tu coś, żeby... A z trzeciej strony też, czy z drugiej, nie postawić tego na głowie. Ale przecież widz jest inteligentny. Jeśli ja będę umiejętnie ten tekst podawał, to on będzie czuł i słyszał, że ja mówię o rzeczach, o relacjach ze światem dzisiaj. A to jest bardzo ważne. I ten tekst jest bardzo, moim zdaniem, psychologicznie i filozoficznie aktualny. Bardzo.
3: Słyszymy się ponownie po krótkiej muzycznej przerwie. Sławomir Holand jest dziś moim gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak tak o tym mówisz, to jednak myślę, że gdybyśmy tak rzeczywiście chcieli rozstrzygnąć ten spór komediowy czy dramatyczny, to jednak bardziej z przychyłem w stronę aktor dramatyczny.
2: Tak myślisz? Ale to dlatego, że rozmowę tak dzisiaj prowadzimy. Dobrze, będę bronił. Radzę sobie w komediach dobrze i się świetnie w nich czuję.
1: Absolutnie wiem, widziałam cię w niejednej produkcji komediowej, tak. Roli komediowej.
2: Ale dobrze. Może dlatego, że świat tak zaradosny w ostatnich latach nie jest. I być może dlatego, że im jestem starszy, wydaje mi się, że więcej widzę i więcej czuję. Prawdopodobnie, gdybym znalazł świetną komedię, którą mógłbym wyprodukować i jeszcze w niej zagrać, wybrałbym komedię, bo jeśli miałbym merkantylnie patrzeć na moje funkcjonowanie w świecie zawodowym, no to ja nie zarobię tu żadnych wielkich pieniędzy grając obronę Sokratesa, już tak wprost nazywając. A grając komedię mam szansę, że trochę sobie polepszę to moje funkcjonowanie, polepszyłbym poziom finansowy, prawda, mojego bytowania. Ale z kolejnej strony ja jestem zdania, że jeśli nie jestem w zespole teatralnym zarządzanym przez dyrektora, a sam decyduję w tym momencie, co mam robić, to muszę robić to, z czym się chociażby w jakimś, no nie minimalnym, w znaczącym stopniu identyfikuję. To jest też jakiś rodzaj uczciwości zawodowej według mnie. Chociaż ostatnio usłyszałem, że pojęcie etyka zawodowa to jest jakieś głupie pojęcie, bo po prostu powinno być etyka i już. Co to etyka zawodowa, tak? Że jest, no,
1: jest
2: po prostu
1: to
2: jest coś tak. Tym, tak? Także wycofuję się z pojęcia uczciwość zawodowa, tylko po prostu to jest jakiś rodzaj uczciwości, jeśli będę robił spektakle, z którymi w jakiś sposób znaczący, jeszcze raz zaznaczę, się potrafię identyfikować. Oczywiście widz nie musi znać szczegółów tej identyfikacji, ale to pomaga wyprodukować spektakl, który będzie ciekawy dla publiczności.
1: No ale to przepraszam, to jeszcze muszę zadać to pytanie, bo powiedziałeś, że no role, z którymi się identyfikujesz, 1670, Szlachcic, czyli jednak... Identyfikujesz się z poczuciem szlachectwa.
2: Identyfikuję się w pewnym stopniu, a to też ewoluowało, z poczuciem humoru, które tam jest prezentowane. I identyfikuję się bardzo, coraz bardziej, bo to już trzeci sezon idzie. Identyfikuję się z ludźmi, którzy tam pracują, bo na wielu planach byłem, ale rzadko atmosfera i ludzie byli tak dobrani, albo tak super ekipa, a tam przestrzał, że tak powiem, czy przestrzeń ta wiekowa jest ogromna, bo to od młodych ludzi do starców, prawda? To rzadko i to są bardzo trudne zdjęcia, bardzo, bo bywały w zimie, w błocie, albo w skwarze, w opale, w tych kontuszach, to wielka frajda i identyfikuję się. Oczywiście nie odżegnuję się, że biorę udział w tym serialu, mimo że też tam moja postać jest, nazwijmy to tak, pomocnicza, to bardzo, bardzo się cieszę, że gram w tym serialu 1670. I oczywiście były odcinki, tam, które widziałem, tam wydawały mi się lepsze, jedne trochę gorsze, ale to tak zawsze jest. A ten, to już dobrze to powiem, a ten trzeci sezon uważam, że jest super.
1: Ale to jest właśnie, bo mówisz, że mniejsza postać, ale tam mam wrażenie,
2: nie,
1: że
2: jest
1: każda
2: zauważalna.
1: Postać,
2: tak,
1: to jest po prostu perełka.
2: Tak, jest zauważalna. No tak, to akurat z tym serialem i z tą ekipą i z tym zespołem się identyfikuje. Ale muszę też coś powiedzieć. Są różne teorie, prawda? Są też twórcy, którzy nie szanują seriali. Ja rozumiem ich myślenie, ale nie do końca. Dlatego, że ja miałem szczęście w zasadzie grać w serialach, które były bardzo dobrze grane, były bardzo fajnie reżyserowane i oczywiście scenariusze to nie były, nie wiadomo jak głęboko psychologicznie poprowadzane, ale jednak też było coś do grania. Mhm. I I ja to szanuję. Mało tego, to, że ja wziąłem udział właśnie ponad 150 tam filmach i serialach, a niektóre te seriale były ze mną kojarzone, albo ja z nimi przez 20 lat albo więcej, to jednak również, a starałem się bardzo rzetelnie pracować, wcale nie gorzej niż gdybym brał udział w filmie fabularnym, prawda? Więc to też wpłynęło właśnie na ten rodzaj rozpoznawalności, że ja dzisiaj mogę robić swoje monodramy czy swoje spektakle i jednak w jakimś tam stopniu udaje się mi je grać, czyli one są, prawda? No, ten rodzaj popularności w tym wypadku pomaga.
1: Sławomir Holland w programie Aleja Sław. Choć tutaj już się śmieję, bo zdradzę Państwu, jeśli nie słyszeli Państwo początku, z tym słowem sława trochę mieliśmy zawirowania. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
2: A ja też bardzo dziękuję i mam nadzieję, że Państwo coś ciekawego dla siebie też z tej rozmowy zaczerpną, czy wezmą, czy ona nie będzie też... To nie jest prowokacja. Mam nadzieję, że ta rozmowa nie okaże się dla Państwa nieciekawa i nudna. Mam nadzieję, że będzie ciekawa. I dziękuję też Tobie bardzo za to spotkanie. Znaczy, to ja tak, ja jestem skromny, ale czasami mam takie, że myślę sobie, że może nie do końca jestem aż tak bardzo skromny, więc...
1: Rozstrzygną Państwo sami.
2: Dziękuję. I dziękuję, że miałem właśnie możliwość taką w tej rozmowie, która okazała się rozmową niezdawkową, wziąć udział. Dziękuję Ci bardzo. I Państwu
1: dziękuję
2: też.
1: Dziękuję Państwu i Tobie również. Więcej oczywiście na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jeszcze kolorowo. Śmieszy cię, że umiem marzyć, stawiać los na szczęścia kartę, która nigdy nie wychodzi,

0: nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Została ostatnia reklama.
3: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
4: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
5: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
4: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zaproszę również między innymi na spotkanie z osobą, która dba o to, by gdańskie dzieci zmęczyły się fizycznie w słusznej sprawie.
6: Bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczam niedźwiedzią przysługę.
4: Edyta Stańczyk, co jest grane w Gdańsku? Wiele, naprawdę wiele. Zapraszam Państwa, to jest nasz wspólny czas.
7: Ciekawe Trójmiasto.
4: Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. I dzisiaj też tak będzie, a to za sprawą moich gości, którzy są dzisiaj ze mną w studiu. Pani Małgorzaty Kaźmierczak i pana Piotra Paszkowskiego z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Edyta Stańczyk.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
4: Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od programu Trzeci Wiek w Zdrowiu. Wiem, że pani jest koordynatorem programu. Właśnie powiedzmy coś więcej. Do kogo on jest skierowany? Na jakie atrakcje mogą liczyć nasi słuchacze, mieszkańcy zainteresowani?
5: Program Trzeci Wiek w Zdrowiu, czyli program promocji zdrowego stylu życia wśród gdańskich seniorów, skierowany jest właśnie do gdańszczan i gdańszczanek, którzy ukończyli 60. rok życia. Są już na emeryturze, mają więc czas na to, żeby troszkę bardziej zająć się swoim zdrowiem, tak, niż mogli dotychczas. Jeżeli chodzi o sam program, to on się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to jest właśnie rejestracja telefoniczna. Kolejny ważny etap to jest 8 tygodni spotkań, w czasie których mamy edukację taką zdrowotną z zakresu dietetyki, z zakresu relacji społecznych i stresu, tego jak on na nas działa, jak sobie możemy z nim radzić. Też z zakresu aktywności fizycznej, jak sami możemy dbać o tą naszą sprawność fizyczną. Po 8 tygodniach znowu się spotykamy, sprawdzamy właśnie, jakie zmiany zaszły, bo w większości przypadków zdecydowanej zachodzą i w składzie ciała, w masie ciała, w sprawności fizycznej, ale też w takim ogólnym samopoczuciu, bo jednak też nasze dobre samopoczucie, dobre zdrowie, takie psychofizyczne powiedzmy, wpływa na to, jaka jest nasza jakość życia.
4: No mówi się ponoć, że wszystko jest w głowie, prawda?
5: Dokładnie tak, tak. Tak jak te styl życia, to są nasze świadome decyzje i my tak naprawdę w tym programie i w wielu naszych programach bazujemy na tym, żeby budować kompetencje do tego, żeby samodzielnie też zarządzać tymi różnymi aspektami, które mają wpływ na nasze zdrowie.
4: To już jest kolejna edycja tego programu, prawda?
5: Tak.
4: No właśnie, bo wspomniała pani, że tam jakieś plusy są. Jak sobie tak prześledzicie państwo jakby efekty trwania tego programu, to co my możemy powiedzieć? Jak zmienia się to zdrowie naszych gdańskich seniorów?
5: Tak konkretnie mówiąc, oczywiście ja się odniosę średnio do wyników poszczególnych edycji, bo ich jest 3 w roku, a działamy od 2017 roku, więc jest ich rzeczywiście już sporo. Można powiedzieć, że poprawiła się sprawność fizyczna średnio o 23% u 84% uczestników, więc to jest rzeczywiście sporo. To, co się poprawiło również, to zmniejsza się obwód w talii, ważny szczególnie może dla pani, to też stwierdzamy u 70%. 77% uczestników średnio. No i też ważna ta poprawa składu ciała, czyli tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej. Również u 70% osób kończących program zauważamy te zmiany.
4: No to pięknie.
5: Jeżeli mielibyśmy to powiedzieć w liczbach, ale też są te zmiany takie jakościowe.
4: W ogóle chyba jest tak, że obraz seniora dzisiaj bardzo się zmienił, prawda? Że seniorzy dzisiaj jakby są bardzo aktywni, bardzo zaangażowani w różne rzeczy.
5: To obserwujemy, że seniorzy sami się do nas zgłaszają. Tak naprawdę oczywiście my o programie informujemy poprzez kartę mieszkańca, różnymi tak kanałami, ale najczęściej seniorzy sami się do nas zgłaszają i z tego co pamiętam, najstarsza uczestniczka wiekowo, mówię o takim wieku, miała 83 lata, choć wiek metaboliczny, bo ten również badamy, badając skład ciała, był chyba z 70. Świetnie wyglądająca pani w świetnej formie. Także seniorzy nasi gdańscy na pewno mają już coraz większą świadomość do tego, co do tego, tak? Jak dbać o zdrowie. I myślę, że miasto też różnych takich możliwości dostarcza.
4: Świetnie. To jacy specjaliści są zaangażowani? Bo powiedziała pani, tak, że właśnie badacie skład ciała.
5: Tak. Jest lekarz, więc też jest badane między innymi ciśnienie, żeby sprawdzić, czy nie ma nadciśnienia. Są dietetycy, analiza nawyków żywieniowych i jeżeli ktoś ma choroby dietozależne, bo one jednak z wiekiem się pojawiają, jak chociażby cukrzyca, można taką indywidualną również konsultację odbyć. No specjalista sprawności fizycznej bardzo ważny, tam również są proste testy, taka rozmowa z seniorami o tym już, jak dbają o swoje zdrowie i w tym gabinecie zapada decyzja też co do tego, do jakiej grupy konkretnie senior się zapisze, bo ten poziom intensywności gimnastyki jest dostosowany też do seniorów. Czyli mamy taką bardzo zaawansowaną, to są ci seniorzy, o których pani wspomniała, którzy naprawdę już bardzo dużo robią dla swojego zdrowia. Średnio zaawansowana i taka grupa dla początkujących, to nazwijmy, czyli osób, na których nam też bardzo zależy, tu się chyba Piotr ze mną zgodzi, które nic nie robią i jest potrzebny ten moment, żeby się zaktywizować, żeby zacząć dbać o zdrowie. Tak?
4: Tak, albo pomalutku.
5: Albo mają kłopoty czy ze stawami kolanowymi, czy biodrowymi i siłą rzeczy nie wszystkie ćwiczenia mogą wykonywać. Więc to się też odbywa w gabinecie aktywności fizycznej i ważny też gabinet psychologiczny, gdzie na tych badaniach wstępnych sprawdzamy funkcje poznawcze. Też tak naprawdę na co dzień tego nie robimy. Często seniorzy mówią, że ostatni raz tego typu zadania mieli w szkole, tak? Bo sprawdzamy koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, też taką fluencję językową. Więc to też jest, uważam, bardzo ciekawe i wartościowe badanie.
4: Bardzo ważne, myślę dzisiaj, prawda?
5: Bardzo ważne i jest jakiś procent seniorów, którzy zauważają, że te trudności z pamięcią, które są naturalne, związane ze starzeniem się mózgu, już właściwie po 30 roku życia obserwujemy, że coś się dzieje, ale są też takie przypadki, gdzie to już są jakieś objawy pierwsze, tak, demencji i wtedy oczywiście przekierowujemy taką osobę dalej.
4: Przy okazji tej aktywizacji takiej prozdrowotnej można wykryć inne.
5: Tak, tak jak przy takich ściesiewowych różnych badaniach.
4: Zachęcamy Państwa, naszych słuchaczy.
5: Chciałabym poprosić też nie tylko seniorów o to, żeby się do nas zgłaszali, ale również, żeby to zaproszenie było przekazane przez wnuczków, przez dzieci seniorów, bo my mamy też te programy takie różne, prawda? Nie tylko dla seniorów, więc zapraszamy wszystkie pokolenia gdańszczan do nas.
4: Pani Małgorzata Kaźmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień są z nami. Za chwilę ważny temat, czyli Gdańska Koperta Życia.
2: Audycja poradnicza.
4: Gdańska Koperta Życia.
5: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe. po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
4: Wszystkie ważne informacje dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
5: na
4: gdyby
5: pewno,
4: tam
5: na
4: się znalazła.
5: Tak.
4: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
5: Tak. Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką, tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni, takie najistotniejsze, i to czasami naprawdę może uratować życie.
4: I wspomniałam na początku, że właśnie prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży. I to dzisiaj też jest bardzo ważne, no bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, Panie Piotrze?
6: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa, czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta Fit Klasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta Fit Klasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu Fit Klasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a na aktywność korekcyjną. Bo żyjemy troszkę w takich czasach, że bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczamy niedźwiedzią przysługę, bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń. Więc bardzo kładziemy nacisk w tym programie na to, żeby uczyć dzieci tego, że trzeba się zmęczyć, że to zmęczenie jest fizjologiczne, potrzebne do prawidłowego rozwoju. Przypominamy też o tym rodzicom, nauczycielom wychowania fizycznego, które prowadzą te zajęcia. I dzięki temu mamy takie fajne efekty w Gdańsku, że te dzieciaki z powrotem jakby się przyuczają do tego, że to zmęczenie jest potrzebne, fizjologiczne i ono kształtuje nam potencjał zdrowotny. I dzięki temu dzieciaki nasze gdańskie mają szansę być zdrowymi, sprawnymi, dorosłymi w niedalekiej przyszłości.
4: Jak to robicie? W sensie takim praktycznym.
6: Tak, nauczyciele otrzymali od nas przygotowane schematy i scenariusze tych zajęć, aczkolwiek my nie naciskamy na to, żeby z nich korzystać. To jest takie dodatkowe narzędzie, bo wiemy, że w nauczycielach wychowania fizycznego tkwi ogromny potencjał, bo nie mają wiedzy, są wykształceni w tym kierunku. My trochę tylko przypominamy o tym, żeby jednak dokręcać tą śrubeczkę w kierunku tego zmęczenia, tych czerwonych policzków u dzieci, kropelek potu, zadyszki, które są bardzo potrzebne z punktu widzenia kształtowania zdrowia. W każdej szkole są przeszkoleni przez nas nauczyciele. Ja odwiedzam osobiście te szkoły, sprawdzając, czy ta aktywność rzeczywiście jest prowadzona w kierunku tego zmęczenia, żeby te efekty były rzeczywiście takie widoczne w następnych latach. I uważam, że ta współpraca bardzo dobrze przebiega. Z roku na rok coraz lepiej. Ja jestem coraz bardziej rozpoznawalny, coraz milej widziany, bo staram się, żeby to nie była taka kontrola, tylko żeby taka wizyta wspierająca w tym kierunku. No i mam wrażenie, że czujemy coraz bardziej, że gramy w jednej drużynie i idziemy gdzieś tam w dobrym kierunku.
4: A czy jest tak, że my mamy na przykład jakieś takie dane, które mogą mówić nam o tym, że no, z tym naszym zdrowiem, z tą kondycją i z tą postawą ciała wśród naszych najmłodszych nie jest najlepiej?
6: Tak, bo robimy też badania przesiewowe wśród tych najmłodszych dzieci i w szkołach podstawowych, w klasach trzecich i siódmych, to jest program Zdrowy Uczeń i ten przesiew trwa już też prawie 30 lat. U nas w ośrodku badamy sześciolatków, czyli też dotykamy dużej części tej młodej społeczności gdańskiej. No i statystyki

0: funkcjonuje wśród tych nawet najmłodszych dzieci w podstawówkach, no to są winowajcy i to wiemy na pewno. A skoro już wiemy, że jest coraz gorzej i na pewno ta linia pochyła, ta równia pochyła się jakby nie wypłaszcza i nic nie wskazuje na to, że ona się wypłaszczy, więc my jesteśmy coraz bardziej przekonani, że musimy prowadzić jak najwięcej programów edukacyjnych i interwencyjnych, żeby wprowadzić realną zmianę, bo już wiemy, że jest źle i będzie coraz gorzej, a my musimy działać wszystkimi możliwymi metodami, żeby równie pochyłą wypłaszczać możliwie jak najmocniej.
1: Tak, tak, już sobie widzę te wszystkie obrazki, które są pokazywane, jak zmienia się nasz kręgosłup przez to, że my ciągle z tymi smartfonami przed nosem, prawda? Ten odcinek, zwłaszcza górny, szyjny, jak nam ta głowa do przodu idzie, więc no, to są bardzo, bardzo ważne tematy. Ale równie ważne jest coś takiego jak hejt dzisiaj, czy samotność wśród młodych ludzi.
2: Dział profilaktyki uzależnień i to tych takich, powiedzmy, tradycyjnych, ale właśnie tych współczesnych, czyli uzależnień cyfrowych, również wyszedł naprzeciw tym wyzwaniom.
1: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
2: Zapraszamy.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
3: Audycja rozrywkowa.
4: Zaproszę Państwa za chwilę, właściwie jednego z uczestników, jednego ze słuchaczy tym razem radia, na quiz o Gdańsku. Przypomnę, że zadaję 5 pytań dotyczących Gdańska. Mają Państwo kilka odpowiedzi do wyboru. Oczywiście w ten sposób sprawdzamy wiedzę gdańszczan o swoim ukochanym mieście, ale też zachęcam słuchaczy, tych z Państwa, którzy teraz mają włączone radio, żebyście też słuchali, też próbowali odpowiadać z dzisiejszym uczestnikiem naszej zabawy. No i przy okazji właśnie sprawdzili wiedzę o Gdańsku, bo to piękne miasto z bogatą historią, z pięknymi zabytkami. No właśnie, no to poznajmy, proszę Państwa, dzisiejszego uczestnika. To jest pan Jakub. Witam, panie Jakubie.
5: Dzień dobry, pani Moniko. Witam wszystkich słuchaczy radia.
4: Pan mieszka w Gdańsku od wielu lat, czy od niedawna? Jak to jest?
5: Ja jestem napływowy. Jestem napływowy tak naprawdę. Mam jedno mieszkanie w Warszawie, jedno w Gdańsku i lubię po prostu przebywać w Gdańsku przez część roku, a drugą część roku spędzać
4: w Warszawie. Zgaduję, że ta część roku spędzana w Gdańsku to lato?
5: No właśnie, wolę w Gdańsku być zimą, no bo jest cieplej, dni ludzi.
4: Proszę.
5: No ale też na tym korzystamy w miarę możliwości, prawda, bo to polskie morze jest piękne.
4: Ale tylko pan pracuje w Gdańsku, czy też zwiedza, poznaje miasto?
5: No staram się zwiedzać i poznawać, żeby być, no stać się też trochę gdańszczyninem. Może kto wie, może później na stałe się przeniesiemy tutaj.
4: No tak, oczywiście, zapraszamy serdecznie. Panie Jakubie, no ale tutaj quiz na pana czeka. My tu gadu, a tu...
5: To się okaże.
4: Właśnie, a tu pytania mam przygotowane dla pana. No to zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Wydaje się dosyć proste, ale trzeba być spostrzegawczym. Co mieści się w herbie Gdańska? Czy złota korona, a pod nią dwa białe krzyże? Czy drewniana łódka ze złotym wiosłem? Czy Gdańsk nie ma herbu?
5: Wydaje mi się, że będzie to odpowiedź, złota korona i te dwa białe krzyże.
4: Tak, oczywiście i to można przecież zauważyć, prawda, w wielu miejscach w Gdańsku. O, i widzę, że jest też, słyszę jakąś małą pomocnicę z tyłu, panie Jakubie.
5: Pomocnika nawet.
4: Pomocnika. Proszę pozdrowić od radia. Drugie pytanie. Jaki słynny jarmark odbywa się latem w Gdańsku? Jarmark wakacyjny, jarmark sierpniowy czy jarmark dominikański?
5: Jarmark dominikański oczywiście.
4: No oczywiście, jarmark dominikański. Gdański, który, jak się domyślam, pana omija, bo pan zimą w Gdańsku.
5: Załapaliśmy się raz.
4: Pewnie to koniecznie, to trzeba się załapać i to nie raz, nie dwa, a nawet nie trzy, tylko wpisać sobie w ogóle do kalendarza, że co roku odwiedzamy jarmark dominikański, bo to jest piękne wydarzenie. Trzecie pytanie, panie Jakubie, świetnie panu idzie. Czy Gdańsk jest najstarszym miastem w Polsce, tak czy nie?
5: No, raczej nie jest najstarszy.
4: No nie, oczywiście każdy, kto zna historię Polski, tak właśnie by odpowiedział, oczywiście, że nie jest najstarszym, chociaż jest bardzo starym miastem z ogromną tradycją, ale faktycznie nie najstarszym. Czwarte pytanie. Czy Gdańsk był gospodarzem Mistrzostw Europy w 2012 roku? Tak czy nie?
5: Tak, był.
4: No jasne, no, jako mężczyzna domyślałam się, że będzie pan wiedział. Tak, to były Mistrzostwa.

0: Mistrzostwa Europy
1: nawet
0: w piłce nożnej. No, proszę bardzo. Pamięta pan, czy był wygrany, czy dla kogo i dla kogo?
1: Na pewno nie był wygrany.
0: No dobrze, panie Jakubie, no to ostatnie pytanie. Pytanie bardzo proste się panu akurat tutaj trafiło na sam koniec, takie bez bólu. Jak nazywa się lotnisko w Gdańsku? Czy to jest lotnisko NSZZ Solidarność, Okęcie czy Lecha Wałęsy?
1: Lecha Wałęsy.
0: Lecha Wałęsy, oczywiście tak, gratulacje, to jest bardzo dobra odpowiedź. Panie Jakubie, no 5/5, rewelacja.
1: No cóż, no nie mogło być inaczej. Nie mogło być inaczej.
0: Panie Jakubie, oczywiście gadżety radia należą do pana. Bardzo dziękuję. Serdeczne pozdrowienia dla rodziny, dla syna, jak się domyślam, tak? Którego słyszymy
1: tak jest,
0: w tle.
1: Jerzy,
0: dla syna Jerzego.
1: Dziękuję i pozdrawiam również całe radio panią.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście kolejnych słuchaczy radia do udziału w naszym quizie, do wygrania gadżety radia. Ciekawych rzeczy dzisiaj się dowiedzieliśmy, wracając do herbu Gdańska. Oczywiście złota korona, pod nią dwa białe krzyże na czerwonym tle. Te dwa elementy, tak jak krzyż Wielkiego Mistrza, nawiązują do przynależności Gdańska do Królestwa Polskiego. Wspominaliśmy też dzisiaj jarmark dominikański, którego początki wiążą się ze średniowieczem i przywilejami papieskimi i biskupimi, na mocy których zakon kaznodziejski mógł organizować właśnie te specjalne dni handlowe. Wspominaliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które odbyły się m.in. w Gdańsku w 2012 roku. Organizatorem tych mistrzostw były dwa kraje, przecież jak doskonale państwo pamiętają, Polska i Ukraina, a miastami i gospodarzami oprócz Gdańska były także Warszawa, Wrocław, Poznań, Kijów, Charków, Donieck i Lwów. No i na koniec lotnisko, skąd gdańszczanie udają się w świat. Wyjeżdżają na wakacje, ale wracają do swojego pięknego miasta. Imię Lecha Wałęsy nadano temu lotnisku w 2004 roku. Dużo się dzisiaj znowu dowiedzieliśmy o Gdańsku, a ja zapraszam serdecznie na kolejny quiz już niebawem na antenie radia.
2: Audycja rozrywkowa.
3: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
4: Ciekawe Trójmiasto.
5: Chata na Wyspie. To dawni chata rybacka, która była skazana na zagładę, ale odzyskała drugie życie dzięki pasjonatowi, mieszkańcowi wyspy, panu Radosławowi Smilginowi. Edyta Stańczyk. Witam serdecznie pana Radka, bo pan Radek jest dzisiaj z nami.
6: Nad wejściem do chaty jest wyryte 1844 rok. 4 lata po powstaniu Śmiałej Wisły, 51 lat przed powstaniem przekopu po drugiej stronie, od strony Świbnej Mikoszewa.
5: A jak idą te prace? Byłam niedawno w okolicy i muszę powiedzieć, że chata nie do poznania, tak? Jak sobie przypomnę, jak ona wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. I jak sobie pomyślę, że pan tak naprawdę z własnych pieniędzy to wszystko robi, krok po kroczku i konsekwentnie, no to budzi podziw i taki szacunek.
6: Dostałem taki ostatnio bardzo dobry komentarz od znanego gdańskiego youtubera, który tworzy kanał Stary Ziomek i Morze, że ja trochę zastępuję państwo i miasto, które powinno się zajmować tymi zabytkami. Więc tak, to ja z własnej kieszeni, bez żadnego wsparcia finansowego ze strony instytucji, staram się powoli, ale jednocześnie skutecznie do przodu doprowadzić do tego, żeby chata wyglądała możliwie najbliżej pierwowzoru, dlatego pieczołowicie próbujemy odwzorować wszystkie te stare elementy ozdobne. No to nie jest tak, że na rynku jest kilkunastu albo kilkudziesięciu ludzi, którzy robią takie rzeczy, typu okna, typu odtwarzanie starego komina, który jest w środku, typu te detale, lobzykiny, wycinanki i tak dalej. To jest kilka osób, zazwyczaj pasjonatów, zazwyczaj bardzo zajętych, ponieważ w innych miejscach w Polsce również znajdują się takie chaty, no i trzeba na nich czekać, tak? Jeżeli chcemy, żeby to było zrobione profesjonalnie, żeby to było zrobione z sercem, no to czasami trzeba po kilkanaście miesięcy na różnych wykonawców poczekać, więc ten proces musi trwać.
5: A pan jest cierpliwy, jak widać.
6: Tak. No,
5: i konsekwentny.
6: To jest kwestia tego, że w 100% finansuję to z własnych środków, więc na początek muszę te pieniądze zarobić, bo przecież nie będę brał kredytu. No i potem wydatkuję je na chatę, jak już je mam.
5: Zacytuję pana, panie Radku, powiedział pan, kiedy zamieszkałem na Wyspie Sobieszewskiej, nie wiedziałem jeszcze, że zaczyna się jedna z najważniejszych przygód mojego życia. To dokąd pana zaprowadziła ta przygoda, panie Radku?
6: Nigdy nie sądziłem, że przywiążę się do jakiegoś miejsca. Urodziłem się w Gdańsku, ale dużo podróżowałem. Często zmieniałem miejsce zamieszkania i nagle pojawiłem się na Wyspie Sobieszewskiej i odkryłem swoją małą ojczyznę. Więc to jest chyba taka pierwsza rzecz, która jest dla mnie przełomowa w moim życiu, czyli takie odczucie, że znalazłem swoje miejsce na ziemi. A drugie to jest to, że ja, informatyk, nagle odkryłem drewnianą architekturę zabytkową i postanowiłem uratować przynajmniej część tego, co pozostało. I to są takie rzeczy, które myślę, że zmieniły mnie, ale zmieniły też moją rodzinę. I jak patrzę z perspektywy swojej, bo też nie chciałbym się wypowiadać w imieniu moich synów czy żony, ale ja zupełnie inaczej teraz patrzę na świat. Znaczy jakby zacząłem patrzeć bardziej w kierunku korzeni tego miejsca, z którego przyszliśmy. Patrzeć w kierunku tych ludzi, którzy byli tutaj przed nami, którzy coś po sobie zostawili i że my jesteśmy tymi kustoszami, którzy powinni w jakiś sposób pamięć o tych ludziach kultywować.
5: Tak, bo właśnie, skoro już o korzeniach rozmawiamy, to jest taka istotna sprawa, bo my mówimy o chacie, ale tak naprawdę sercem tej chaty to będą te historie, które pan zatrzymał i dzięki panu one żyją i będą też odtworzone w tej chacie.
6: To jest 700, no ponad 700 postów, różnego rodzaju zdjęć, które zbieram na social media. To jest cyfrowe muzeum Wyspy Sobieszewskiej i okolic. Część tych historii dotyczy bezpośrednio chaty, dotyczy pana Struka, który przewoził ludzi swoją łodzią na drugą stronę Wisły i który mieszkał w tej chacie. To są ludzie, których nie ma, którzy odeszli, a którzy jakiś swój ślad w tej chacie pozostawili. No i to całe otoczenie, bo pamiętajmy, że chata jest ulokowana na górkach wschodnich i jest to bardzo specyficzne miejsce. Znaczy, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo specyficzne. 1945 rok, wysiedlenie wszystkich Niemców, którzy tam mieszkali. Pojawienie się zupełnie nowej społeczności. Ludzi, którzy zazwyczaj nie potrafili rybaczyć, nagle sprowadzają się na górki wschodnie, rozpoczynają swoją przygodę z nowym zawodem, tworzą nową społeczność, spotykają się, grają na harmonii, piją razem wódkę, bawią się. Małe dramy, które tam się pojawiają, ale też duże historie, jakieś wiatry, zawirowania, spółdzielnie rybackie, które powstają i są zamykane. To są rzeczy, które pewnie dla większości osób nie są interesujące, ale tworzą taką telenowelę górek wschodnich, która mnie niesamowicie fascynuje.
5: To ile tak naprawdę z tego dawnego obrazka zostało dzisiaj współcześnie, jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską?
6: Zostało niewiele. Powoli jest przykrywane. Drewniane chaty są obijane styropianem. Część z nich płonie, część z nich się zapada. Są zastępowane przez budynki i bloki. Coraz mniej widać tej takiej starej kultury. Ludzie się przestali spotykać. To też są takie komentarze, które dostaję od czytelników, powiedzmy starszej daty, tych, którzy pamiętają lata 50., 60., że to, co było kiedyś na górkach wschodnich, na Przegalinie, na Wieńcu, to już nie wróci. To są takie rzeczy, które my możemy zachować sobie w jakichś opowieściach, w zdjęciach, ale takiej więzi międzyludzkiej to my już nigdy nie osiągniemy. Więc chociażby dla potrzeby tego, żeby pamiętać, że kiedyś tak było, warto te historie pozbierać i na portalu publikować. Nie wiem, czy słuchacze są gotowi na taką historię, ale to też jest taka rzecz, która mnie dotknęła w ostatnich czasach. No, na tym naszym małym tam skrawku końca wyspy, tam się niewiele dzieje. Generalnie od zimy do w sumie od jesieni do zimy niewiele osób się pojawia. My jesteśmy taką społecznością, która jest oczywiście otwarta na innych. Znamy się, mówimy sobie dzień dobry, ale nie prowadzimy ze sobą jakichś długich rozmów. No, jesteśmy takimi sąsiadami, powiedzmy, którzy nie trzymają bardzo sztamy. Może są tacy gdzieś tam na górkach, ale ja na pewno takich nie należę. Mieliśmy takiego sąsiada, który każdego dnia przychodzi koło naszej chaty. Często mówiliśmy sobie dzień dobry. Zaglądał do tej chaty, czasami kilka tam słów wymieniliśmy. Starszy pan, który chodził do lasu zbierać drzewo i on miał w sobie taki smutek, takie wyrażenie sprawiał, jakby życie przestało go już interesować. Parę miesięcy temu dowiedziałem się, że on się powiesił w swojej starej drewnianej chacie i rozdarło mi to serce, tak? Bo pomyślałem sobie, że kurczę, może gdybym z nim porozmawiał wtedy, gdybym poświęcił mu trochę więcej czasu, to ten jeden więcej sąsiad mógłby na tej na tych górkach być, szczególnie, że to był człowiek ciepły i jeszcze dbał o chatę, w której mieszkał. A jak odszedł, to prawdopodobnie o tą chatę nikt nie zadba i ona odejdzie tak jak on.
5: Warto poświęcić trochę więcej uwagi człowiekowi, który jest obok, prawda?
6: Zdecydowanie.
5: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
4: Ciekawe Trójmiasto. Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
7: Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie.
5: Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
3: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
4: Co jest grane w Trójmieście?
5: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabat, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z Mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
7: Inaczej. inaczej, czyli bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenia tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
5: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
7: Tak, to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam gdzie są ludzie i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
5: No zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
7: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatlesi tylko 5 lat byli na scenie. I no, gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne. Staram się tak już troszeczkę normalniej do tego podchodzić. Natomiast tak, to angażuje bardzo dużo. Nawet jeżeli nie popełniamy regularnych wpisów, to tak czy inaczej ten odzew od osób obserwujących, czy taki stały kontakt zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia. I trzeba to pogodzić z operacjami, z naszym normalnym życiem.
5: Ale tak sobie myślę, że dużo inspiracji. Także warto zaglądać na te social media. Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. I tak jeszcze przy okazji, jak już sobie rozmawiamy o tych wszystkich pobocznych działaniach, jak tam książka druga powstaje?
7: W głowie póki co.
5: W głowie póki co cały czas.
7: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
5: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest chyba
7: jeszcze jest dostępna,
5: książka,
7: tak. Jeszcze
5: o chirurgii
7: można
5: inaczej,
7: o chirurgii
5: właśnie,
7: inaczej,
5: prawda?
7: Tak się nazywa.
5: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o IA, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No, ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą. Dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
7: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje życie takie zawodowe skończy się wtedy, kiedy przestanę się rozwijać. Ja nie cierpię stać w miejscu. Teraz obserwując te niecałe 20 lat pracy, już widzę, jak wiele rzeczy się pozmieniało i w jak różnych kierunkach, które kompletnie 20 lat temu, kończąc medycynę, nie spodziewałem się, że skończę w tym miejscu, ale są to kierunki, które odkrywamy na nowo i gdzieś tam obecnie jestem na takim etapie, że posiąwszy pewien warsztat, mogę go szlifować i coraz trudniejsze rzeczy próbować robić. No ja obecnie mam szczęście pracować w ośrodku, który jest ośrodkiem niewielkim kubatorowo, ale dużym, jeśli chodzi o wolumen pacjentek. My jesteśmy największym ośrodkiem w województwie, jeśli chodzi o wolumen, w ogóle Kopernikus. Czekamy na statystyki z 2024 roku, ale no wiemy, że tych pacjentek było dużo w skali województwa, które były leczone w Kopernikusie, bo to jest i Wojewódzkie Centrum Onkologii i to jest też oddział chirurgii Szpitala Zaspa, który jest takim naszym roślejszym bratem, jeśli chodzi o kubaturę. Natomiast cały nasz zespół przeniesiony z kliniki chirurgii onkologicznej, już niestety nieistniejącej, w Kopernikusie się odnalazł, a przynajmniej większość tego zespołu. My jako zespół idziemy cały czas do przodu i mamy to szczęście, że pracujemy w takim miejscu, które nam umożliwia rozwój i umożliwia wdrażanie nowych technik. Także aktualnie rozwijamy się w kolejnych technikach rekonstrukcji piersi po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
5: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
7: My u nas w ośrodku, w małym 6-łóżkowym ośrodku, wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych z zespołem w sumie 4-osobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu. I to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który my operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
5: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
7: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
5: Coraz więcej dlatego, że rak piersi, takie żniwo sieje?
7: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. Mhm. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24, tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa, co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja raz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją, czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi. I to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka. Nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać, na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi, okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
5: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
7: To znaczy, powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma. Tak,
5: ciągle
7: można
5: nie
7: by
5: ma
7: powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia, bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
5: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
7: oczywiście
5: się nie bać.
7: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi, każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Pacjentkę, która przyszła ze świeżo rozpoznanym rakiem, niewielkim, tam około centymetrowym, która mówi, no jak to jest możliwe, że chodziłam na kolejne badania, że tutaj byłam okej, tu byłam okej, tu byłam okej, przyszłam i nagle nie jest okej. I to jest właśnie sens badań przesiewowych, żeby znaleźć raka wtedy, kiedy on będzie niewielki, bo wtedy mamy możliwość jego wyleczenia, nawet te bardzo agresywne postacie wtedy jesteśmy w stanie wyleczyć. Więc my dlatego i tutaj apeluję ponownie, badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy. Jeżeli ona ma wystąpić, to ona i tak wystąpi.
5: Panie doktorze, myślę, że to jest taki czas, że też warto się pochwalić, bo wspomniałam już o tych szkoleniach, o tym, że ciągle doktor się dokształca, ale jakby efektem tego jest to, że na przykład nie tak dawno w Gdańsku odbyła się jedna z takich pionierskich chyba operacji, myślę sobie, bo to było przeszczepienia tkanek takiego płata z grzbietu.
7: One pionierskie nie są, absolutnie nie, bo te techniki płatowe, one są dostępne od dawna. To by była herezja, gdybym tutaj na pioniera się kreował, ale rzeczywiście jest, w naszym ośrodku pojawiła się taka możliwość. To dla nas z punktu widzenia naszego ośrodka było pionierskie, bo nie były one robione. Natomiast z punktu widzenia takiego chirurgicznego jest to po prostu poszerzenie naszego portfolio, uzupełnienie go. Teraz ostatnio zaczęliśmy też techniki wykonywać operacje płatowe na takich tak zwanych perforatorach, czyli na takich drobniuteńkich naczyniach przechodzących przez klatkę piersiową, które te techniki znowu zwiększają nasze możliwości leczenia oszczędzającego u pacjentek. Jeżeli do tej pory mieliśmy pacjentkę, u której stosunek wielkości guza do wielkości piersi był niekorzystny, co powodowało, że efekt leczenia oszczędzającego, czyli z zachowaniem własnej piersi u tych pacjentek, byłby niekorzystny z punktu widzenia estetyki, symetrii ciała i wszystkich innych aspektów takich wizualnych, to obecnie dzięki tym technikom tak zwanych zastąpienia objętości, my jesteśmy w stanie tą pierś odtworzyć tak, żeby pacjentka mogła własną pierś zachować, a to jest zawsze, jak tylko możemy zachować pierś własną pacjentki, to jest to najlepsze rozwiązanie. Przeszczep tłuszczu to jest też taka technika, którą ja w innych miejscach wykonuję. Tu nasz zespół też jest po szkoleniach z tego zakresu i to też jest bardzo fajna technika przeszczepiania tłuszczu. Niewielkie ubytki, jakieś nierówności po leczeniu rekonstrukcyjnym, ale też powiększenie piersi można robić w ten sposób tkanką własną. Tłuszczową.
5: Tak. No proszę bardzo, co faktycznie.
7: Czyli to takim, jak kiedyś się mówiło, a może mi pan zabrać z brzucha i w piersi przeszepić, to teraz jest to możliwe, tak?
5: Ciekawe bardzo. Wspomniałam po części o tej sztucznej inteligencji właśnie. Wykorzystujecie już ją u siebie na salach operacyjnych?
7: Mamy takie badanie właśnie badające sztuczną inteligencję i to, czy jest ona nam w stanie pomóc po pierwsze w poprawie jakości życia pacjentek, ale ta poprawa odbywa się przez to, że my próbujemy przewidzieć efekty kosmetyczne leczenia operacyjnego, oszczędzającego i rekonstrukcyjnego. Czyli tak znowu tłumacząc na polski, pacjentka otrzymuje od nas zdjęcia, które na podstawie zdjęć własnych korpusu ciała, sztuczna inteligencja analizuje ten korpus i czy te zdjęcia pacjentki i na podstawie tych danych antropometrycznych, tych wymiarów pacjentki, nazwijmy to tak prościej, dobiera zdjęcia pooperacyjne z bazy danych, którą już mamy. Czyli pacjentka może zobaczyć, jak kobieta o podobnych do niej wymiarach wyglądała po tego typu operacji.
5: Teraz o takim aspekcie, który być może nie jest ciągle jeszcze doceniany. Uprawia pan sport, panie doktorze?
7: wróciłem. Naprawdę polecamy. Trzeba się ruszyć, nie ma co siedzieć w domu.
5: Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
7: Bardzo dziękuję.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
5: Udar mózgu jest niewątpliwie chorobą cywilizacyjną. W województwie pomorskim rocznie udar mózgu występuje u około 6 tysięcy osób. W naszym radiowym poradniku podpowiemy dzisiaj, gdzie szukać pomocy, do kogo się zwrócić i gdzie prowadzona jest rehabilitacja osób po udarach, osób z afazją. Edyta Stańczyk zapraszał na spotkanie z paniami z Fundacji Między Słowami.
8: Prowadzimy już od 2014 roku ogólnopolską poradnię telefoniczną dla osób z afazją i ich opiekunów. Można do nas zadzwonić pod numer telefonu
9: 535-600-019
8: właśnie i uzyskać pomoc w zakresie i neurologopedii, i psychologii, ale również pomoc prawną. I mamy jakby pod tym numerem telefonu zawsze można się u nas umówić z logopedą, z psychologiem, z prawnikiem.
9: Wydałyśmy taki poradnik Moja afazja dla osób z afazją i ich opiekunów, gdzie rzeczywiście w taki dostępny sposób życiowy piszemy o właśnie problemach po udarze. Taki poradnik można otrzymać przychodząc do nas osobiście.
5: To zapraszamy serdecznie do kontaktu.
8: Zapraszam.
5: Afazja jest zaburzeniem mowy będącym następstwem udaru mózgu, nowotworu czy wypadku komunikacyjnego. Chory z afazją może mieć problemy z mówieniem, czytaniem, pisaniem, rozumieniem czy liczeniem. W rehabilitacji pomaga Gdyńska Fundacja Między Słowami, która stworzyła fantastyczne grupy wsparcia i która oferuje cały szereg dodatkowych zajęć, takich jak na przykład joga na krzesłach.
8: To jeden z takich naszych ulubionych zajęć. Mam niezastąpioną joginkę, która z wielką cierpliwością prowadzi zajęcia jogi na krześle. Rozmawiałam o naszych pacjentach, która mówi, że jest to coś jakby niesamowitego, jak oni na przykład uczą się nawet medytować, czyli przestali się bać własnego oddechu, z czym większość z nas ma problem, zdrowych ludzi, jak bardzo się angażują. I na przykład miesiąc październik jest u nich miesiącem wojownika, czyli kto ćwiczy jogę, ten wie, to jest taka właśnie bardzo bojowa asana i wszyscy są bardzo zaangażowani, jakby oddają siebie, ale też udowadniają sobie, że mogę, że potrafię i mogę ciągle się doskonalić i wychodzić ze swojej strefy komfortu i iść gdzieś wyżej. Z tej jogi jesteśmy bardzo zadowolone i pacjenci też, brakuje nam już krzesełek do ćwiczeń i sama Zali, jest za mała. Naprawdę. A wiele osób z dużą nieufnością podchodziło, jak to ja mam ćwiczyć, mam porażoną rękę, nogę.
9: Ja przypomniałam sobie taką sytuację na początku samego, bo każde zajęcia, które wprowadzamy, chór, taniec, to się zastanawiamy, czy to nasza ambicja, czy to się sprawdzi. Ale pamiętam, że mi się przypomniało z jogą, to ja pamiętam, jak wiele osób, siadając na krześle, bo rzeczywiście mamy duże zaufanie u naszych pacjentów i oni z nami rzeczywiście idą, próbują i cieszą się, ale pamiętam, że często było tak i niektóre osoby zrezygnowały, niektóre się tego nauczyły, że samo zajęcie pozycji siedzącej, bardzo bezpiecznej i pozostanie w oddechu wprowadzało tak potworne lęki, że naprawdę ludzie prawie że mdleli na tych zajęciach.
8: Wychodzili, jakby nie byli w stanie tych 45 minut wytrzymać.
9: Że gorąco, otwierałyśmy
8: okno. Ela jest niesamowicie i cierpliwa, jakby otwarta na tych ludzi, to jednak oni nie mieli zaufania sami do siebie. No wiadomo, że po udarze jakby ta równowaga, balans ciała, to gdzieś tam zanika albo jest uszkodzone, ale to chodzi o coś więcej, o to wnętrze, nie?
9: Tak, to
8: naprawdę bycie ze sobą, spotkanie ze sobą.
9: Tak, i naprawdę niektóre osoby zielone wychodziły, chociaż naprawdę to nie wynik wysiłku fizycznego, którego prawie nie było na początku. Teraz już bardziej.
8: Jakby dzięki Eli oni przechodzą naprawdę kolejne stopnie zaawansowania i myślę, że nam nawet jest taka rywalizacja trochę w grupie, kto usiądzie w pierwszym rzędzie, żeby lepiej ćwiczyć, lepiej widzieć. Ale to bardzo cieszy. To naprawdę cieszy
5: to, że w ogóle to się spodobało tym osobom i że jest jest sens to robić.
9: No tak, mi się wydaje, że my też staramy się właśnie i zawsze takie, miałyśmy takie podejście i taką naturę i tak zaczynałyśmy właśnie, że buntowałyśmy się przeciwko takiej rehabilitacji, takim pochyleniu nad tymi wszystkimi problemami, że nie umie pisać, nie umie czytać, nie umie mówić. My jakby w ogóle to odwracamy.
5: I nad tym leżącym pacjentem.
9: Tak, i my mówimy... Co z tego, że nie umiesz pisać? Zobacz, on nic nie rozumie, ale mówisz na przykład. Jakby naprawdę odwracamy to cały czas, pokazując te zasoby, które zostały.
8: To, co dobre i...
4: Audycja poradnicza.
5: Taka niepewność, co ze mną będzie w przyszłości.
8: Afazja jest niewidoczną niepełnosprawnością. Kiedy spotykamy człowieka na ulicy, który chodzi, porusza rękoma, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ten człowiek jest wykluczony ze świata słów.
9: Tak, to prawda i często niestety jeszcze odbierane przez społeczeństwo jako na przykład osoba pod wpływem alkoholu, dlatego że z afazją wiąże się mowa, może się wiązać mowa bełkotliwa czy niezrozumiała i wtedy taka osoba, która chce coś powiedzieć, no często jest traktowana jako osoba nietrzeźwa. Dlatego my w fundacji takie mamy wizytówki, gdzie każdemu pacjentowi, który do nas trafi, dajemy i prosimy, żeby schował do portfela. Gdzieś napisane właśnie, że jestem po udarze, mam kłopoty z mówieniem, potrzebuję więcej czasu i rzeczywiście to działa, bo jak osoba, która to przeczyta, to już wie, z czym to się wiąże i ten odbiór społeczny jest też zupełnie inny. Ale faktycznie afazja jest też takim... krótkotrwałym albo długotrwałym, w zależności też od zaburzeń mowy, jest pewnego rodzaju takim rozpadem tożsamości, który może trwać chwilę, ale może też trwać kilka lat, a czasami trzeba w ogóle się przebudować i żyć dalej bez słów, które tak naprawdę no, są narzędziem do porozumiewania się i do formułowania swoich myśli. I jeżeli nam się to narzędzie zabiera, to my też musimy pozostać w takim swoim mikroświecie i jakoś postarać się funkcjonować. To jest bardzo trudne i takie myślę, że trudne dla otoczenia, bo my z jednej strony pomagamy osobom z afazją i uważamy, że rzeczywiście no, mamy tutaj dużo, dużo sukcesów ze względu na to, że oni są razem w tej wspólnocie i sobie radzą. Natomiast wiemy, jak ważna jest praca z opiekunami, jak ważna jest praca w terenie, jak ważna jest praca, jakby mówienie o tym głośno.
8: Tak, bo przepraszam, że ci przerwa, ale nie wspomniałaś jeszcze o tym, że właściwie o tej afazji ciągle bardzo mało wiemy jako społeczeństwo, że osoba z afazją nie tylko ma utrudniony dostęp do słów, ale może być u niej zniesiona umiejętność czytania, pisania, liczenia, czyli wszystko to, co jest nam potrzebne do normalnego funkcjonowania codziennego, to nagle może zniknąć w jednej chwili. A oprócz tego zaburzenia rozumienia mowy. Czyli osoby z afazją mogą być też postrzegane no po prostu jako upośledzone.
9: Psychicznie
8: chore. To jest ogromny stygmatyzm. I słyszymy o tym od naszych pacjentów, że tak się właśnie czują.
9: A taka praca systemowa jest strasznie trudna. To przecież nie tylko wiemy, no w ogóle praca z rodziną, że tak powiem, jest najtrudniejsza, bo to jest jednak grupa osobowości i też na to nie ma niestety środków finansowych, tak? Nie ma na to konkursów, dotacji. My tak naprawdę pracujemy w takim trybie projektowym, czyli dostajemy, jesteśmy współfinansowane nasze działania czy z PFRON-u, czy ze środków miejskich i na tych opiekunów i na tą pracę systemową. No,
5: pozyskujecie panie same środki,
9: tak,
5: po prostu.
9: Pozyskujemy same.
5: Składając
9: I też tych konkursów jest jakby na to takie bezpośrednie działanie, o wiele mniej niż na działanie stricte jakby w pomaganiu tej osobie niepełnosprawnej.
8: Bo musimy też pamiętać o tym, że afazja to nie tylko zaburzenie tych relacji w rodzinie, ale również często utrata więzów z otoczeniem, z przyjaciółmi. Nagle ludzie po prostu boją się osób z afazją, bo nie wiedzą, jak się zachować, dlatego że brakuje im wiedzy, umiejętności, jak sobie teraz radzić. A przecież tak naprawdę to są takie same osoby, mają utrudniony dostęp do słów, I to jakby, co jest naszym takim, poza tym celem terapeutycznym, logopedycznym czy psychologicznym, to jest ta pomoc im w budowaniu jakby nowego świata po udarze. Czyli bardzo dbamy o to, żeby ludzie ze sobą się po prostu kolegowali, żeby byli dla siebie dobrze, wymieniali się uwagami, informacjami. No i tak wydaje nam się, że idzie nam to całkiem dobrze po tych 8 latach. Tak. Także ludzie jakby...
9: Ale jest to trudne. Jest pewnego rodzaju taka... W ogóle im dłużej patrzymy na ten proces rehabilitacyjny, to jakby widzimy, że ta... że udar w ogóle naprawdę powinien być traktowany jako taki... jako przeżycie traumatyczne. Znaczy w ogóle każda choroba taka nagła, prawda, powinna być, ale udar tym bardziej, ponieważ w ciele, oprócz tego, że jest na przykład porażone, tak, i są niedowłady, jednak ciało zapamiętuje tą traumę, jaką jest uszkodzenie mózgu. I to taka praca na przykład w szpitalu, to jest takie nasze, takie no, idealne rozwiązanie, to właśnie powinien być psychotraumatolog, który w szpitalu od razu przejmuje pieczę nad tym pacjentem, nawet nie sama rehabilitacja, co uczenie opiekunów i trzymanie ich za rękę i mówienie tak będzie, tak będzie, tak będzie, tak będzie, nie bójcie się tego, ale róbcie to, to, to i to. I samego pacjenta, że, żeby on wiedział, że to jest chwilowe, tak, że to jest takie posttraumatyczne, tak, różne jego zachowania. Natomiast często pacjenci są sami,
5: sobie
9: pozostawieni. Wpadają w depresję, po prostu, depresji. Bo życie im się skończyło. Często mamy przecież ludzi, tak, naprawdę młodych, marynarzy, pływających.
8: Sytuacji finansowej. No przecież właśnie
5: prowadził działalność gospodarczą, tak, był aktywny.
8: Był kimś ważnym. Tak. To dla wielu osób naprawdę jest ogromny problem. Tak? Kim teraz jestem i gdzie jest moje miejsce? W rodzinie, w społeczeństwie, w gronie przyjaciół, nawet na, nie wiem, na osiedlu, wśród sąsiadów. Kim ja teraz jestem, jak jestem postrzegana?
5: Bardzo ważne. Właśnie to, o czym panie wspominacie, takie wielospecjalistyczne, systemowe działanie już od razu, kiedy ten pacjent, prawda, leży w tym szpitalu na łóżku. Powinien mieć takie poczucie, że jednak jest zaopiekowany, że gdzieś tam jest to światełko w tunelu, prawda?
9: Tak, że ktoś go po prostu
8: ktoś
9: przeprowadzi
8: myśli,
9: w tym
8: przez tą trudną drogę.
9: Bo wiadomo, że jest źle, tak? No, ale jeżeli ktoś, kto wie jakby i dostanie to poczucie bezpieczeństwa, o, że ta osoba wie i powie, słuchaj, będzie tak, a potem tak, a potem będzie rehabilitacja, będzie dobrze. No nie ma tego w ogóle wsparcia. To prawda jest
8: taka, dla nas taką ogromną wartością jest to, jak pacjenci, ci, którzy są już jakby dłużej w tym procesie rehabilitacji, jak umieją wesprzeć tych nowych, w cudzysłowie, jak opowiadają, że czasem to zajęło im 3 lata, żeby poczuli, że są, że znowu wrócili jakby do siebie, że są sobą. I to jest no, chyba naprawdę najwyższa wartość, jaką osoba jedna z afazją może przekazać drugiej osobie.
5: Czyli, że ta cierpliwość się opłaca. No.
9: Tak, a z jednej strony też trzeba mieć siłę, bo to też widzimy, żeby walczyć o swoje, bo system się zmienia. On nie czeka 3 lata, aż ta osoba, no wiadomo, że ta osoba też się zmienia.
8: Zmieniają
9: i też otwierają się,
8: różne
9: rzeczy. Oczywiście. Dużo też rozmawiamy na takich zajęciach grupowych, co nam zabrała afazja, ale co też nam dała. Oczywiście pytając się tych osób, które już są z nami długo, bo wiadomo, że oni mają refleksję. I jakby wszyscy mówią, że też afazja dużo im pokazała, tak? Że właśnie pracoholizm, że za dużo zabrali na siebie, tak? Że ten udar oczywiście, bo afazja stricte jest
8: nie pozałatwiali swoich spraw rodzinnych wtedy, kiedy trzeba było. I żyli w permanentnym stresie i do czego to doprowadziło, więc no, afazja też no, potrafi jakby naprawdę uczyć tego życia na nowo, ale też pozwala no, zbudować nowe relacje, nowe związki z ludźmi i bycie ze sobą jakby na innych zasadach.
5: I też poznanie jakby nowych umiejętności, bo przecież chociażby te warsztaty, czy te wszystkie spotkania pomocowe, czy grupy terapeutyczne, jakie panie prowadzicie w fundacji, no to jest coś niesamowitego. To zapraszamy serdecznie do kontaktu.
8: Zapraszam.
5: Dziękuję bardzo.
8: Dziękujemy.
5: Dzisiejszy poradnik poświęcony był temu, co robić w przypadku udaru, afazji, gdzie szukać pomocy i jakie formy rehabilitacji są prowadzone w Trójmieście. Edyta Steńczyk, mam nadzieję, że ta rozmowa pomogła Państwu, a jeśli tak, to zapraszam na jeszcze więcej naszych poradnikowych informacji. Do usłyszenia.
4: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: zwyczajny wie. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski. Specjalnie dla Państwa czyta Wojtek Masiak. Płomień rósł, potężniał. Jaskrawe języki, wymykając się zdradziecko z szarych mas budowli, strzelały w górę śmiałym pędem. Jak żmije kurczą się i prostują swe śliskie cielska do skoku, tak rozżarte bicze ognia, skotłowane w kłębek, rozwijały się gwałtownie i parły z wściekłą zajadłością coraz wyżej do szczytów. Warkot i świst złowrogi brała w siebie moc marcowa. Szare masy fabryczne, spiętrzone kominy rysowały się nikle w czarnych przestworzach. Teraz otaczał je u dołu krwawy wieniec, niby z krzewów korali, ale ruchomy, szarpiący się w żądzy niszczenia. Straszliwe zygzaki pełzły wężowym skrótem, prężyły się, buchając grzywą purpury i złota. I rosły jak tytany, i szalonym tańcem rozchichotanych demonów goniły za sobą, łącząc w piekielnych uściskach rozwielmożnione, żarłoczne cielska. Już nie krzewy korali, lecz rozpasane fontanny ognia otaczały budowle. Zapaliło się niebo, różowe płachty na chmurach wchłaniały czerwień. Pożoga nabrała rozpędu, waliła w czeluść nocy hukiem, przerażającym gwizdem ognistych batów, niosła w czerwone obłoki olbrzymy dymów. Rozjaśniła się okolica, morelowy odblask lunął na śniegi, pożar sypał potokami iskier. Deszcz z gwiazd purpurowych i złotych, ciskanych z żywiołową furią, zarażał inne dachy, opalał drzewa. Wulkan wybuchał za wulkanem. Kilka ich ziało potężnie, rozlewając się w bezmierny ocean fal. Sadza dymów rosła w bór, zbity, huczący. Ziemia wydała głuchy jęk, szedł po niej grzmot, niby dreszcze przerażenia. Żywioł szalał. Ostre gwizdki sygnałów umilkły. Mrowisko ludzkie cofnęło się w popłochu. Wielki dzwon alarmowy wydawał krótki, urywany krzyk. Gore! Gore! Kaski strażaków migały w tłumie jak pochodnie. Wiły się nad głowami przerażonych ludzi grube węże sikawek. Warczały cienkie tasiemki wody, ginąc w otchłaniach ognistych. Trzask tryskających pomp zagłuszały ryczące kłębowiska szatanów. Okropność bezmierna ogarnęła ludzi. Szalony strach skuwał ich na miejscu. Paliły się niebo i ziemia. Nagle niebem, powietrzem, ziemią szarpnął gwałtownie straszliwy huk. Ludziom zdawało się, że ziemię wysadzono dynamitem. Ze środka rozpalonego muru wielkiego budynku wybuchnął niebiesko-fioletowy słup ognia. Znów się skurczył, rozwalił mur i jak lawa z wulkanu runął po stoku góry niebieską rzeką palącego się spirytusu. Pękł zbiornik w gorzelni. Pożar przy błękitnej szarfie płynącego alkoholu stał się żółty i jakby zmalał. Wykwitły z pożogi bukiet płomieni odmiennej barwy zaćmił go na chwilę, lecz nie zmniejszył. Żądza zniszczenia rwała z siłą naprzód. Tłum ogarnęła panika. Ludzie z wrzaskiem uciekali przed pędzącą rzeką spirytusu. Szał zawładnął żywiołem i ludźmi. Potop, zawieja ognia, do obłędu doprowadziły umysły. Tłumy darły się, przewracały, biegnąc na oślep i wpadając na siebie. Szloch, krzyk ludzki zmniejszały się chwilami i wówczas słychać było pojedyncze głosy, tu i tam rozsiane, głosy stanowcze, fanatyczne. Czasem pod wpływem mówców kilkadziesiąt pięści wznosiło się ponad głowami, wygrażając strażakom. Inni z przekleństwem grozili w przeciwną stronę pożogi, a pojedyncze głosy w przerwach łomotu, trzasku, świstu, płomieni dominowały ciągle. Zabiją nas, szeptali strażacy. Ratować, brzmiała komenda dowódcy. Nie uratujemy. Pożar huczał jak tysiące trąb powietrznych. Romny palą się, gorzelnia ordynacka płonie, parowe młyny! Rozlegały się po okolicy przerażone głosy. W jaskrawym świetle pożogi bielały w oddali mury bliższych folwarków. Jasność, żar piekący rozdzierał noc na daleką przestrzeń. Śniegi leżące blisko ognia stajały w brudnych kałużach, odbijając gorące łuny. Rozżarzone głownie, warkocze iskier z sykiem grzęzły w błocie, buchając resztkami ognia jak zmęczone bestie pianą. Zdawało się, że słońce spadło na ziemię. Rozprysło się i skłębia, ciska w górę, rzucając dokoła swe zabójcze pasma niby macki potwora. Wyniosłe baszty i wieżyce ordynackiej siedziby rozbłysły w świetle. Róż wsiąknął w mury, krwawo świeciły szyby okien. Z wielkiej bramy sklepionej wypadł ostrym galopem mały orszak konnych i gnał do pożaru, fantastyczny, jak hufiec upiorów. Na czele biegł koń, czarny, zziajany, z rozwianą gęstwą ogona i grzywy. Pożar grał mu w źrenicach, nozdrza niosły pochodnie. Cwałował naprzód, świecąc marmurową piersią. Unosił na grzbiecie smukłą sylwetkę jeźdźca w rozniesionej przez pęd burce, spiętej tylko na ramionach. Już dopadali pożaru. Gdy zastąpił im drogę inny jeździec bez czapki, z osmoloną czupryną i okopconą twarzą. Konie wstrzymane gwałtownie stanęły dęba. Zapytania i odpowiedzi skrzyżowały się. Jaki powód? Podpalone, wszystkie rogi zajęte, obcy ludzie, dowodzą agitatorzy. Wszystkie straże są? Tak, panie ordynacie. Ratować domy robotników i służby, od fabryk odstąpić, żywo. Młyny zgorzały, ale spirytus, panie ordynacie. Słuchać komendy. Ludzie ważniejsi, na miejsce, Badowicz. Głos brzmiał spokojnie, ale stanowczo. W tej chwili właśnie pękł zbiornik alkoholu. Oślepiająca rakieta piorunowym grzmotem cisnęła się pod różowy strop nieba i potoczyła z góry, warcząc przeraźliwie wprost na ordynata. Olbrzymi strzelec i dwaj inni gwałtownie odciągnęli karego wierzchowca daleko na stronę. Oniemieli z przestrachu, bladzi, wydali okropny okrzyk zgrozy. — Panie ordynacie, dalej, dalej, tu ogień dosięgnie! — Dziękuję wam. Brunon i Jur do pożaru, ratować mieszkania. Pan do naczelnika straży na pomoc. Łowczy Urbański skłonił się. — Ale, panie ordynacie, samemu niebezpiecznie, obcy ludzie, bunt. Proszę być spokojnym. Ordynat został sam. Silnie trzymał rozgorączkowanego konia, lecz Apollo walił kopytami, bryzgając błotem. Chrapał wściekle, przysiadał, na tylnych nogach, z nozdrzy ział ogniem. Spod czarnej czapki ordynata szare oczy błyszczały łuną pożaru. Brwi miał zmarszczone w gęsty łuk. Smagła, szczupła twarz zabarwiła się ogniście. Patrzył w rozpętaną przemoc ognia spokojniej od Apolla. Tylko nozdrza grały mu prędko, podniecone wewnętrzną gorączką i swędem spalenizny. Co ja im zrobiłem? Czy to zemsta? Za co? Myślał poruszony. Agitatorstwo, bunt. Więc fala przyszła i tu? Uśmiech ironiczny błąkał się na jego ustach. Przemknął po wydatnych rysach i zawieją sarkazmu omglił szare źrenice. Bydło, wyrzucił skrzywione wargi. A przecież mają naukę, daje im ją, myślał z goryczą, owczy pęd, jeszcze słabe mózgi. Już był podniecony ideą ocalenia zbłąkanych tłumów.

0: Borowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Ordynat ostrogami trącił, a Polla ruszył w huczące masy ludu, w burze ognia i dymów. Lecz powstrzymał go olbrzymi Jur, chwytając konia za uzdę. Jaśnie panie, tam nie można, tam grożą, przeklinają. Ordynat parł naprzód. Kogo przeklinają? Mnie? Jaśnie pana, to podlecy. No dobrze, mówiłem ci ratować mieszkania, ruszaj do pożaru. Jaśnie panie, ruszaj. Głos ordynata zasyczał. Jur znikł w tłumie. Zabawna historia, myślał Michorowski. Tego jeszcze nie widziałem. Ciekawym. I z uśmieszkiem lekceważenia wtłoczył konia w skłębione rojowisko ludzkie. Jur, ukryty przed wzrokiem ordynata, czuwał jednak z dłonią nieznacznie umieszczoną na kolbie rewolweru. Słyszał gorące mowy agitatorów, którzy wygrażali na panów i milionerów. Widział z milionerów. Widział wzburzony tłum, zaciśnięte pięści i bał się o ukochanego pana. Bali się również naczelnicy Straży Ogniowej i cała inteligencja administracji, zgromadzona przy ratuszy, był ordynat. Na swym groźnym wierzchowcu jechał, poważny, dumny, rozsuwając piersią końską zbite gromady robotników i służby folwarcznej. Spotykanym strażakom dawał krótkie, donośne rozkazy i wolno mijał tłumy, nie zwracając na nie najmniejszej uwagi. Całą akcję ratunkową skierował na zamieszkane domy. Od fabryk odstąpili wszyscy. A ludzie oniemieli na jego widok. Spokój i powaga ordynata wywołały ogólny podziw. Zaczęto pospiesznie ustępować z drogi. Tu i tam jakaś ręka, rozwijając zaciśniętą pięść, nieśmiało zdejmowała czapkę z głowy. I ukłonów takich było coraz więcej. Przekleństwa cichły. W oczach gasły żary wściekłości. Tłum zakołysał się, wydając z siebie zaledwie głuchy pomruk zdziwienia. Nie spodziewano się tu ordynata. Na widok jego wyniosłej postaci na koniu, jego twarzy jak z lodu wykutej, bez cienia lęku w oczach, przeciwnie, z szyderstwem widocznym nawet dla ogółu, agitatorzy zamilkli. Jakiś majestat ich zagłuszył. Setki oczu wpiło się w jadącego pana ze strachem, z nagle obudzoną pokorą. Wydał im się karcącym duchem, który ich zgniecie do ziemi. Widoczny dla tłumów, górował nad nimi, oświetlony pożogą, pewny siebie, drwiący, nawet trochę zawiedziony zachowaniem wyjących przed chwilą groźnych mas. Wtem z oddalonej gromady robotniczej odezwał się zachrypły głos i zaczął wołać tubalnie: burżuj, burżuj milioner, nie dajcie się bracia, okradacz biednego narodu, pączek w maśle, spalić go, zrabować, kto mu się kłania, temu kula w łeb, bracia, to burżuj, zgładzić panów. Głos agitatora zmienił się w ryk. Odpowiedziało mu kilka pojedynczych okrzyków z tłumu i głucha cisza. Tylko palące się swobodnie fabryki huczały rozszalałym płomieniem. Ordynat ani drgnął. Jechał dalej, lecz na jego ustach uśmieszek ironiczny wzmógł się, w oczach błysnął humor. Zalęknione gromady ludzi, podburzone nowym krzykiem agitatora, zaczęły się tłoczyć, popychać. Na kilku zapaliło się ubranie. Powstała panika, którą spotęgowało jeszcze walenie się przepalonych murów. Burżuj, burżuj, wyzyskiwacz biednych, truteń! Ryczał rozjuszony głos w oddali. Gromady, zewsząd popychane, otoczyły Apolla zwartą, ciężką bryłą ciał ludzkich. Koń wyrzucał głową, zaczął bić kopytami. Wielki komin gorzelni, czerwony jak rubin, chwiał się u podstawy. Groza straszliwa wleciała tu wichrem i rozniosła trwogę. Ordynat stanął w strzemionach, podniósł rękę i wskazując błyszczącą błotną przestrzeń poza ogniem, zawołał donośnie: kto nie ratuje, tam! Marsz! Wolno! Wolno ustępować, nie tłoczyć się, wolno! Głos ponury nie milknął. Burżuj, śmierć mu! W okropnym gwarze ludzkim w szumie fali ognia rozległy się dwa suche trzaski rewolwerowe, jeden po drugim. Traf, traf! Odczute raczej instynktem niż słyszane. Dwie kule świsnęły powyżej ordynata. On lekko przybladł, lecz nie tracąc spokoju wołał, dalej stojąc w strzemionach, wolno, wolno w tył, wolno! Posłuszne gromady szły w porządku, ale w oddali, skąd strzelano, rozległ się mrożący krew wrzask ludzki. Krzyki przeszły w ryk, w wycie dzikich zwierząt. To rozjuszone tłumy robotników goniły uciekającego agitatora, pragnąc zemścić się za strzały. Te dwa trzaski rewolwerowe były przesileniem na korzyść ordynata. Oburzenie, graniczące z obłędem, ogarnęło lud. Żądza zemsty za ukochanego pana zagłuszyła wszelkie uczucie ludzkie. Bo w tym tłumie, obałamuconym, ogłupiałym, miłość do ordynata buchnęła na nowo, jakby odrodzona. W tej chwili wszyscy w najwyższym przerażeniu zrozumieli, że nad uciekającym przybyszem może się spełnić sąd doraźny. Ale ordynat runął z koniem naprzód, wyprostował się w siodle i przeraźliwie gwizdnął. Dopadło go kilku strażników. Nie pozwolić na rozlew krwi, żywo tam, wyrwać go z tłumu, krzyknął z płomieniami w oczach. Gdy strażacy skoczyli co tchu spełnić to polecenie, ordynat znów ją wolno wypuszczać gromady z pogorzeliska. Prawie wszyscy już byli poza pożarem, gdy z łoskotem zawalił się przepalony komin. Stęknęła ziemia pod nowym obuchem. Komin rozsypał dokoła mnóstwo rubinowych cegieł i olbrzymie łomy gruzów. Cały pusty plac wśród płomieni zajaśniał żarem. Teraz już ogień, dym siwoczarny, skotłowany, gryzący, zamieć sypkich iskier, wszystko to zbiło się w masę. W ogniste cielsko miażdżyło się wzajem, pożerało. Do ordynata przycwałował naczelnik straży Głębowickiej, wołając: ocalony od mordu, ale ciężko ranny. Wzburzenie ogromne. Pilnują go strażacy. Co robić? Jak się zachowuje? Czy chce zbiec? Nie może. Pokaleczony ma nogi i zbity. Ordynat pomyślał chwilę. Odnieść go do naszego szpitala. Jak to, panie ordynacie, do naszego? Tak. Żywioł przycichał. Już tylko gdzieniegdzie wystrzelał słup jaskrawych płomieni. Otchłań ognista rozlała się nisko przy ziemi, kończąc piekielne dzieło. Dogrywała go żelnia, zabudowania jej i młyny parowe. Zdołano zaledwie w części uratować mieszkania robotników. Sikawki parowe i ręczne działały bez przerwy. Straże z Głębowicz, Słodkowic i Romnów, a także straż z Obronnego nie ustawały w pracy. Ale żar i mnóstwo rozpalonych głowni utrudniały ratunek. Pogorzelisko otaczał obóz ludzki, naród napływał gromadnie z okolicznych folwarków i wsi. Jedni biegli ratować, inni wyrzekali głośno. Szloch poszkodowanych napełnił powietrze. Rozległy się przekleństwa i ciężkie westchnienia zachrypłych piersi. Głosy nad niepojętą dla tych ludzi dobrocią ordynata rozbrzmiewały donośnie. On ich nie słyszał. Stał oddalony od pożaru w otoczeniu kilku powozów z okolicy i konnych mężczyzn. Rozmawiał z hrabstwem Trestką, również na koniach. Był nawet wesół, tylko z lekką chmurą na czole.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Borowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Na wschodzie niebo zaczęło różowieć. Inaczej niż łuna, jaśniej, weselej. Słońce blade wznosiło się w górę, przysłonięte dymami pożogi. Mętny dzień rozświetlał zmęczone twarze zielonym blaskiem. Przerażenie zastygło w rysach ludzi, kopeć osiadły na skórze i ten trupi refleks marcowego dnia w samym zaraniu nadawał zgnębionym gromadom wygląd nieboszczyków. Hrabia Trestka mówił do ordynata. Straszny objaw ten pożar. Jeśli łotry zdołały podburzyć do tego stopnia pańskich ludzi, to dali Bóg koniec świata. Cóż mówić o mnie? Chyba wyjadę za granicę. No, w tej okolicy nieprędko się taka rzecz powtórzy, rzekł w zamyśleniu ordynat. To samo mówiliśmy po dewastacji w szalach. Czemu nie? Fala płynie. Pana oni kochają, a jednak... No i moją Ritę kochają wożarowie. Może przez nią i mnie oszczędzą. Nie licz na to, odrzekła hrabina. Ale wie pan, co mi się zdaje? Mówił Trestka. Gorzelnia padła ofiarą głównie dlatego, że spirytus denaturowany. Inaczej łajdaki rozbiliby tylko kufy, aby się spić. Ordynat machnął ręką. To na jedno wychodzi. Wcale nie, bo by się pochorowali przynajmniej, a zresztą spitych powiązałoby się jak baranów i do policji. O, szelmy, do czego to teraz dochodzi? Sapristi, ja bym wiedział, jak z nimi postąpić. Hrabina Rita rzuciła na męża niechętne spojrzenie. Gorycz ugryzła ją w serce boleśnie. Ona odczuła, co myślał w tej chwili ordynat. Wzrok jego błądził po rumowiskach, dymiących węgli, jakby szukający nie kary, lecz pomocy dla ciemnych nizin ludzkich, które siłą konieczności wywołanej nędzą idą na oślep za tymi, co ukazują im raj poza gruzami. Żądza, jeśli nie równości, to chociaż sprawiedliwości materialnej, pędzi tych domniemanych wodzów do czynów krwawych i otumanienia tłumu. Ordynat wzdrygnął się. Inna myśl napłynęła mu do mózgu. Jednak świetną była groza wybuchu, ale cóż za widok, mówił Michorowski. Pani Rita popatrzyła na niego zdumiona. Podziwiam pana. W takich warunkach mógł pan zachwycać się widokiem? No, jeszcze wtedy nie strzelano do mnie. Ależ sama groza, okropność. Cóż pan zrobi z tym ptaszkiem, skoro wyzdrowieje? Zapytał Trestka. Ha, pójdzie w świat. Może się poprawi. W tej chwili przygalopował gorzelniany. Stanął przed ordynatem z wahaniem, mnąc kapelusz w ręku. Co tam nowego? Robotnicy chcą przeprosić pana ordynata, rzekł nieśmiało. Wszyscy co do jednego są zawstydzeni i upokorzeni. Mówią, że ich obałamucono. Bardzo wierzę, rzekł ordynat, gdyż inaczej nie gubiliby samych siebie. Gorzelniany spojrzał bystro i spuścił oczy. Czy mogą przeprosić? Zapytał. Powiedz im pan, niech się najpierw wyśpią. Ja ich sam zawołam. Gorzelniany skłonił się i odjechał. Jeśli istnieje państwo archanielskie, to na pewno u pana, zawołał hrabia Trestka. Tym łajdakom udało się, że na pana trafili. Gdzie indziej poszliby wszyscy w dyby, nie mówiąc o agitatorze, który dawno witałby się z Abrahamem. Źle mówisz, drogi, przerwała hrabina. Wątpię, czy gdzie indziej za taki strzał lud pragnąłby krwi agitatora. Pragnienie zemsty nad nim to dowód oślepienia tych mas, lecz i miłości dla ordynata. Jednak ferment musiał się dawno szerzyć. O tak, z początku nie słuchano podjudzeń różnych wędrowców. Zbito nawet paru, potem ogólny prąd pociągnął ku sobie. Dużo dopełniły broszury tajemnie rozdawane. Ordynat umilkł, gdyż wiele osób z okolicy żegnało się z nim odjeżdżając. Was zabieram do zamku, rzekł do hrabiostwa Trestków. Dzień już był zupełny, gdy ordynat ze swym orszakiem opuszczał pogorzelisko. Rozpalone ruiny buchały jeszcze ogniem. Strażaków kazał ordynat zastąpić innymi ludźmi. rozdzierano zgliszcza bosakami, kobiety zalewały pojedyncze ogniska wodą, dźwiganą niemal z pasją. Całą złość i żal tłum wywierał teraz na ogniu. Pastwiono się nad nim, obrzucano błotem, rwano w kawały. Nastąpiła istna orgia zawziętości. Kobiety wśród przekleństw wciskały się na płomienie jak hieny. Obraz przedstawiał okrutne zniszczenie rozpasanego żywiołu i zwierzęcą zemstę ludu. Ordynat miał na ustach ironiczny uśmiech. Nazywają moich ludzi kulturalnymi, a odpatrzcie, rzekł do trestków. Barbarzyńcy, nie trzyma się ich kultura, odpowiedział hrabia. Daremny trud, najlepiej machnąć ręką. Nie, stale kulturę dawać, aż ich przetrawi, odrzekł Michorowski. Pani Rita utkwiła w nim oczy pełne uwielbienia. Jechano w milczeniu po chrupkim śniegu, poplamionym czarnymi głowniami i kupami sadzy. Nagle hrabia zawołał. Jest, idzie banda. Ordynat, widząc zbliżających się robotników, skrzywił usta z niesmakiem. Czego oni ode mnie chcą? W oczach odbiła mu się nuda. Był zmęczony. Z jękiem, szlochem i chrzęstem kolan na śniegu robotnicza gromada otoczyła Apolla. Wrzaskliwa, ruchoma ciżba błagała o litość. Daruj, jasny panie, my ogłupieli, nas odurzyli, ale my wierni. Nie wypędzajcie, jasny panie, nie posyłajcie do turmy. Służyli będziemy darmo, gdzie jasny ordynat każe.
2: Miłosierdzia, panoczku, litości, darmo służyć będziemy, zawodziły kobiety.
1: Ordynat znudzonym ruchem poruszył głową. Nie chcę waszej krzywdy, ale nie lubię buntów.
2: Miłosierdzia, panoczku, nie wyganiaj nas, ratuj!
1: Skomlenia kobiet i błagające oczy mężczyzn utkwione w ordynata rozdrażniły go. Cisnący się tłum, czarny, osmolony sadzą, buchał spalenizną i surowym zapachem potu. Michorowski stracił cierpliwość, nerwy odmawiały mu posłuszeństwa. Rzekł jeszcze spokojnie, ja was nie wypędzam, ale teraz idźcie spać i mnie dajcie odpocząć. Ruszył koniem naprzód. Zdumieni jego spokojem i niespodziewaną obietnicą ludzie stali w milczeniu. Gdy ocknąwszy się, posyłali za nim błogosławieństwa. Ordynat był już daleko. W zamku jednak nie położył się spać. Siedział w swym gabinecie na fotelu z głową opartą na ręku. Utonął wzrokiem w wiszącym naprzeciw portrecie zmarłej narzeczonej i tak pozostał długie godziny. W staroświeckim gabinecie w Słodkowcach cicho rozmawiało dwóch panów. Więc załatwiłeś z nimi polubownie? To dobrze, ale czy się nie rozzuchwalą? Pytał stary pan Maciej Michorowski. Zagroziłem wydaleniem w razie postawienia buntu, odrzekł ordynat. Doszedłem całej sprawy, po prostu byli otumanieni. Zresztą nie oni podpalili. Główny błąd administracji, że pozwoliła na burzenie umysłów. Ostatecznie mnie się nie stała wielka krzywda, ale robotnicy poszkodowani bardzo. Pomimo energicznego ratunku, cały dobytek poszedł z dymem. A ty ich pewno wspomożesz, rzekł staruszek z uśmiechem. No skoro nie rozpędziłem na cztery wiatry, to tym bardziej nie dam im zginąć z głodu. Młyny będę odbudowywał, więc robota dla nich jest na całe lato. I gorzelnie postawisz? Wątpię. Ordynat zaczął chodzić wzdłuż gabinetu. Pan Maciej zamyślił się. Po chwili spytał znowu. Podwyższyłeś im płacę? O nie, tego bym nie zrobił pod presją. Zresztą wynagrodzenie mają bardzo dobre i sami o tym wiedzą. Prócz kilku narwańców ogół nawet tego nie wymagał. A pamiętasz, w szalach? Ordynat zatrzymał się. Tak. Ale Ćwilecki nie wypłacał swym ludziom inaczej niż po 10 terminach i to po wielkich prośbach. W ogóle wszystkie warunki u niego były okropne. Moim ludziom wytłumaczyłem bezzasadność ich postępku. Zrozumieli, są skruszeni i znowu służą mi z ufnością. Zawziętość natomiast przeciw agitatorom jest taka, że obawiam się rozlewu krwi w razie pojawienia się nowych. O, nowi nieprędko się pojawią. Znowu umilkli. Waldemar chodził po gabinecie. Pan Maciej patrzał w okno na szare drzewa parku i gromady trzepoczących się wróbli. Głowa starca była zupełnie biała. Białe wąsy i brwi, twarz pomarszczona, bolesna, plecy zgarbione. Przedstawiał ruinę człowieka. Tylko w oczach gorzała jeszcze dusza, żywa, myśląca, chwilami tragiczna. Pomiędzy brwiami ból zastygł i wrył się w ciało głęboką bruzdą. Po tym człowieku życie przeszło ciężkim bólem, zostawiając po sobie ślady walk i nieszczęść. Lecz najwięcej białego włosa na głowę, a bolesnych bruzd na czoło, rzucał ponury dramat, który zgnębił jego wnuka. Zgon narzeczonej Waldemara stał się dla starca najostrzejszym kamieniem z życiowego młyna.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

dziewczyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Białe wino, jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Ludmiła Warzecha, pozdrawiam Państwa bardzo pogodnie w Radio Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

Wejrze miała suknię, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Marcin Janos Krawczyk, Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wam...

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość.